0: Skontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Ciężarówka półgąsienicowa, mała ciężarówka wielkości dzisiaj współczesnego SUV-a, żeby słuchaczom to zobrazować, która ciągła małą przyczepkę, albo dokładnie na tym pojeździe prawdopodobnie było zamontowane działko flak 2 cm.
2: Ile Niemcy mogli mieć tego typu sprzętu? Ile tego sprzętu wyprodukowali?
1: Szacuje się, że bodajże tam było coś 1,5 tysiąca wyprodukowanych. Natomiast w świecie zachowanych do dzisiaj jest niecałe 100 sztuk w różnym stopniu zachowania. Tak jak wspomniałem wcześniej, w Polsce bodajże jest 2 sztuki w rękach prywatnych muzealników.
2: To co się teraz z tym stanie? To znaczy ono trafi do muzeum i ta wanna, część tej wanny, tak, tej ramy posłuży do odbudowania jednego kompletnego pojazdu?
1: Tak właśnie takie, tu był pracownik muzeum. Byli też chłopaki ze Stowarzyszenia Ochrony Zabytków przy Muzeum Morawiego w Skarżysku, Stowarzyszenie KIS, które aktywnie bierze udział przy odbudowach pojazdów. I takie wczoraj tu były spekulacje, że właśnie ta część tej wanny posłuży jako odbudowa do istniejącego pojazdu, do uzupełnienia tamtej uszkodzonej po wybuchu.
2: Dobrze, to jakie plany macie dalej? Który z panów będzie mówić o tym, co będziecie robić dalej, ale już nie w kontekście tego, tylko czy macie jakieś inne miejsca jeszcze, coś macie na oku, gdzie coś się może pojawić?
1: W ubiegłym roku może powiem o tym.
2: Rys historyczny zróbmy.
1: Co zrobiliśmy w ubiegłym roku? W ubiegłym roku udało nam się z rejonu lotniska Pyrzowice przenieść 10 kół bunkrów do Muzeum pod Krakowem Migołomi. Otóż na terenie wykonywania inwestycji przez dewelopera były takie zawali drogi kołbunkry, czyli najmniejsze schrony z czasów II wojny światowej. No i tutaj dzięki interwencji pana prezesa Karpały, który do mnie się zgłosił, no co z tym zrobić, bo deweloper chciał to po prostu skruszyć, zniszczyć. Pan prezes chciał to uratować dzięki tutaj telefonowi do mnie. Ja uruchomiłem sztab ludzi. Zadzwoniłem do znajomego archeologa, który podjął się tej dokumentacji, a że też jest prywatnie tam kustoszem muzeum przy Polskiej Akademii Nauk. To po prostu przejął te kołbunkry, zostały wykopane, dużą koparką, ogromną koparką na gąsienicach wywiezione, trudna też operacja była logistyczna, wywiezione, załadowane i znalazły się w muzeum tutaj w Migołomi koło Krakowa.
2: Co dalej? Co macie na oku?
1: No mamy kolejny w planach, mamy tam wydobycie z takiego mostka, mamy też coś większego w Bagienku, ale no nie chcemy zapeszać, czekamy na wszelkie pozwolenia, dokumenty, to niestety może trwać nawet 2 lata, bo tak u nas w kraju jest uzyskanie tych wszelkich pozwoleń.
3: Mówili Adam Sochacki ze Stowarzyszenia Miłośników Historii i Militariów Salamandra oraz Wojciech Karpała z jednej z firm budowlanych. Rozmawiał z nimi reporter RMFFM Maciej Sołtys. My jeszcze na chwilę zaglądamy na mecz Panama-Chorwacja. Zaczęła się druga połowa tego spotkania, w tej chwili 53. minuta meczu. Wynik nie zmienił się, dalej jest 0-0.
4: Radio, muzyka, fakty. RMFFM.
5: Czyżby była powtórka z remisowego 0-0 Anglia-Gana? Mateusz, zaskoczył cię ten wynik spotkania?
3: Nie ukrywam, że bardzo liczyłem na to. Liczyłem. Spodziewałem się tego, że Anglia jednak wygra po tym znakomitym meczu z Chorwacją. To było duże zaskoczenie.
5: A teraz boisz się, że Chorwacja nie wygra?
3: No, powiem szczerze, kibicuję Chorwacji. Mam nadzieję, że uda jej się wygrać. No, mam pewne obawy. Zobaczymy, jak wyjdzie. No, mają jeszcze chłopaki czas.
5: Myślę, że większość naszych słuchaczy kibicuje Chorwacji, bo w końcu bliżej, fajniej.
3: Tak jest. Wakacje właśnie, tam są fajne.
5: Właśnie gola strzelili.

0: George Michael zawsze robi fajne klimaty na antenie RMF-u.
1: A ja potwierdzam, co powiedziałem przed chwilą. Chorwacja prowadzi z Panamą 1-0. Tu dobranocka, tu Maciek Rybak. Cześć ponownie.

smakowały wam tegoroczne czereśnie? Podejrzewam, że większość z was już ich trochę zjadła, a to mogły być czereśnie z zagranicy. O tym teraz w programie Dobranocka w RMF FM. Mamy aferę czereśniową, alarmują sadownicy. Zdarza się, że zagraniczne owoce sprzedawane są jako polskie. No dobra, to jak rozpoznać polską czereśnię? No poznamy ją po tym, że narzeka na pogodę jeszcze przed zerwaniem.

0: Jak już nocą śpiewać z ekipą w pracy, to właśnie Lady Punk RMF. Zawsze z wami w pół do trzeciej na zegarze. Obiecałem, że nasi dziennikarze podsumują popisy piłkarskich gwiazd. Proszę bardzo, właśnie teraz posłuchajmy Piotra Salaka z RMF 24.
1: Kolejny mundialowy dzień za nami, to jaki? Miało być gwiazdorsko, miały gwiazdy błyszczeć na mundialu i błyszczały oczywiście, błyszczał Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland. I ciekaw jestem, komu redaktorowi, który z tych panów najbardziej się podobał redaktorowi z naszej redakcji sportowej, Wojtek Marczyk razem z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, żaden nie jest w moim typie, ale mówiąc poważnie, no myślę sobie, że jednak żyjemy w erze jeszcze Leo Messiego, więc zobaczyć to, jak ktoś pobija rekord strzelecki mundialu, to jest jednak pewna historia i myślę sobie, że ten wieczór zostanie. On oczywiście będzie ślubował ten rekord Leo Messi, no bo jeszcze mundial trwa, jeszcze te bramki na mistrzostwach na pewno będzie strzelał, więc on będzie ślubował te 18 bramek, ale z drugiej strony sobie myślę, że jest trochę w cieniu Kylian Mbappé, no bo on wyrównał ten jeszcze do niedawna rekord Miroslava Klose. Ma 16 goli na mundialu i to ma 16 goli w 16 meczach, więc to też jest pewien wyczyn Kyliana Mbappé, dla którego to dopiero trzecie mistrzostwa świata, a dla Leo Messiego szóste, więc niewykluczone, że ten rekord no już na kolejnym mundialu może zostać pokonany, niewykluczone nawet, że może na tym, różnie się to może ułożyć, ale patrząc na to, jak fantastycznie człapie po boisku Leo Messi na tych mistrzostwach świata, no to tak naprawdę będzie to bardzo trudne. Mówię człapie, dlatego że wczoraj szczególnie
1: starałem się człapie, bo on wczoraj tak człapał, rzeczywiście patrzyłem, jak człapie aż do końcówki meczu i jak tam wtedy wystartował, to powiem ci szczerze, ale zobacz, jakie ręce składały się do oklasków.
2: Sensowne szafowanie swoimi siłami, nie? Nie jest tak, że...
1: Zapamiętam to sobie, dobrze. Jak to jeszcze raz? Sensowne szafowanie własnymi siłami. Dobrze, dobrze.
2: Widziałeś, jak pięknie? Nie, no, jeden polski piłkarz kiedyś powiedział, że lepiej mądrze stać, niż głupio biegać i Leo Messi, widać, wyznaje to w zasadę bardzo mocno, ale widać, że on szuka takich momentów w meczu, gdzie może stworzyć przewagę. Argentyńczycy wczoraj mieli trochę problemów z tym pressingiem Austriaków, a nagle się okazało, że chodzący Leo Messi dostał piłkę, świetnie ją odegrał na jeden kontakt i już była okazja bramkowa dla Argentyny. Więc to też pokazuje geniusz tego piłkarza. Ale mówiąc, Leo Messi zdobywa dwie bramki, Austria przegrywa z Argentyną 0-2. Leo Messi ma 18 goli na koncie, bije rekord Miroslava Klose.
1: Francja?
2: Wczoraj pokonują 3-0 reprezentację Iraku, dwie bramki Kyliana Mbappé, no i ten Francuz ma już na koncie 16 mundialowych goli. Mówiłeś o Erlingu Haalandzie, w końcu tak postraszmy też trochę tymi Wikingami, chociaż do końca historycznie to się nie spina, ale Norwegowie przybrali sobie taką, można powiedzieć, marketingową szatę na te mistrzostwa świata. Ma tu, może tak do końca łatwo dla Norwegów nie było, chociaż prowadzili 2-0 już z Senegalem, ostatecznie wygrali 3-2, dwie bramki Erlinga Haalanda i wszystkie te trzy reprezentacje są już pewne awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. No i na deser taki poranny mecz, który cały zobaczyłem, przyznaję się bez bicia, Jordania, Algieria, pachniało przez pewien czas trochę sensacją, bo Jordania prowadziła do 69 minuty meczu 1-0, no ale Algierczycy wywiązali się z roli faworyta, zdobyli dwie bramki i wygrywają z Jordanią 2-1. No i to jeszcze nas czeka piłkarski.
1: To Wojtek, jeszcze króciutko o tym, co dzisiaj się może wydarzyć, bo rozumiem, że Cristiano Ronaldo może zmazać, no to nie najlepsze wrażenie z początku mundialu.
2: Będzie chciał zmazać, na pewno będzie chciał zmazać. Pytanie, jak mu to wyjdzie. Portugalia zagra z Uzbekistanem, czyli z absolutnym debiutantem mundialu. No i wieczorem dość ciekawie zapowiadający się mecz, bo Anglicy, którzy naprawdę dobrze wyglądali na tle mocnej Chorwacji, zagrają z Ganą. Carlos Queiroz, selekcjoner reprezentacji Gany, zapowiada, że oni mają 3 lwy na swoich koszulkach, ale my mamy mnóstwo lwów w Ganie i chcemy pokazać tą naszą, te nasze lwie serce i pokonać Anglików. Czy się uda? Wątpliwe, ale no, w futbolu już nie takie rzeczy widzieliśmy.
1: To jak mówisz, jak ta piłkarska mądrość brzmiała, że lepiej mądrze stać niż głupio biegać, tak?
2: Dokładnie tak.
1: Ja mam taką radiową wersję, powiem ci, tego powiedzenia. Lepiej mądrze milczeć niż głupio gadać. Bardzo dziękujemy. Wojtek Marczyk razem z nami.
3: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

Ciężka zmiana się trafiła, jak się trzymacie? Tu RMF FM, tu dobranocka na żywo, na całą Polskę, tylko u nas o tej porze. Taki ruch na antenie. Kwadrans do godziny trzeciej, nie śpimy razem z wami. No i to jest ostatni tydzień przed wakacjami. Myśl o nadchodzącym urlopie niech was napędza. Tak jak najlepsza muzyka. Nicki Minaj, Justin Bieber. No mówię właśnie. Beauty and the Beat.

Grzegorz Markowski i Perfekt. I przywołujemy wspomnienia najlepszą muzyką w programie Dobranocka. A teraz sprawdzam, co w sieci się klika. Ponad połowa z nas spędzi letni urlop w Polsce. Takie są badania, do których wrócimy w Faktach RMF FM za 8 minut. No i wychodzi na to, że jesteśmy bardzo odważnym narodem. Rok po roku dzielnie stawiamy czoła paragonom.

0: Kesza zrobiła nam niezłą imprezę w środku nocy. No tak się bawicie z RMF FM. A także słuchacie aktualnych faktów z kraju i ze świata, które na godzinę trzecią zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
1: A to wydanie faktów. Zaczynamy od Mundialu. Chorwaci, trzecia najlepsza drużyna świata ze zwycięstwem i pierwszymi punktami na tegorocznych mistrzostwach. Premier Julia Svydrenko, a nie Włodimir Załański, będzie reprezentować swój kraj w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. W faktach sprawdzimy też, gdzie w tym roku najchętniej udamy się na wakacyjny wypoczynek. Jeden do zera wygrywa reprezentacja Chorwacji z Panamą w pojedynku fazy grupowej na tegorocznych Mistrzostwach Świata. Trzecia najlepsza drużyna sprzed 4 lat w Katarze dziś zdobyła swoje pierwsze 3 punkty. Chorwaci dzięki temu zostają w grze o fazę pucharową. Kolejny mecz rozegrają z Ganą w sobotę. Jestem w stałym kontakcie z premier Julią Svydrenko, poinformował przebywający z wizytą w Budapeszcie premier Donald Tusk. To właśnie szefowa ukraińskiego rządu, a nie prezydent Włodimir Zełenski będzie reprezentować swój kraj na gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Początek jutro.
2: Jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
1: Mówił premier Donald Tusk. Głos w tej sprawie zabrał także prezydent Włodimir Zełenski. Szczegółowo omówiliśmy z premier Julią Svydrenko zadanie na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy, która rozpocznie się w Gdańsku. Ważne jest, aby być konstruktywnym w relacjach z Polską. Jestem wdzięczny wszystkim partnerom, każdemu, kto jest z nami, każdemu, kto jest z Ukrainą. Udział w konferencji w Gdańsku potwierdzili także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
3: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Mija 10 lat od rozpisania w Wielkiej Brytanii referendum, które zdecydowało o Brexicie. Na Wyspach trwa jubileuszowy rachunek sumienia. Jak on wygląda? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frimorgan.
4: 7 premierów od 2016 roku. Tak wygląda italianizacja brytyjskiej polityki. Gospodarka skurczyła się o 6%, a młodzi ludzie, o których przyszłości zadecydował Brexit, z chęcią zagłosowaliby za powrotem do Unii Europejskiej. Wciąż czekamy na obiecane korzyści, ale ich nie widać. Najbardziej cierpi młode, stracone pokolenie, mówią uczestnicy prounijnych protestów. Są też głosy, które uparcie wierzą w niezależną przyszłość Wielkiej Brytanii, ale i one zaczynają mieć wątpliwości. Nie możemy wrócić, ale powinniśmy z Unią bardziej współpracować. 10. rocznica Brexitu nie jest na Wyspach powodem do radości.
1: We Francji natomiast padł rekord gorąca, poinformował o tym tamtejszy urząd meteorologiczny. Wczorajszy dzień był najgorętszym od rozpoczęcia pomiarów, czyli od 79 lat. Rekordowo wysokie wartości temperatury przekraczające 42 stopnie Celsjusza odnotowano na zachodzie kraju. Średni wskaźnik temperatury dla Francji wyniósł około 30 stopni. Wysokie temperatury nie ominą także Polski, która w tym roku jest pierwszym wyborem Polaków na wakacyjne wyjazdy. Ponad połowa z nas spędzi letni urlop w kraju. Tak wynika z badań Travelist.pl oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. O tym, gdzie najchętniej udamy się na wypoczynek w tym roku, dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: Zdecydowanie nad morze. Co trzeci wyjazd obierze kierunek na północ Polski i to mimo, że ceny noclegów rosną. To również dlatego, że zmieniają się nasze wymagania w czasie urlopu. Z badań wynika, że chcemy, by było podobnie jak na zagranicznym All Inclusive.
6: Szukamy właśnie tego pełnego wyżywienia, a jeżeli powiedzmy w Polsce takiej oferty nie znajdziemy, no to przynajmniej te dwa posiłki muszą być, tak? Ponieważ jak już idziemy na te wakacje, to bardzo liczymy na to, że ten czas wykorzystamy faktycznie na wypoczynek.
5: Mówi Eugeniusz Triasę z Travelist.pl. Coraz bardziej zależy też nam na hotelowych udogodnieniach, takich jak basen kryty czy jacuzzi, bo przecież polskie morze bywa kapryśne. Chcemy też wydać mniej niż za granicą. W Polsce najczęstszy przedział kosztów to od 1000 do 2000 zł za osobę, a za granicą nawet powyżej 4000.
1: A w faktach wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego.
7: Prezydent Zełenski przygotował się, uprzedził rocznicę Wołynia, pana zdaniem również, tak jak ambasadora Cichockiego?
8: Nie, nie wiem tego. Myślę, że to po prostu było złe rozwiązanie, skandaliczne, krzywdzące dla Polaków, uderzające w naszą pamięć, w pamięć tych ofiar. Czy to było zaplanowane? Mam nadzieję, że nie, bo to by świadczyło jeszcze gorzej.
7: No dobrze, ale pytanie, czy rzeczywiście jest prawdą, że prezydent Zełenski odmawiał spotkań, przesuwał, czy jego otoczenie przesuwało spotkania, nie dochodziło do nich?
8: Te kwestie dotyczące spraw polityki międzynarodowej w sposób szczególny zaangażowany pan minister Marcin Przydacz mówił wczoraj o tym przed wylotem, że tak były próby. No, najpierw przecież przyjechał szef administracji prezydenta Ukrainy, a więc pan Budanow. Toczyły się te rozmowy. Był czas na to, żeby była refleksja po stronie ukraińskiej. Ta refleksja nie przyszła. Nie wycofali się z tej skandalicznej złej decyzji dotyczącej nazwania jednej z jednostek imieniem zbrodniarzy, którzy mordowali Polaków na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. Mówię tu o UPA. Później były próby tak naprawdę kontaktu z między prezydentami, no ale tak jak mówił pan minister Przydacz, do tego nie doszło. Nie z winy Polski.
7: Planujecie jakieś rozmowy dalsze? Próbujecie nawiązać te rozmowy. Jakieś kanały komunikacji istnieją między kancelarią prezydenta Karola Nawrockiego i otoczeniem Włodymyra Zełenskiego,
8: kanały zawsze
7: prezydenta?
8: Kanały dyplomatyczne zawsze funkcjonują. Ja przypomnę, że w Polsce funkcjonują, znaczy w ogóle w czasie różnych konfliktów funkcjonują ambasady, bo kanały dyplomatyczne powinny funkcjonować. To jest naturalne, to jest normalne. Natomiast ten kontakt i te relacje są w złym stanie, to trzeba powiedzieć, ale nie dlatego, że tak czy inaczej postąpił pan prezydent Nawrocki, tylko dlatego, że strona ukraińska postanowiła tak naprawdę zlekceważyć pamięć ofiar, zlekceważyć pewne ustalenia, które też były w Warszawie, bo przecież mówiono wtedy o pamięci. Pan prezydent jeden, drugi mówili o pamięci również ofiar Wołynia. Ten ruch prezydenta Ukrainy dotyczący, jeszcze raz podkreślę, nazwania jednej z jednostek z imieniem zbrodniarzy, nacjonalistów ukraińskich, którzy bestialsko mordowali polskie kobiety i dzieci, które nadal leżą bezgodnego pochówku w dołach na Ukrainie, jest niedopuszczalny z punktu widzenia polskiej polityki, z punktu widzenia też takich wartości, które są dla Europejczyków, dla cywilizowanego świata wspólne. Przecież przykład, Niemcy potrafili się przynajmniej częściowo, przynajmniej w warstwie nazw odciąć od hitleryzmu.
7: Chwilę to trwało, to też uczciwie trzeba powiedzieć.
8: Chwilę to trwało, wiadomo, że była inna sytuacja, była też inna skala. Natomiast ja mam taką refleksję, że wśród tego wszystkiego, co złe wokół tej sprawy, jedna rzecz jest niewątpliwie dobra, to znaczy, że pamięć o ofiarach Wołynia wyszła poza ten krąg pamięci polskiej historycznej. Dzisiaj piszą o tym media na całym świecie, media w Europie. Myślę, że to w jakiejś mierze, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, zmusi władze Ukrainy i zmusi część Ukraińców do tego, żeby po prostu przyznać się do tej zbrodni, rozliczyć z nią i na nowo budować naprawdę relacje ze swoim wielkim sąsiadem, swoim wielkim przyjacielem, który pomaga.
7: Petro Poroszenko już apeluje w pięciu punktach o powrót o deskalację i powrót. Powiedział, zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić, odesłaliśmy ordery,
8: ale jednocześnie. Ale to nie jest poważne, przepraszam, że tak powiem, ale jeżeli były prezydent Ukrainy z jednej strony odsyła polskie odznaczenia, a później mówi o deeskalacji, dlaczego te odznaczenia zostały?
7: To do siebie, do swojego środowiska.
8: To najpierw chyba to dobrze, że jest jakaś refleksja w tym zakresie, natomiast też niepotrzebny ruch tych polityków obecnych i byłych, którzy odsyłali i odsyłają te odznaczenia polskie nadane w ramach dobrych relacji. Ja przypomnę, że te same ręce, które dzisiaj lekką ręką oddają te odznaczenia, wciąż wyciągają ręce po pomoc
7: do nas, bo wiemy, że ten order
8: O order pana prezydenta Zełenskiego już dotarł do kancelarii, natomiast te pozostałe nie mam jeszcze wiedzy, pewnie dzisiaj będę to sprawdzał. To jest, można powiedzieć, trzeciorzędne. Najważniejsze jest
7: to policzek dla nas?
8: Nie, ja tego tak nie odbieram. Ja to odbieram w pewnym sensie jako powrót, można powiedzieć, polskich orłów do naszego gniazda, do Rzeczypospolitej. Jeżeli ktoś uważa, że z tego powodu, że prezydent Polski chroni polską tożsamość i pochroni pamięć polskich ofiar, powinien oddać polski order, to znaczy, że nigdy na niego nie zasługiwał. Te ordery jak orły wracają do Polski, do swojego gniazda i tutaj będą bezpieczne.
7: Panie ministrze, a czy rację ma ambasador Cichocki, który mówi, że ci politycy, także ci dyplomaci, bo to jest kluczowe, którzy odesłali swoje ordery, wyeliminowali się z dialogu dyplomatycznego z Polską?
8: Ja myślę, że to jest szczególnie niezrozumiałe, że osoby, które powinny utrzymywać kanały dyplomatyczne, a więc powinny utrzymywać dialog, postępują w ramach deeskalacji, która w żaden sposób nie jest uzasadniona. Decyzja pana prezydenta Nawrockiego, która, przypomnę, ma poparcie

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Prawno odpowiedź rządu będzie taka, to jest dość oczywiste, że to jest reakcja na odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu. Gdybyście nie odebrali, to on by przyjechał.
2: No tak, ale to jest tak naprawdę ucieczka do przodu, ucieczka przed odpowiedzialnością, bo jeszcze raz przypomnę, wtedy kiedy przywódcy, liderzy zachodni rozmawiali z prezydentem Zełenskim o planach odbudowy Ukrainy, już pomijam, jak te rozmowy się toczą, tam Donalda Tuska, ministra Sikorskiego, tak, nie było. I wtedy nie było jeszcze odebrania orderu, więc niech nie usprawiedliwiają się dzisiaj rządzący w Polsce tym, że jest to reakcja na odebranie orderu Zełenskiemu. Znaczy, tego nie wiemy, czy byłby, czy by go nie było. Jest jedno, pewne jest jedno. No nie można budować relacji żadnych gospodarczych, biznesowych, bezpieczeństwa, jeżeli one nie są oparte na fundamencie prawdy, jeżeli one nie są oparte na wzajemności i szacunku. A wzajemności, szacunku i prawdy zabrakło nie po stronie pana prezydenta czy jego administracji, nie po stronie polskiej, nie po stronie Polaków, tylko po stronie ukraińskiej. To jest oczywiste.
1: Nie można było poczekać tydzień?
2: A co to by zmieniło?
1: No, choćby to, żebyście wiedzieli, czy prezydent Zełenski przyjedzie, czy nie przyjedzie. Nie byłoby zarzutu, że rzucacie kłody pod nogi polskim firmom.
2: Nie, ale to nie jest kwestia rzucania kłód pod nogi polskim firmom. Te polskie firmy, im się należy, jak, no nie chcę już powiedzieć mocno, po prostu Polacy, my Polacy powinniśmy być pierwsi zaproszeni przez stronę ukraińską do tego,
1: no,
2: żeby odbudowywać się Ukrainę.
1: Ministrze.
2: Ale jak tej eskalacji nie było, tak, że nie było gestów, ruchów, nie gestów, realnych działań ze strony ukraińskiej, żeby to Polacy byli, można powiedzieć, fundamentem polskiej firmy, polski biznes, polska gospodarka, fundamentem odbudowy Ukrainy, a nam się to po prostu zwyczajnie należy za to, co zrobiliśmy, za to, co zrobił rząd, samorządy, organizacje pozarządowe i miliony Polaków,
1: panie,
2: mimo tej trudnej przeszłości.
1: Kropkę.
3: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: A kto tu kawę o 3.12 pije?
3: Nie ukrywam, a to ty.
5: Ja też, to prawda.
3: No
5: ja
3: właśnie.
5: Nawet krówkę znalazłem w studiu.
3: Nawet
5: słuchajcie.
3: Krówkę znalazłeś.
5: Tak, nie wiem, czy krówkę na pół podzielimy, ale najwyżej...
3: Mam nadzieję, że masz drugą.
5: Ogarnie się drugą krówkę. W każdym razie, jeżeli chodzi o najlepszą muzykę, ona też potrafi osłodzić dobrą nockę w RMF FM. 12 minut po trzeciej.

Kasia Kowalska w RMF FM. Wracając do krówki, którą znalazłem w studiu, nie wiem, czy mogę się poczęstować. Poza tym tak w środku nocy słodkie podjadać. Albo inaczej, jak macie teraz przerwę w pracy i też coś dobrego jecie, najlepiej słodkiego, to dajcie znać SMS-em pod 3322 w grupie Raźniej. A może pieczecie smakowite rzeczy, albo kręcicie krówki czy inne pyszności? No to skosztować możecie. To się nazywa kontrola jakości.

Kontrolujecie jakość. Piekarnia z Sopotu daje znać, że już 2 słodkie bułki wrzucili w koszty. Znaczy, zjedli do nocnej kawy i smacznego, również smacznego śniadania i pysznej kawusi, bo o 3:26 niektórzy już wstają. Danka napisała z kolei, że smaży naleśniki, a Zbyszek z nocnej zmiany w Czechach zbija się filiżanką kawy z innymi kawoszami. A kierowca dużego z Belgii zajada sobie marchewkę. Marchewkę. Fit przekąska. To ja jednak podziękuję za tę krówkę. Idę poszukać czegoś w radiowym barku. Może jakieś jabłko jest albo... O, z owocowego poniedziałku jeszcze zostało czy coś.

0: Przed chwilą sprawdzałem wasze wiadomości o nocnych przekąskach. Marchewka nam zaimponowała, ale chciałem zauważyć, że międzynarodowo nam się zrobiło w dobrej nocy. Była wiadomość z Belgii, z Czech. RMF FM zawsze z wami, nawet za granicą. A teraz kolejne odcinki audiobooka Taterniczki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
2: Odgłosom przelewanej wody i kląskaniu błota towarzyszyły niezwykłe opowieści, śmiechy i piosenki. Cóż to były za wyprawy? Oprócz pracy ktoś gotował herbatkę, kisielek czy zupkę, więc było pożywienie sprzyjające twórczości artystycznej. Ileż wtedy piosenek powstało? Ktoś wrzucił melodię, ktoś inny początek tekstu adekwatnego do sytuacji i tak rodziły się jaskiniowe szlagiery. Podobnie było, gdy w dalszych partiach jaskini pod trudnymi progami czekała na swoją kolej duża grupa grotołazów. Nie było wtedy techniki jednej liny i przepinek. Każdy większy próg powodował przestój. Należało czekać, aż ktoś przejdzie cały próg po drabince lub wspinając się. Szło to różnym tempem. Tym bardziej, że czasami drabinki się uszkadzały. Na przykład miały tylko co drugi szczebel. Ale życie towarzyskie pod progiem kwitło. Miało to swój urok. Chociaż doskwierało zimno, przenikające przez mokre, bynajmniej nie hydrofobowe ciuchy. Gdzie były nasze bazy? We wczesnych latach 60. klubowe wyprawy tatrzańskie stacjonowały w suszarni w Dolinie Kościeliskiej, kiedy mieszkała tam rodzina górali. Od 1975 roku znów mogliśmy tam mieszkać. Ale nie jako klub, tylko Zespół Inwentaryzacji Jaskiń Tatrzańskich Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. OWPTPNOZ. W sumie niemal w 100% nasi klubowicze. Akcja inwentaryzacji jaskiń potrzebna była w Tatrzańskim Parku Narodowym z powodu wymogów światowego projektu mówiącego o konieczności ochrony zabytków przyrody nieożywionej, jakimi są jaskinie. Żeby wiedzieć, co chronić, trzeba to udokumentować. I tak inwentaryzacja zaplanowana na kilka lat, przechodząc różne metamorfozy, właściwie trwa do dziś. A ja odegrałam w niej znaczącą rolę. Odkryliśmy kilkaset jaskiń, a w znanych dawniej kilometry nowych ciągów. Z pomocą fachowców różnych dziedzin wykonaliśmy interdyscyplinarne badania naukowe. Rezultaty można znaleźć w 12 tomach pracy zbiorowej pod redakcją kierownika akcji Jerzego Grodzickiego. Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego 1991-2016. To były piękne czasy. Wiele lat mieszkaliśmy w suszarni, pełnym legend i duchów budynku z XVIII wieku, pozostałości po górniczej osadzie Stare Kościeliska. Niestety pewien dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego zapragnął wyczyścić z wtrętów ludzkich całe Tatry. Zniszczono wtedy wiele szałasów i schronisk. Najpierw z suszarni zabrano tabliczkę "Zabytek chroniony prawem", później budynek po prostu rozebrano. OWPTPNOZ proponował wyremontowanie obiektu w zamian za dzierżawę na kilka lat. Potem mogłoby być w nim na przykład Muzeum Górnictwa, ale nie zawarto porozumienia. Szkoda mówić, bo serce boli.

0: i jak.
1: Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM.
2: Wszyscy, którzy zetknęli się z atmosferą wypraw inwentaryzacyjnych prowadzonych z suszarni, twierdzą, że to były najszczęśliwsze chwile ich życia. Mieszkaliśmy też w innych domkach parkowych, przy Przysłopie Miętusim, na Hali Goryczkowej, w Kuźnicach. Klub wynajmował na czas obozów kursowych i wypraw domy u gazdów. W Kirach, potem na Groniu, a ostatnio pokoje na Białym Potoku. Były też okazjonalnie bazy u wylotu Doliny Małej Łąki, czy latem możliwość rozbicia namiotów. Na Groniu przez 30 lat korzystaliśmy ze stuletniej góralskiej chałupy, w której nie było ani wody, ani toalety. Drewniane prycze rozciągnięte na całą szerokość dwóch izb zastępowały łóżka. Leżało się pokotem w śpiworach i czasem panował taki tłok, że na drugi bok musieli się przewracać wszyscy jednocześnie. Teraz coraz częściej spotykamy kursantów zniesmaczonych tym, że na bazie nie ma apartamentów z łazienkami. Czy korzystaliśmy z taborisk? Tak, jeśli wspinaliśmy się małymi zespołami w Tatrach Wysokich. Polana Rogoźniczańska, pole namiotowe udostępnione po długich przebojach grotołazom, zaczęło działać znacznie później i ma charakter bazy ogólnopolskiej. Spośród speleoklubowiczów bywały tam osoby chcące uczestniczyć w obozach centralnych. Od kilku lat polubiłam mieszkanie tam, z odsłoniętym przez halny widokiem na Tatry. Czy nie odstręczały mnie przeciwności? Nie. W młodości byłam bardzo silna. Problem stanowił za to mój nikczemny wzrost. To może być zaleta, bo mogę się wcisnąć tam, gdzie nie wejdą inni, jednak w większości wypadków bardzo przeszkadza. Nadrabiałam szybkością przebierania nóżkami i zwinnością. Gdy nabrałam doświadczenia, wspinałam się niekiedy drogami, na które dobrzy wspinacze bardzo narzekali, ale wiele ścian mnie wykluczało, bo nie mogłam dosięgnąć do chwytów. Musiałam długo kombinować, jak się mam ustawić. Może wybić się dynamicznie, czy wspiąć się własnym, innym wariantem, jeśli go znajdę. Pamiętam, jak wiele razy spadałam, szukając dojścia do widocznych otworów, jeszcze nieodkrytych jaskiń, czy na znanych drogach wspinaczkowych, na przykład spod przewieszki na drodze Orłowskiego na Żabim Niżnim. Lepiej się czułam w tak zwanych przewieszonych trawkach, gdzie wygrywały mały ciężar ciała i balans, niż w litych ścianach o znacznych trudnościach.
1: Już za chwilę w RMF FM. Agata Komosa, styczeń, Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie.

0: czym się różniło zdobywanie Tatr przez kobiety i przez mężczyzn? Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM.
1: Władysław Cywiński, który znał moje opisy i odnajdywał udokumentowane jaskinie w terenie, kiedy mnie zobaczył na żywo po raz pierwszy, pytając o kilka obiektów, zdziwił się i krzyknął: jak tyś tam wlazła? Ja nie dałem rady. Jak znajdowałam czas na to wszystko? Na początku akcji inwentaryzacji jaskiń byłam przy niej zatrudniona. W Tatrach corocznie spędzałam wtedy pół roku. A wcześniej, pracując w terenie, mogłam odbierać sporo nadgodzin. To też prawie każdego miesiąca wpadałam tu przynajmniej na 9 dni. Nie zawsze do jaskiń. Często jeździłam w Tatry Wysokie, powspinać się czy połazić po słowackiej stronie, a zimą również na narty. Prawie, bo znajdowałam też czas na nurkowanie. W jeziorach, morzach, kopalniach, kamieniołomach i czasami w jaskiniach. A także na trasy koncertowe z chórem, w którym działałam. Kajaki i inne aktywności. Długo pracowałam na zlecenia, między innymi wykonując prace wysokościowe, co dawało duże możliwości gospodarowania czasem. Góry mnie bardzo uzależniają. Jestem niespokojnym duchem, który nie może żyć bez kontaktu z przyrodą. W Tatrach jest ona szczególnie piękna, a kontakty z ludźmi gór nie do przecenienia. Brałam też udział w wielu eksploracyjnych wyprawach zagranicznych. Pamiętam dylematy, kiedy w 1973 roku podczas dwutygodniowego biwaku w jaskini Gołubyje Oziera stawałam przed otworami korytarzy pokrytymi pięknymi kryształami gipsu. Czy wejść tam i wykonać pomiary, niszcząc przy tym długie igły porastające dno, czy zostawić te ciągi jako nieodkryte? Albo trzęsienie ziemi, jakie przeżyłam w jaskini Jagodzińskiej w Bułgarii. Było to w 1976 roku podczas międzynarodowej żeńskiej wyprawy z okazji Święta Kobiet. Na klubowe wyprawy do jaskiń alpejskiego masywu Tenengebirge, Austria, jeździłam w latach 1975-1981. Trwały przeważnie po 6 tygodni i każda przynosiła znaczne odkrycia. Wspominam wrażenia, jakie wywarła na mnie wielka komora ze ścianą warstwowanego lodu, który rozkuwaliśmy, aby przejść niżej. Ciągi studni i głębokich meandrów. Sale, w której nasze światła nie sięgały ścian ani stropu, gdzie czułam się nieco zagubiona, idąc między wantami wielkości domów. Ryczące wodospady, ciekawe formy błotne. Wszystko jakże inne niż w Tatrach. Wspominam przyjaciół, a także pierwsze przejście kobiece systemu Plattenegberger, w którym uczestniczyłam wraz z dwiema koleżankami tuż po połączeniu tych jaskiń. Niezapomniany był obóz i kongres Komisji Nurkowań Jaskiniowych UIS, Union Internationale de Speleologie, w 1983 roku. Nurkowałam wtedy w pięknych syfonach jaskiń Moraw, osiągając rekord Polaków w długości nurkowania. Dziś przy nowoczesnym sprzęcie wygląda on śmiesznie. Poznałam najnowsze techniki speleonurkowe, które wdrożono następnie u nas.

0: twarde charaktery, niezwykły hart ducha, wielkie ambicje. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Tylko w RMF FM.
1: Zwiedziłam też kawałek świata. Chociaż czuję duży niedosyt. Były demoludy państwa demokracji ludowej, do których za PRL-u najłatwiej się wyjeżdżało. Eksplorowałam jaskinie Indonezji, również te w wulkanach, w Malezji, Tajlandii. Oczywiście przed transformacją nie było to proste do zorganizowania. Czasami jeździliśmy jako wyprawy naukowe, obowiązkowo składając po powrocie sprawozdania. Trzeba się było bardzo napracować, żeby zdobyć informacje, znaleźć ludzi, którzy tam jeździli, by powiedzieli, gdzie taniej spać, gdzie i jak dojechać, co kupić tutaj, żeby tam sprzedać i mieć pieniądze na przeżycie. To był czas fantastycznych przygód. Dzięki dobrej wymianie handlowej zarabialiśmy na kolejne wyjazdy. Jeździłam też w Himalaje na trekkingi. Celem nie było zdobycie dziewiczych szczytów, ale wędrówki górskie. A w drodze szczyty czy przełęcze do 5000 metrów, nie wymagające długotrwałych zabiegów o zezwolenia. Trekkingi zawsze obfitowały w niespodzianki. Na przykład atak pijawek, małp, strajk szerpów, ryzykowne przejścia uszkodzonymi mostkami linowymi nad rwącymi rzekami, choroba wysokościowa, cholera i tym podobne. Ale wynagradzały to wędrówki przez lasy kwitnących rododendronów. A potem widoki na niekończące się pasma gór najwyższych, gdzie każda z małych dolinek mogłaby pomieścić całe nasze Tatry. Nie zapomnę zjawiskowej, barwnej zorzy nad świętą górą Machu Picchu, czy widoku absolutnej bieli Langtangklirung, towarzyszącego mi przez wiele dni podczas jednego z trekkingów. Czy miałam jakieś kobiece autorytety speleologiczne? Kiedy zaczynałam, właściwie takich żeńskich autorytetów nie widziałam. Moimi instruktorami, mentorami i kierownikami akcji byli panowie. Ale miałam uznanie dla dokonań niektórych kobiet. Władka i Andrzej Chodorowscy założyli nasz klub w 1954 roku i wytyczyli jego kierunek rozwoju. Władka była instruktorką na pierwszym klubowym kursie speleologicznym. W 1961 roku wyjechali za granicę na stałe, gdzie pracowali w podziemnym laboratorium, badając życie w jaskiniach. I dopiero po wielu latach udało się ich przywrócić na łono klubu. Ale kontakty z przyjaciółmi z lat 50. utrzymywali cały czas. Podziwiałam ich pracę. Czytałam artykuły naukowe. Lecz poznałam lepiej osobiście dopiero po wielu latach. Podziwiałam też Teresę Janasz. Dzięki jej staraniom polscy grotołazi w 1956 roku pojechali na uwieńczoną sukcesem międzynarodową wyprawę na dno świata do Gouffr Berger. Teresa zeszła na głębokość 640 metrów, osiągając kobiecy rekord głębokości. Mocne kobiety? Uważam, że dziś wiele jest takich mocnych kobiet. Na swój sposób i w różnych dziedzinach. Speleologii też.

0: hipnotyzujący Igo w RMF FM. Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy godzinę czwartą. Czas na fakty RMF FM. Mateusz Bożek.
1: Polska obecna na spotkaniu z delegacją talibów. Posłuchajcie ustaleń naszej brukselskiej korespondentki. Zamiast półtora roku na zabieg czekała tylko 3 tygodnie. Koalicja Obywatelska domaga się wyjaśnień od posłanki Małgorzaty Pępek. W faktach ponownie zaglądamy również na boiska Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Polska uczestniczyła w budzącym kontrowersje spotkaniu z przedstawicielami talibów w Brukseli, ustaliła korespondentka RMF FM. Rozmowy zorganizowała Komisja Europejska, a ich tematem było odsyłanie do Afganistanu osób, które nie mają prawa pobytu na terenie Unii Europejskiej. O szczegółach korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: O przebiegu spotkania wiemy bardzo niewiele, gdyż utrzymywano je w tajemnicy. Nie ujawniono ani godziny przyjazdu delegacji talibów, ani miejsca rozmów. Ustaliłam, że uczestniczyło w nim 15 delegacji krajów członkowskich, w tym Polska. Warszawa znalazła się w gronie 20 państw Unii, które już jesienią naciskały na Brukselę, by rozpoczęła rozmowy z talibami. Komisja Europejska przekonuje, że chodzi o kontakty techniczne potrzebne do odsyłania Afgańczyków stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa. Spotkanie wywołało jednak protesty organizacji praw człowieka. Amnesty International zarzuciła Unii legitymizowanie reżimu odpowiedzialnego za łamanie praw kobiet.
1: Przeczytajcie o tym więcej w artykule Katarzyny Szymańskiej-Borginą na rmf24.pl.
3: Fakty z Warmii i Mazur.
1: Zakończono ewakuację Komendy Powiatowej Policji w Iławie spowodowanej rozszczelnieniem paczki z nieznaną substancją. Nie ma ryzyka skażenia ani zagrożenia pirotechnicznego, informuje policja w nocnym komunikacie. Przypomnę, wczoraj do komendy przyszła jedna z mieszkanek Iławy, która przyniosła paczkę oznaczoną symbolami sklepu internetowego. Przekonywała, że otrzymała przesyłkę, chociaż żadnej nie zamawiała. Przy próbie jej otwarcia doszło do rozpylenia nieznanego aerozolu. Jeden z policjantów został niegroźnie ranny w twarz. Opatrzyła go załoga karetki pogotowia. Nie wiadomo, kim jest nadawca przesyłki. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek złoży wyjaśnienia przed kolegium klubu, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka. Chodzi o sprawę specjalistycznego badania, jakie posłanka przeszła w szpitalu w Żywcu. Według medialnych doniesień zamiast półtora roku czekała na nie tylko 3 tygodnie. Miał wyprzedzić w kolejce wielu pacjentów, którzy zapisali się na takie samo badanie przed posłanką. Tatrzańscy ratownicy dostali nowe narzędzia, które ułatwią im pracę i pozwolą szybciej dotrzeć do poszkodowanych. To 7 dronów i stacja dokująca.
4: Przede wszystkim wykorzystanie nowych technologii, jeśli chodzi o poszukiwania, czyli na pokładzie dronów AI, które potrafi rzeczywiście wskazać z większej odległości. Tu jest kształt, który przypomina człowieka. Czasy na przykład osiągane przez pilota, który stacjonuje na centrali przy komputerze, a to jest 6 minut od uruchomienia programu do momentu, kiedy dron wisi nad grzędą rysów.
1: Informował i wyjaśniał ratownik TOPR Marcin Józefowicz. Zaangażowani, opiekuńczy i gotowi na wszystko. Tacy są ponoć dzisiejsi ojcowie. W dniu ich święta reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka w łódzkim szpitalu rozmawiała wczoraj z tymi, którzy przygotowują się do tej roli i już ćwiczyli przewijanie na sucho.
5: Wyobrażał sobie pan już ten moment, kiedy będzie mógł pan wziąć synka na ręce?
6: Ja myślę, że dopiero ten moment, kiedy on faktycznie się pojawi i ja go dostanę i on miał takie to moje, to będzie ten moment, w którym dotrze do mnie tak na poważnie, że już nie ma odwrotu.
5: Przed drugim dzieckiem jest trochę tremy?
7: Jestem już bardziej wylozowany, wszystko mam przećwiczone.
6: Nie jest to najłatwiejszy czas na świecie, ale myślę, że jest na tyle magiczny, że warto.
1: Panowie, trzymamy oczywiście za was kciuki. Choć słońce powoli się już pojawia na horyzoncie, to dla fanów piłki nożnej mundialowa noc jeszcze trwa. Właśnie rozpoczęło się spotkanie Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. Na boisku m.in. legendarny James Rodriguez. Relacje polsko-ukraińskie były jednym z głównych tematów porannej rozmowy w RMF FM. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki był gościem Tomasza Terlikowskiego.
8: Pan doskonale wie, Machiavelli to już mówił, a potem śpiewano, wdzięczność w relacjach międzypaństwowych jest bardzo rzadkim uczuciem, a prezydent Zełenski mówi, my żyjemy od nalotu do nalotu, a nie od dziękuję do dziękuję. To jednak są mocne słowa i one nie są nieprawdziwe.
9: One nie są nieprawdziwe. Myślę, że my wciąż w jakiś sposób się uczymy. Jesteśmy, powiem rzecz taką, która... Tak myślę. Jesteśmy dobrym narodem. Znaczy jesteśmy narodem, który przez to, że jesteśmy dobrzy, czasami bywamy naiwni. To znaczy te wyciągnięte polskie ręce, właściwie serca na dłoni wyciągnięte wobec Ukrainy, wobec uchodźców uciekających przed bestialstwem wojny Putina. Otwarte domy, nie było obozów. Miliardy wydane na pomoc.
8: To był błąd pana zdaniem?
9: Nie. To pokazuje, że my w warstwie humanitarnej, chrześcijańskiej, ludzkiej jesteśmy mistrzami świata. Powinniśmy dostać pokojową nagrodę Nobla. Natomiast jako władze, które mają obowiązek, nie tylko prawo, ale obowiązek dbać o polski interes, o polską historię, o prawdę, o wymagać szacunku i wzajemności od drugiej strony, dopiero właściwie w sposób taki bardzo zdecydowany postawił to dzisiaj pan prezydent Nawrocki. I bardzo dobrze, bo tylko na tym można budować. Tak robią Amerykanie, tak robią Turcy, tak robią
8: Panie
9: Ukraińcy.
8: Ale to spróbujmy.
9: Polityka międzynarodowa to nie jest, jakby chcieli niektórzy z kręgów liberalno-lewicowych właśnie uśmiechanie się i tylko i wyłącznie
8: dobra.
9: Jedną rzecz jest dobra wola narodu. Jesteśmy dobrym, wielkim narodem, a z drugiej strony jest twarda polityka międzynarodowa oparta na wzajemności i tego
8: polityki.
9: Jako rządzący pilnować.
8: Będą dalsze kroki? Będziemy kolejne metody nacisku stosować wobec Ukrainy? Czy na razie jednak strategiczna pauza i poczekamy chwilę? No bo jest odesłanie, jest gest, bardzo mocny gest, trzeba powiedzieć, nieprzyjazny wobec Polski, Ukrainy. Jest zjednoczenie wokół flagi, jest bardzo głębokie przekonanie Ukraińców, że ich prezydent ma rację. Odwrócenie uwagi od jego realnych i domniemanych win. Można powiedzieć, że na Ukrainie żadnego sukcesu nie mieliśmy.
9: To dobrze, to ja teraz też twardo odpowiem. Pan mówi o zjednoczeniu wokół flagi. To poparcie 3/4 Polaków, które wychodzi z sondaży, twardych, dużych, na dużej grupie sondaży dla decyzji prezydenta o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy, także pokazuje, że Polacy zjednoczyli się wokół flagi.
8: Polacy zjednoczyli się wokół swojej flagi, Ukraińcy wokół swojej.
9: A wie pan, jaka jest różnica?
8: Tylko dialogu nie ma.
9: Tylko kto powinien to zrozumieć? Z dwóch powodów powinni wycofać się Ukraińcy. Po pierwsze, dlatego, że prawda jest po naszej stronie. Dlatego, że prawda jest po naszej stronie i te ofiary wciąż od dziesięcioleci wołają o pamięć i godny pochówek, a po drugie, to Ukraina potrzebuje pomocy, a nie Polska.
8: No dobrze, ale pytanie,
9: te dwa argumenty, ale myślę, że będą jak kropla, która drąży skałę i ta skała wreszcie kiedyś zostanie wydrążona i myślę, że nie tylko władze Ukrainy, ale część Ukraińców zrozumie, że przyjaciel jest po zachodniej stronie ich granicy, a wróg jest po wschodniej stronie Ukrainy.
8: Ja się pytam,
9: przyjaciele
8: będą kolejne
9: są w Warszawie, a wrogowie są w Moskwie. Myślę, że dobrze, żeby to Ukraińcy zrozumieli.
8: Myślę, że nie widzą przyjaciół w Moskwie. To znaczy, to akurat jest dość jasny przekaz. Naloty dronowe na Moskwę toczą, na Warszawę się nie toczą.
9: Ja też nie mam takiego przekonania. Oczywiście to trzeba gdzieś dogłębnie sprawdzić, ale mówimy o odsyłaniu orderów, a nie mam takiego przekonania i to płynie od moich znajomych, którzy mają kontakty na Ukrainie, żeby wszyscy na przykład politycy zwrócili odznaczenia rosyjskie.
8: No, ja nie mam wrażenia, żebyśmy odebrali order Gerhardowi i Schröderowi, który, no jakby to powiedzieć, specjalnie zasłużony dla Polski nie jest.
9: Ale inna jest sytuacja kiedy mówię o politykach krajów, w którym toczy się wojna, którzy mieliby mieć przyznawane odznaczenia.
8: Ale nie ma pan z tym problemu, że Gerhard Schröder ma order Orła Białego?
9: Wolałbym, żeby te ordery nie były przypięte do takich piersi.
8: No to może trzeba je odebrać.
9: Ale panie redaktorze, mówimy o urzędującym prezydencie państwa, które z nami sąsiaduje, które walczy, któremu myśmy pomagali i mówimy o decyzji, która ma wielkie, że tak powiem, poparcie Polaków. Natomiast tam mamy do czynienia jednak z kwestiami historycznymi. No, Benito Mussolini od wielu lat nie żyje. Byłego kanclerza Niemiec, nie sprawuje żadnych funkcji publicznych.
8: Dobrze, ale pytanie...
9: Wolałbym, żeby oni nie mieli tych orderów, to jest oczywiste.
8: Ale pytanie krótkie. Będą kolejne kroki wobec Ukrainy, czy na razie wstrzymamy się na chwilę jeszcze z działaniami?
9: Ale nie ma dzisiaj potrzeby na, żeby eskalować.
8: Nie, no bo pojawiły się głosy. Leszek Miller mówi, niech oddadzą nam migi i czołgi. No akurat może Leszek Miller...
9: To jest trochę taki, myślę, że to co sformułował były premier, Leszek Miller, to jest trochę taki vox populi, to znaczy ludzie między sobą tak dokładnie rozmawiają, to nie znaczy, że my
8: tylko
9: wszyscy...
8: Leszek Miller jest ostatnią osobą, która cokolwiek powinna mówić na ten temat, polityk prorosyjski.
9: Ale oczywiście, dlatego, ale ja się z tym zgadzam, natomiast to nie może wykluczać różnych głosów, czy nawet tych, co do których ja jestem bardzo krytyczny, jeżeli chodzi o kwestie zarządzania, polityki, jego działalności publicznej. Ja mówię tylko o tym,
8: Panie
9: że
8: ministrze,
9: podobnym głosem
8: będą
9: mówią,
8: kroki.
9: Tylko podobnym głosem mówią dzisiaj Polacy. Trzeba zrobić wszystko, żeby to deeskalować. Natomiast pałeczka jest po stronie.

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Mówię, dlatego żebym chciał, żeby do naszych słuchaczy też trafił taki przekaz. Czym innym są różnego rodzaju działania o charakterze politycznym, liderów politycznych, być może części środowisk opiniotwórczych na Ukrainie, a czym innym jest relacja między narodem polskim a narodem ukraińskim, bo my też nie możemy doprowadzić do tego, żeby za chwilę no, były sytuacje, których nie chcielibyśmy widzieć na polskich ulicach, nie chcielibyśmy tego widzieć, z drugiej strony widzę
2: Ukraińca. No prezydent o tym powiedział, ale widzimy,
1: no
2: że...
1: No właśnie, dlatego myślę, że naszą odpowiedzialnością jest z jednej strony stać twardo na straży polskiego interesu narodowego, a z drugiej strony z punktu widzenia ludzkiego, po prostu nie eskalować konfliktu narodowego,
2: bo on nie powinien mieć miejsca,
1: on nie jest w interesie
2: PiSu,
1: ani Polski, ani Ukrainy, on jest w interesie Rosji.
2: Jeżeli były polityk PiSu, Janusz Kowalski, były, podkreślam, no bo już nie jest, mówi o ekstradycji Ukraińców, to nie jest wzywanie do pokoju narodowościowego.
1: No to każdy odpowiada za swoje słowa, ja się pod tymi słowami nie podpisuję, natomiast podpisuję się pod twardą polityką dotyczącą i nie tylko Ukraińców, wszystkich obcokrajowców, którzy przebywają na terytorium Polski, że muszą przestrzegać naszego prawa, naszych zwyczajów, że muszą się wpisywać w polski społeczny system gospodarczy. To bardzo dobrze, jeżeli uczestniczą w tym krwiobiegu gospodarczym, ale to nie jest tak, że znowu robią nam jakąś szczególną łaskę. Nie, no, to jest ważne dla Polski. No właśnie, zarabiają pieniądze
2: ale
1: dla siebie.
2: Jeżeli
1: uczciwie płacą podatki, to znaczy, że weszli sprawnie w polski system. I to dobrze. Ci, którzy nie weszli, no to źle.
2: Dobra,
1: i powinny też być tutaj krok.
2: Ostatnie pytanie, że ambasada Rosji w Polsce pomaga w dialogu ukraińsko-polskim.
1: To
2: oświadczenie. To pokazali, kto jest prawdziwym wrogiem.
1: Nie, ale to właśnie nie powinniśmy, bez względu na to, jakie mamy emocje polityczne wewnątrz. A niestety to się dzieje, chociażby te wpisy chyba pana ministra Sikorskiego, pana Tomczyka, po tym jak zareagował były prezydent Miedwiediew. Jeżeli ktoś próbuje to podbijać, to znaczy, że w sposób, mam nadzieję, nieświadomy, gra na partyturze napisanej w Moskwie.
2: Panie ministrze, ja tylko mówię o tym, że ambasada rosyjska, przypomnijmy,
1: żeby tak nie było,
2: podała, że to obywatele sowieccy byli mordowani. To jest bardzo charakterystyczny tekst.
1: No nie, no ale to
2: wie pan, oczywiście, no, to... można powiedzieć, pokazuje, że dyplomacja rosyjska jest.
1: Rosja kłamała, kłamie.
3: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: A kto to już wstał? 12,2 miliony, otwarta linia do RMF FM. Dzwońcie i pokażcie, jak jesteście wyspani albo nie wyspani. 12,2 miliony, sprawdzamy, kto o tej porze już bierze tę środę na klatę. Albo pogania jeszcze samego siebie, żeby jakoś ten dzień rozpocząć. Dla wszystkich niewyspanych, Cyndi Lauper, to jest najlepsza muzyka w RMF FM.

0: cyklu Czas nie będzie na nas czekał. Kto już wstał? Wyspani czy nie wyspani? Jak to u was wygląda? 12,2 miliony?
1: Witam, dzień dobry. Właśnie jestem niewyspany i zaspałem do pracy dzisiaj. Na czwartą pracy, a jestem już spóźniony trochę. Pozdrawiamy wszystkich właśnie niewyspanych, którzy muszą dzisiaj ciężko pracować.
0: No tak 20 minut opóźnienia w pracy, to nadrobi się. Halo?
2: Niewyspana, niewyspana, jadę do pracy, bo właśnie pociąg mi niedługo ucieknie, ale chyba zdążę na niego jeszcze.
0: No to pociąg, nie odjeżdżaj.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: A na portalu biznesowym alarmujące dane, o których wspomniałem, aż o 363 miliardy złotych wzrosło zadłużenie Polski w ciągu 12 miesięcy. Nigdy wcześniej nie było gorzej. Zadłużenie Polski wynosi już 2 biliony 135 miliardów złotych. I tak sobie myślę, że gdyby coś takiego się działo u was w budżecie domowym, to pewnie jedlibyście już tylko chleb z chlebem, a i to tylko w niedzielę. Natomiast jak tak patrzę tutaj w telewizji informacyjnej w tym momencie na miny premiera czy ministra finansów, uśmiechnięci. To chyba dlatego, że to nie oni będą spłacać.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Przeglądam portale plotkarskie. Justyna Steczkowska mówi: nie zaśpiewam na ślubie syna.
2: Kurczę, to nie wiem. To trzeba trzymać kciuki, żeby Zenek miał wtedy wolny termin.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Samotni ciężej przechodzą chorobę, czytam właśnie na jednym z portali.
2: I stąd taka nasza rada, żeby może chorym samotnym lekarze przepisywali, nie wiem, jakiegoś fajnego partnera, partnerkę, wiesz, no.
1: Problem w tym, że fajnych partnerów jest jak na lekarstwo.
2: To fakt. No, a my? No. A my, myślę, że jesteśmy zajęci, tak, także no, tutaj to jest...
1: No i nie możemy skontaktować chorej osoby z kimś fajnym, no. No, musicie na własną rękę.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
3: Alarm!
1: Co się dzieje?
3: Alarm! Słuchajcie! Co? Alarmuje internet, ogórki drożeją. Wszystko przez pogodę.
2: Ale ja czytałem, że dla odmiany banany tanieją.
1: Mizeria z bananów. Jeszcze nie jadłem?
2: No nie, to robisz tak samo, tylko to się robi ze słodką śmietaną. Aha. I nie pieprzysz, więc...
3: Ewentualnie niedojrzałe banany, nie? Zielone. No.
2: Nie pieprzysz, nie solisz.
1: I jeszcze za jednym razem masz deser.
3: Tak jest.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: I mam pyszny cytat sztabowca PiS odnośnie coraz słabszych wyników w sprawie Prawa i Sprawiedliwości. Najbardziej nam rosło, jak nic nie robiliśmy. Musimy przestać się sami wyrzynać i głupio gadać.
2: No to nic dodać, nic ująć, tutaj się wszystko zgadza.
3: Tak. Ja się nie chcę wymądrzać, ale Koalicja Obywatelska powinna zatrudnić tego samego sztabowca.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Co masz?
2: A no właśnie chciałem o tym samym mówić, o szpitalu południowym w Warszawie.
1: No co tam się dzieje teraz?
2: Przypomnę, że tam lekarz pracował, który zarobił 1,5 miliona w rok. Mhm. I potem pan lekarz Dawid po wybuchu afery skorygował wystawiane przez siebie faktury i oddał szpitalowi 0,5 miliona.
3: Tak.
2: Że oddał. Natomiast wczoraj szpital mu zwrócił te 0,5 miliona, bo na jakieś proceduralne powody nie może przyjąć.
3: Czyli nikt nie chce pół bańki?
2: Nie, nikt nie chce.
3: Gdzieś tam niechciane 0,5 miliona krąży sobie po stolicy?
2: Tak.
4: Ale jak się nie możecie dogadać, to my przytulimy, poświęcimy się.
2: Przytulimy, tak.
4: Rozliczymy
1: za
4: się.
1: Za część kwoty kupimy sobie kolej popcorn, no. Cała afera obiecująco się rozkręca.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Prasa donosi: oblewają stragany śmierdzącą cieczą, truskawkowa mafia atakuje. Podobno sprawcy oblewają kwasem masłowym stragany z truskawkami w podpoznańskim Luboniu.
2: Jak to tak?
3: Biedny kraj nasz, Polska, no. Piorą się na wszystkich frontach się piorą. Pan Tusek z panem Batyrem, ci z tamtymi, tamci z onymi, łone złowymi. Jeszcze nam wojny truskawkowej potrzeba.
2: Mamy wojny owocowe w Polsce. To żeby się tylko nie zaczęli obrzucać granatami.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Ma powstać film fabularny o Maryli Rodowicz i widzę tutaj cytat na okładce Super Expressu: musi mnie zagrać ładna aktorka. Także Tomku Karolaku, bardzo nam przykro, ale może się nie udać.
0: Wstawaj, szkoda dnia.

0: na porcję informacji w RMF FM.
1: Messi się nie zatrzymuje. Argentyńczyk we wczorajszym meczu z Austrią zdobył swoją 17. i 18. bramkę w historii piłkarskich mistrzostw świata i samodzielnie otwiera klasyfikację strzelców wszechczasów. I właśnie o Leo Messim teraz porozmawiamy. Jest z nami Michał Okoński, pisarz, dziennikarz, znawca futbolu, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego, no właśnie, który specjalizuje się w pisaniu o piłce nożnej i różnych jej wymiarach. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od pytania, kim dla Argentyńczyków, bo kim dla Polaków, kim dla kibiców, no to wiadomo. Ale dla Argentyńczyków, kim jest Leo Messi?
2: Och, trudną miłością. Chciałoby się powiedzieć dojrzałą miłością, jeśli by przyjąć, że ludzie zakochani w piłce nożnej mogą być w ogóle dojrzali, ale Messi był przez wiele lat dla Argentyńczyków kłopotem. Jesteśmy jako naród przypisem do Maradony, powiedział kiedyś taki jeden z socjologów próbujących wgryźć się w argentyńską duszę. I to, co przez lata wiedzieliśmy o Messim, co przede wszystkim wiedzieli sami Argentyńczycy, że nie jest Maradoną, że nie jest tak zwanym pibe, takim chłopakiem ze slumsów, z potreros, z dzielnic nędzy i ubóstwa, że jest człowiekiem urodzonym w rodzinie z klasy średniej, człowiekiem, który bardzo szybko wyjechał z kraju, kraju, który w tym czasie przeżywał katastrofę gospodarczą za katastrofą. Jedno z też takich zdań opisujących duszę Argentyńczyków i należąc wypowiedziane przez innego socjologa było takie, że w tym nieszczęsnym kraju pocieszenie dawał ludziom futbol, tylko futbol. No i w zbankrutowanym kraju człowiek dobrze sobie radzący, który nigdy właściwie nie zagrał na argentyńskich boiskach, był kłopotem jakimś. Porównywano go przez lata. To bardzo ciekawe, że był ewidentnie najlepszym piłkarzem świata. Kolekcjonował te złote piłki, zbierał je i tak dalej, a oni bardziej kochali grającego z nim równocześnie w reprezentacji niewątpliwie mniej utalentowanego Carlosa Teveza. Tevez był bohaterem ludowym. Messi był kimś, kogo się podziwia, ale z jakimś rodzajem dystansu. Dlaczego nie śpiewa hymnu? Zastanawiano się. Były takie momenty, kiedy składano na jego barkach ciężar oczekiwań, oczywiście mundial w Brazylii w 2014, który wydawało się, że Argentyna wygra, jednak nie dał rady, potem zrezygnował z gry w reprezentacji na jakiś czas, wydawało się, że to będzie nieudany związek i dopiero ten Katar 4 lata temu to był taki moment wielkiego przełamania. No i teraz mam wrażenie, Argentyńczycy potrafią się cieszyć tak jak cała futbolowa ludzkość potrafi się cieszyć takim poczuciem, że ma najlepszego piłkarza świata, który jest jednocześnie jednym z nich.
1: No dobrze, to jest pytanie fundamentalne. To znaczy, czy on będzie kiedykolwiek Maradoną? To znaczy, jest radość, jest dojrzała miłość, jest duma. No ale Maradona to jest coś więcej niż duma, niż radość, niż nawet jakieś takie poczucie wielkości. No to jest ktoś, no, czczony niemal jak Bóg, albo nawet jak Bóg w niektórych miejscach.
2: Tobie nie muszę mówić, co uosabiał Maradona. Nie wiem, jak śledziliśmy pontyfikat papieża Franciszka i jego takie luźne, dość swobodne podejście do różnych norm, to mogliśmy mieć poczucie, że rozumiemy ten świat dzięki temu, skąd papież Franciszek wyszedł. Jakby taki świat, w którym reguły z góry nie są równe, że wiadomo, że bez sprytu, bez jakichś sztuczek, w Argentynie zna to słowo viveza, na to, co zrobił prawie równe 40 lat temu w meczu z Anglią, zagrywając tę piłkę ręką, że jakby kiedy szanse nie są równe, kiedy świat jest fundamentalnie u źródeł nieuczciwy, ktoś taki jak Maradona dla ludzi, którzy pozbawieni byli szans jakoś, był fundamentalnie ważny. Jego kochano, jemu wybaczano wszystkie jego przekroczenia i szaleństwa. On zdobył to mistrzostwo świata też bardzo trudnym dla kraju w momencie był niewątpliwie bliższy ludziom, ale mam wrażenie, że naprawdę od tych paru lat ten związek Argentyńczyków z Messim się jakoś prostuje, że to jakoś się, można powiedzieć, wyczyściło, że tamten był sobą i był tym symbolem Argentyny, a ten jakby pasuje trochę jednak do nowych czasów. Ta więź jego z reprezentacją, która właściwie cała na niego pracuje. Ten geniusz Messiego, te jego spacery na boisku są możliwe dzięki temu, że cała drużyna się dla niego poświęca, jakoś pracuje go, chroni go. Myślę, że to słowo chroni jest tutaj jakoś fajne, no bo chronimy jakieś takie przemijające 38 lat. Wiadomo, że to jest ostatni turniej, ulotne piękno. Tego jeszcze nie widać, tego jeszcze nie czuć, ale proponuję zrobić sobie taki eksperyment i patrzeć na to, jak już Argentyna zacznie granie w fazie grupowej. Co się będzie z nami działo, już nie mówię z Argentyńczykami, ale z nami wszystkimi, kiedy będziemy patrzeć na Leo Messi, na jakiś mecz z udziałem Leo Messiego, wiedząc, że być może to jest ostatni raz, kiedy możemy patrzeć na tego niewątpliwego geniusza w ostatnim może momencie takiej publicznej obecności.
0: Wracamy do Was za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: Mówisz z taką nostalgią, taką niezwykłą nostalgią, że to ostatni mecz może i tak dalej. Jak się patrzeć na jego grę, oczywiście on jutro kończy 39 lat. To jest na piłkarza wiek zacny, tak powiedzmy. Ale nie masz wrażenia, patrząc na tą jego grę, że tego wieku, przynajmniej w tym turnieju, może także dlatego, że chroni go jego ekipa, ale nie widać.
2: No to tak zawsze było trochę, to znaczy 4 lata temu już ten fenomen był analizowany. Wszyscy piłkarze, znaczy jakby to jest kontrintuicyjne w jakimś sensie dla sportu i współczesnego i dlatego może taka nostalgia czy taki zachwyt we mnie też się odzywa. Futbol staje się coraz bardziej fizyczny, coraz bardziej szybki, oparty na pressingu, na intensywności i pośrodku tego widowiska mamy człowieka, który, jakaś wielka metafora, która mi towarzyszy od czasu mundialu w Katarze, właściwie pośrodku tego intensywnego widowiska rozściela sobie kocyk, no po prostu spaceruje, przechadza się wśród tych boiskowych wydarzeń, ale ten spacer ma bardzo głęboki sens. Pep Guardiola, który współtworzył jego wielkość w Barcelonie, mówił zawsze, że Messi to jest taki człowiek, który przez pierwsze 10 minut meczu właściwie tylko tak człapie, przechadza się. Nie strzelił karnego wczoraj w ciągu tych pierwszych 10 minut, ale za to buduje sobie taką mapę boiskowych wydarzeń w mózgu, w głowie. I potem on już po prostu wie. To jest opowieść o geniuszu. Naprawdę. Znaczy, staram się mówić bez emfazy, tylko oddawać sprawiedliwość. No, czasem się zdarza nam żyć w świecie geniuszy. Niektórzy z nich są muzykami, niektórzy z nich są poetami, niektórzy z nich są artystami nauki, zdobywającymi nowe wynalazki. Mam wrażenie, że Messi domaga się tego języka i możemy sobie na niego pozwolić. Jak patrzymy właśnie, jak niespiesznie się przechadzając, znajduje się zawsze we właściwym miejscu i we właściwym momencie. Oczywiście to z punktu widzenia takiego kogoś, kto analizuje futbol, jest interesujące, na ile jeszcze możliwe jest to, że poświęcająca się dla niego drużyna 10 tych zawodników, którzy odwala za niego robotę, jest w stanie wspólnie z nim dojść do Mistrzostwa Świata. Na ile rywale są w stanie przygotować się na to, żeby jego samego wyłączyć z meczu. Ale oni potrafią tak szybko wymieniać podania, tak szybko grać na małej przestrzeni. On już ze swoimi kolegami, że w jakiś cudowny sposób od tej opieki udaje się uwalniać i to wciąż działa. Zobaczymy, jak powiadam, w tej dalszej fazie turnieju, jak ta historia się potoczy.
1: To jeszcze na koniec takie pytanie może zaskakujące. Powiedziałeś, że Maradona, czy Argentyna była przypisem do Maradony. Mnie się to od razu skojarzyło, no każdy ma jakieś skojarzenia, że cała filozofia to są przypisy do Platona. No ale po Platonie był Arystoteles, którego oczywiście nie byłoby bez Platona, choć on stworzył własny genialny system. Na ile Messi, i nie pytam się oczywiście o jego życie, bo ono jest kompletnie inne, ale jest jakoś zależny w swoim graniu, ale też w swoim postrzeganiu od Maradony?
2: No właśnie myślę, że już chyba nie. Że jakby ten moment, w którym zdobył to Mistrzostwo Świata sam, był ostatecznym uwolnieniem. Myślę, że także dlatego, że jak patrzymy na Messiego, to patrzymy na osobę w gruncie rzeczy po ludzku, chciałoby się powiedzieć, nieinteresującą. To znaczy, wiesz, o nim nie da się stworzyć takiej opowieści jak o Cristiano Ronaldo, innym wielkim, tak? Takim jego przeciwstawieniu, czy jak o Diego Maradonie. Maradona był człowiekiem, który symbolizował Amerykę Łacińską też w tym sensie, że to była historia właściwie od samego początku wyzyskiwania super utalentowanego chłopca. On musiał grać, mimo iż go bolało, mimo iż był kontuzjowany, faszerowano w niego środki przeciw bólowy od samego początku, bo on po prostu musiał grać, bo ludzie chcieli go oglądać, płacili za nie, za to bilety i tak dalej, jeszcze w Argentynie. To jest opowieść o ludzkim dramacie. Natomiast tutaj w przypadku Messiego, być może to też tak jakoś trochę schładzało przez lata, to jest opowieść po prostu o doskonałym sportowcu, który poza tym byciem doskonałym sportowcem nic nie robi. To znaczy, tam nie ma żadnego celebryctwa, tam nie ma żadnych lansów gigantycznych, tam nie ma tych samochodów Cristiano Ronaldo i tego wielkiego targowiska próżności, któremu towarzyszy. Tam jest takie zwyczajne gdzieś normalne, rodzinne życie. Oczywiście życie w wieży z kości słoniowej, bo i z ochroniarzem i tak dalej, wiadomo. Ale no tak, tu jest właściwie opowieść o czystym sporcie i geniuszu w czystym sporcie.
1: Podsumowując, można powiedzieć, że jest skantem piłki nożnej. Bardzo dziękuję. Michał Łukojski, pisarz, dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego, specjalista od piłki nożnej, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za tę rozmowę.
0: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

0: za ostatnią dobrą nockę przed wakacjami. Dziękuję, Maciek Rybak. W wakacje słyszymy się o trochę innej porze. A teraz punktualnie o godzinie 5:00. Czas na fakty RMF FM, te jak zawsze aktualne, zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
1: Forum na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku bez udziału Wołodymyra Zełenskiego. To zdaniem polskich polityków utrudni podjęcie kluczowych decyzji. W faktach ostrzegamy też przed falą upałów. Termometry pokażą nawet około 40 stopni. Na koniec mundial. Szef FIFA zdradził, kto wręczy trofeum zwycięzcy tegorocznego turnieju. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o wysłaniu szefowej rządu na forum odbudowy Ukrainy w Gdańsku to zdecydowanie obniżenie rangi wydarzenia. Brak ukraińskiego prezydenta nie pozwoli na podjęcie kluczowych decyzji, zgodnie komentują rządzący i opozycja. Zdaniem Grzegorza Schetyny z Koalicji Obywatelskiej to efekt skandalicznej decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA i późniejszego zaognienia sytuacji przez kancelarię polskiego prezydenta.
2: Widzieliśmy te wypowiedzi urzędników prezydenta, to one były po prostu karygodne, bo szkodziły, uderzały w polską rację stanu. Czy o to chodziło, żeby rola Polski w sprawie odbudowy Ukrainy była pomniejszona?
1: Z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Schreiber decyzję Zełenskiego odbiera jako lekceważenie Polski.
3: Ukraina jest naszym sojusznikiem, ale jest też naszym rywalem, co w jasny sposób sama demonstracyjnie pokazuje. To oni chcą uchodzić za rozgrywającego w Europie Środkowo-Wschodniej.
1: Udział w forum potwierdzili szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. O napięciach na linii Polska-Ukraina usłyszycie więcej w porannych faktach.
4: Fakty RMF FM. Fala upałów w Polsce.
1: W tym tygodniu termometry pokażą nawet około 40 stopni Celsjusza. Przed upałami już ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty wydano dla województwa lubuskiego, a także części Wielkopolski i Dolnego Śląska. Temperatura w najbliższych dniach sięgnie tam do 35 stopni. Najwyższe około 40-stopniowe upały prognozowane są na niedzielę. W związku z falą upałów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyła się wczoraj pilna narada z udziałem szefa resortu oraz przedstawicieli kilku innych ministerstw. W stan gotowości postawiono wszystkie podległe MSWiA służby, w tym policję i straż pożarną. Dla ludzi będą wydawane również rekomendacje, by unikać wychodzenia na zewnątrz w porze szczytowych upałów.
5: Zwracać będziemy uwagę również na opiekę nad osobami starszymi i schorowanymi w tym okresie. Będziemy mówić o wzmocnieniu potencjału służb medycznych, bowiem z reguły przy wysokich temperaturach będzie więcej omdleń i innych sytuacji.
1: Mówił wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. W Niemczech ruch kolejowy powoli wraca do normy po poważnej awarii cyfrowego systemu łączności. Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, ze względu na usterkę operator niemieckich kolei Deutsche Bahn na około 2 godziny wstrzymał ruch wszystkich pociągów w całym kraju. Awaria dotknęła połączeń dalekobieżnych i regionalnych. Pasażerowie wciąż muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami i opóźnieniami pociągów. Trofeum zwycięzcy Mistrzostw Świata w piłce nożnej wręczy prezydent USA Donald Trump, poinformował szef FIFA Gianni Infantino. Ceremonia odbędzie się 19 lipca na nowojorskim stadionie w New Jersey. Będziemy z prezydentem, ciesząc się finałem i wręczając trofeum zwycięzcy, oczywiście razem, powiedział Infantino w programie telewizyjnym Fox and Friends. FIFA oświadczyła, że nie ma żadnego komentarza poza telewizyjnymi wypowiedziami Infantino. A skoro mowa o mundialu, zaglądamy jeszcze do spotkania Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. Pojedynek w grupie K po pierwszej połowie 0-0. Szansa na skuteczne leczenie, większa precyzja podczas zabiegu i krótszy pobyt w szpitalu. Tempo, w jakim rozwija się urologia, jest ogromne. To opinia urologa, profesora Piotra Chłosty ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. O męskich problemach będziemy mówić dziś w cyklu Twoje zdrowie.
6: W dziedzinie leczenia chorych na raka gruczołu krokowego dysponujemy fantastycznymi metodami chirurgicznymi z wykorzystaniem robotów chirurgicznych, tak zwanych telemanipulatorów, pozwalających przeprowadzić operacje małoinwazyjne w sposób bezpieczny, skuteczny, z krótką hospitalizacją, z niewielką utratą krwi, a jednocześnie z precyzją, której do tej pory żadne techniki, w tym manualna laparoskopia, nie oferowały. Wreszcie u tych samych pacjentów, u których choroba jest zaawansowana, bądź też doszło do ryzyka progresji, czyli dalszego rozwoju problemu, dysponujemy lekami hormonalnymi nowej generacji, substancji, które są w stanie zatrzymać postęp choroby do tego stopnia, że na raka gruczołu krokowego w XXI wieku umiera zdecydowanie mniej niż to się działo jeszcze 20 lat temu.
1: Tłumaczył profesor Piotr Chłosta. Więcej o tym przypominam dzisiaj w cyklu Twoje Zdrowie. Już teraz zajrzyjcie na nasz portal twojezdrowie.rmf24.pl. A w RMF FM kolejne fakty już za niecałe pół godziny. Zapraszam w imieniu Magdaleny Wojton i Tomasza Staniszewskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

prezydent Nawrocki wziął udział w konferencji Poland Future Summit, czyli szczyt na temat przyszłości Polski, to taka polska nazwa, której tematem przewodnim jest kryzys demograficzny. W jej trakcie, czytam, głowa państwa wygłosiła wystąpienie specjalne dotyczące tego tematu. Pan prezydent sprytnie zauważył, że musimy podjąć zdecydowane działania i znaleźć rozwiązanie problemu kryzysu demograficznego w Polsce. Musimy stawiać, dodał Karol Nawrocki, rodzinę i człowieka w centrum naszych zagadnień. No nie ma to jak przywalić konkretem na konferencji. Właśnie, jak stawiać coś w centrum zagadnień? Zdefiniujmy najpierw zagadnienie. Zagadnienie to temat znajdujący się dokładnie na granicy między to jest oczywiste, a zaraz o co właściwie chodzi. Zagadnienie to szczególny rodzaj pytania, które po zadaniu natychmiast powoduje powstanie trzech nowych pytań, dwóch sporów i seminarium naukowego. Zagadnienie to temat tak sprytnie skonstruowany, że każdy twierdzi, iż go rozumie,

dopóki nie zostanie poproszone o wyjaśnienie. Czy możesz krótko mówić to zagadnienie? Oczywiście, ale najpierw musimy ustalić, co to jest krótko. No, w końcu zagadnienie to problem, który po odpowiednim opisaniu staje się jeszcze większym problemem. Zatem musimy stawiać rodzinę i człowieka w centrum naszych zagadnień. I patrzcie, jak ładnie i w miarę naukowo można powiedzieć: nie wiem do cholery, co z tym zrobić. Pan prezydent Nawrocki powinien jeszcze dodać, że demografia jest jego oczkiem uwagi skoncentrowanej na centrum zagadnienia, bo postawienie czegoś w centrum zagadnienia natychmiast rozwiązuje dany problem. Tylko trzeba jeszcze rozwiązać inny problem, gdzie jest to centrum, w którym postawimy zagadnienie. Jak to zrobimy, to jesteśmy w domu.

0: reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
3: 5:30, za chwilę na zegarach czas na pierwsze poranne fakty RMF FM. Z nami Tomasz Staniszewski, witamy.
4: Dzień dobry, o poranku. A w faktach RMF FM wraca temat konferencji na temat odbudowy Ukrainy, jaka jutro rozpocznie się w Gdańsku. Ale też ciąg dalszy pytań o aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. A to jest oczywiście kolejny mundialowy poranek w RMF FM. W tej chwili Kolumbia gra z Kongo. 68. minuta Hydration Break na nawodnienie. 0-0 w tym meczu. To decyzja strony ukraińskiej. Tak rzecznik rządu Adam Szłapka komentuje informację, że Ukraina na rozpoczynającej się jutro konferencji w Gdańsku będzie reprezentowana przez premier Julię Sferydenko. Do Polski nie przyjedzie prezydent Wołodymyr Zełenski.
5: Przypominam, że Polska jest największym partnerem dla Ukrainy eksportowym. Zarabiamy w relacjach z Ukrainą. Trzeba te relacje budować także pragmatycznie. No, musimy realizować nasz interes, więc na pewno to wydarzenie będzie realizowane. Znamy już poziom reprezentacji Ukrainy. I myślę, że samo wydarzenie będzie ważne. Tak jak powiedziałem, 200 umów, które są przygotowane w związku z tym wydarzeniem.
4: Adam Szłapka o rozpoczynającej się jutro gdańskiej dwudniowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Zwrócę się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. To zapowiedź prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i reakcja na zarzuty w sprawie funkcjonowania Szpitala Południowego właśnie w stolicy, które 8 godzin temu w Kanale Zero postawił były pracownik tej placówki. Dr. Emil Jędrzejewski twierdzi m.in., że na SOR-ze Szpitala Południowego procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło tam do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Z relacji lekarza wynika również, że w placówce miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej. Wywiad z Jędrzejewskim miał związek z publikacją portalu Zero.pl z 15 czerwca, w której to m.in. przywołano treść oświadczenia majątkowego Dawida Kacprzyka. Wynikało z tego oświadczenia, że w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejek. W porannej rozmowie RMF FM 7:40 przypominam u Tomasza Terlikowskiego dziś minister sprawiedliwości, właśnie prokurator generalny Waldemar Żurek, więc pytania o Szpital Południowy na pewno o poranku powrócą. Godzinę wcześniej w faktach o 7:00 początek rozmowy Piotra Salaka z Piotrem Malepszakiem, pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. W faktach także emocje mundialowe. O poranku, jak mówiłem, Kolumbia gra z Demokratyczną Republiką Konga. To jest dokładnie 71. minuta meczu na Estadio Akron w meksykańskiej Zapopan. No i wynik w tej chwili dalej bez bramek, 0-0. Na pogodowej mapie Polski najcieplejszym miastem w tej chwili Zielona Góra, tam niemal 18 kresek, ale w ciągu dnia zapowiadane dziś nawet 34 i aktualne ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW przed upałami w trzech województwach zachodniej Polski, dlatego mieć będziemy w faktach sposoby na upały.
6: Nie gorąco tak na tym rowerze?
7: Nie, jak się jeździ, to jest przyjemnie chłodno.
6: Wiaterek chłodzi?
7: Tak.
4: Nowe fakty punktualnie o 6:00. Pełne wydanie już teraz zapraszam.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Poranek numer 1 w Polsce.
9: O tym, jak przeczytałem, że w Krakowie w weekend nawet 39 stopni, to nic mnie już nie zaskoczy. Więc hydration break i jedziemy z kolejnym porankiem. Safe tonight, tu wstawaj, szkoda dnia.

0: No i to się właśnie nazywa najlepsza muzyka o poranku w RMF FM. Just the way you are. To Milki w RMF FM.
1: Ale nie samą muzyką człowiek żyje. Macie też do muzyki dołożonych nas w zupełnym gratisie. Nas, czyli Przemysława Skowrona
0: i Jacka Tempowicza.
1: A my dzisiaj będziemy opowiadali w tym programie o...
0: O czym? No o warszawskim szpitalu południowym na pewno będzie.
1: Sytuacja jest mocno rozwojowa. Jeżeli ktoś myślał, że tam się kończy historia, no to nie, to ona się chyba dopiero zaczyna.
0: Konferencja bez Ukrainy, w sensie z Ukrainą, ale reprezentowaną przez premiera. Konferencja o odbudowie.
1: Tak, ale będą, jedni mówią, że ma być kanclerz Merz, drudzy, że Ursula von der Leyen, także tam się będzie działo na pewno. No i lekarze milionerzy, ten temat też was rozpala, sądząc z tego, co się dzieje po internecie.
0: No i tak patrzymy jeszcze na mundial. Kolumbia w tym momencie wygrywa 1-0, więc wszyscy bądźmy Kolumbijczykami.
2: Reklama. Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Express Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.
5: Zacznij dzień z RMF FM.
1: I to jest moment. To jest ta chwila, żeby dać głośniej, bo to jest Pink.
0: A Pink to jest zagraniczna artystka.
1: Amerykańska.
0: Oho.
1: Normalnie z USA.

0: Tina Turner. To brzmi. Ona brzmi, artystka zawsze brzmi dobrze, zawsze brzmi świetnie. Dlatego wam ją gramy w RMF FM o 5.50.
1: I jeszcze przed faktami o 6.00 temat z pierwszej strony prasy. Posłanka KO załatwiła sobie badanie w 3 tygodnie. Tutaj alarmuje prasa to pogrubionymi literami.
0: W 3 tygodnie? Czy to musi być dziewczyna strasznie nisko w hierarchii, że aż 3 tygodnie musiała czekać?
1: Ale
0: ludzie,
1: czekaj, 3 tygodnie? Normalnie czeka się 23 miesiące. Chodzi o szpital w Żywcu.
0: A w Żywcu? Ale to dlatego, że w warszawskim szpitalu południowym w Saloniku VIP akurat wtedy zrobił się korek, wiesz?
1: Ale z drugiej strony, czy ktoś wam bronił zostać posłanką albo posłem koalicji?
0: Mogliście,
1: co
0: tylko
1: to jest,
0: żeby
1: za
0: siedzieliście z założonymi rękoma, pani posłanka, pani Małgorzata,
1: rozwieszała
0: działała.
1: Rozwieszała plakaty.
0: Robiła.
1: Należy.

0: Ronson i Bruno Mars w RMF FM, a teraz...
1: A teraz pora na fakty, bo to już prawie szósta. W studio faktów Magdalena Wojtan i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, o poranku, witam.
1: Skoro wszyscy na swoich miejscach, to zaczynajmy.
3: Na początek warszawski szpital południowy i bardzo poważne nowe oskarżenia dotyczące działania tej placówki.
2: W nocy prezydent stolicy zapowiedział wniosek do prokuratora generalnego o pilne wyjaśnienie tej sprawy.
3: Deeskalacja napięcia, czy wręcz przeciwnie?
2: Pytamy o nastroje dzień przed gdańską konferencją w sprawie odbudowy Ukrainy.
3: Dożywocie grozi natomiast byłemu policjantowi z Mierzawy w Świętokrzyskiem.
2: Usłyszał zarzut zabójstwa teścia i ranienia teściowej. Zaczynamy od Warszawy i kolejnej odsłony sprawy Szpitala Południowego.
3: Zwrócę się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. To wpis prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W ten sposób reaguje na kolejne zarzuty w sprawie funkcjonowania Szpitala Południowego w Warszawie.
2: Wieczorem w Kanale Zero były pracownik tej placówki twierdził m.in., że na SOR-ze Szpitala Południowego procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań. W placówce miało dochodzić także do fałszowania dokumentacji medycznej.
3: O sytuacji miały być alarmowane władze szpitala i władze Warszawy. I to jest ciąg dalszy sprawy ówczesnego szefa szpitalnego SOR-u, Dawida Kacprzeka, który w tej placówce, przypominamy, zarobić miał ponad 1,5 miliona złotych, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki.
2: Wrócimy do sprawy w kolejnych faktach, a adresat słów prezydenta Warszawy, prokurator generalny, będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM.
3: 7:30, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, 4:00 z Tomaszem Terlikowskim. Już teraz zapraszamy.
2: Donald Tusk traktuje przyjazd na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku premier Julii Swyrydenko, a nie Wołodymyra Zełenskiego, jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
3: Według premiera, który był o to pytany podczas konferencji prasowej na Węgrzech, doszło do napięcia między prezydentem Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim i nieadekwatnych reakcji po obu stronach.
4: Mówię o niepotrzebnej eskalacji takiego emocjonalnego napięcia i jestem w stałym kontakcie z panią premier Julią Swyrydenko, poinformowała mnie, że stanie na czele delegacji. Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany.
2: Wcześniej Donald Tusk mówił też, że w interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji z Ukrainą, zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości.
3: Zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa dla 49-letniego mężczyzny ze Świętokrzyskiej Mierzawy.
2: Były policjant jest podejrzany o zabicie teścia i ciężkie ranienie nożem teściowej. O szczegółach Krzysztof Zasada.
5: Jak informują śledczy, podczas przesłuchania podejrzany przyznał się, ale tylko do części zarzutów, nie precyzując, co miał na myśli. Złożył też wyjaśnienia, wygłaszając oświadczenie, którego treści prokuratura, zasłaniając się dobrem śledztwa, nie ujawnia.
6: Podejrzany nie odpowiadał na pytania prokuratora, ograniczył się do swego oświadczenia w tym zakresie, więc prokurator nie mógł mu zadawać kolejnych pytań precyzujących zakres jego przyznania się.
5: Mówił prokurator Daniel Prokopowicz. Po przesłuchaniu śledczy zwrócili się do sądu o przedłużenie aresztu dla podejrzanego. Dariuszowi R. grozi dożywocie.
3: 6:03 to fakty RMF FM. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński to najlepsze uczelnie w Polsce.
2: Znalazł się ex aequo na pierwszym miejscu w rankingu szkół wyższych Perspektywy 2026.
3: Za nimi na miejscu trzecim uplasowała się Politechnika Warszawska.
2: A jak młodzi ludzie oceniają swoje studenckie doświadczenie na Uniwersytecie Warszawskim?
7: Było trudno, bardzo było dużo teorii, ale też było właśnie bardzo dużo praktyki, przez co czuję się przygotowana, by zacząć nowy zawód.
8: Wybór tej uczelni to był przypadek.
7: Na początku byłam w ogóle na innej uczelni, ale zrezygnowałam, bo stwierdziłam, że UW jest lepsze, no i przeniosłam się na UW i dlatego, bo uważam, znałam, że to jest najlepsza uczelnia.
8: Trzy słowa, którymi pani określi tę uczelnię, albo chociaż jedno.
7: Bliski. Chyba tak. Chyba to by było najlepsze określenie ze względu na to, że to są osoby prawdziwe, autentyczne, które pomagają, które wspierają i dmuchają w skrzydła.
3: A te głosy zebrała nasza reporterka Magdalena Greinert. Na mundialu kilka minut temu zakończył się mecz Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. Jedyna bramka w 76. minucie tego spotkania do siatki dla Kolumbii. Trafia Munoz, zatem 1-0 dla Kolumbijczyków.
2: I tak zakończył się mundialowy wtorek w środę o poranku. Komplet wyników w mistrzowskich faktach sportowych po 6:30.
3: Już teraz zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Milusi poranek. Na termometrach od 11 w Suwałkach, przez 14 w Zielonej, do 15 w Warszawie. Potem oczywiście będzie cieplej, bo to już jest lato. Więc na termometrach zobaczymy w ciągu dnia 22 w Koszalinie, wiem, to bez szału, 27 w Łodzi, ale 32 kreski. Tyle mają pokazać w ciągu dnia termometry w Zielonej Górze dzisiaj. To już jest lato, lato.
0: No i bardzo dużo bezchmurnego nieba. No i nadchodzą upały. Ostrzegamy w sobotę. Na zachodnich krańcach Polski na przykład 41 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Teraz coś z cyklu. Co wy wiecie o biomecie? Otóż biomet tak do 11 będzie neutralny, aha, a potem ma być zły, niedobry i fe. I tpu.
0: Może za gorąco, czy no, że co?
1: No, chyba za gorąco, coś mu się tam nie podoba. Nie?
0: O, polecamy lemoniadę.
1: Mhm. A to...
0: I co jeszcze byś
1: lemoniadę powiedział? Najlepszą muzykę.
0: A i taki Kwiatkowski Dawid, no, na przykład, co myślisz?
1: No i to po prostu.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: Najlepsza muzyka w RMF FM. Tego potrzeba. Szczególnie w pracy. Jesteśmy.
1: Stawaj,
0: szkoda dnia w RMF FM.
1: Po to nas macie. Emerycie, to przegląd prasy. Emerycie, szykuj się na wypłatę czternastki. Tak tutaj dzisiaj to donoszą.
0: To ja powiem inaczej.
1: No.
0: Wnuki, szykujcie się na wypłatę czternastki. Zapowiada się czekolada z nadzieniem.
1: No i tak, to jest takie ekstra. To tu nikt nie powinien skąpić, żaden dziadek, żadna babcia. Czternastunia wpada. Wpada czternastunia, wnet zobaczysz wnunia. Tak. Strymuje.
0: A teraz kto? A

0: Dawid Podsiadło i Sezon. W RMF FM, 6.19, ja mam inne nazwisko, Julia Wieniawa.
1: Co u niej?
0: Czytamy tutaj w internecie, Wieniawa zrobiła sobie tatuaż na Ibizie.
1: Na Ibizie
0: sobie zrobiła.
1: Słyszałem, że można na udzie sobie zrobić.
0: Na klacie można.
1: To można sobie pewnie też zrobić tatuaż na Ibizie, no nie?
0: Pytanie za 100 punktów, gdzie człowiek ma Ibizę?
1: Ja mam Ibizę w... Nie chcecie wiedzieć.
0: A tu proszę, Dua i Lipa w jednym numerze.
1: Ona ma ciekawe, gdzie tatuaż.
0: Gdzie ma Ibizę, to też jest, wiesz.
1: W Dua Lipa.
0: Dua Lipa.

0: Roma, Roma, ma gaga.
1: Słuchaj, Magic chyba nie lubi Uzbekistanu.
2: Czemu nie lubi
1: Uzbekistanu? Bo teraz z nią gadam, ona mówi, że wczoraj oglądała mecz. Magic?
2: No jaki mecz oglądałeś?
1: Opowiedz, jaki mecz oglądałeś?
3: Ale ja nawet, no, Portugalia, Uzbekistan, ale ja nawet kibicowałam Uzbekistanowi nawet.
2: A nasi byli w jakiej
3: pozycji? Ale przegrali.
2: Przegrali.
1: Ile było? 5-0 w końcu, tak?
3: Tak, 5-0. No, ale pięknie Ronaldo strzelał.
1: To jest
3: pięknie.
1: Nie w porządku śmianie się z Uzbekistanu.
2: Proszę.
1: Przyjechał sobie Uzbekistańczyk jeden z drugim.
3: A bardzo chcieli wygrać, to było widać, no.
1: I co?
3: No tak więcej, to jest w piłce, no.
2: Więcej o faktach sportowych za chwilę. Faktach w RMF FM, a te nadamy o 6.30.
1: Uzbekistan biorą.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kumulacja szczęścia w RMFM.
7: Pieniądze szczęścia nie dają.
4: Myślisz?
7: To posłuchaj.
8: Super! Dziękuję bardzo.
7: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
4: Czeka
6: ponad milion złotych.
4: Zagrasz?
5: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: na weekend w RMF FM.
1: Weź udział w konkursie i baw się w strefie Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań, Plac Wolności, 23-27 czerwca.
2: Spedycja i logistyka to krwiobieg polskiej gospodarki, który potrzebuje najlepszych specjalistów. W Andrychowie działa branżowe centrum umiejętności w dziedzinie spedycji. To ośrodek kształcenia na najwyższym poziomie. Transport intermodalny, telematyka, nowoczesne systemy magazynowe. BCU oferuje szkolenia z wykorzystaniem symulatorów VR i nowoczesnych technologii, z którymi pracuje dziś branża TSL. Dla uczniów, dorosłych i nauczycieli. Branżowe Centrum Umiejętności w Andrychowie. Projekt współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zapraszam, Mirosław Sordyl, starosta wadowicki.
1: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
3: Po reklamie.
4: Posłuchajmy faktów w RMF FM. Jest 6:30.
5: Po północy zakończyła się ewakuacja Komendy Powiatowej Policji w Iławie, spowodowana rozszczelnieniem tam paczki z nieznaną substancją.
6: Sprawdzenia budynku wykluczyły występowanie ryzyka skażenia czy zagrożenia pirotechnicznego. Taką informację przekazała w nocy policja.
5: Przypominamy, wieczorem do budynku Komendy w Iławie przyszła kobieta, która przyniosła paczkę oznaczoną symbolami sklepu internetowego, poinformowała, że otrzymała tę przesyłkę, chociaż jej nie zamawiała. Ukraina utrzymuje stały kontakt dyplomatyczny z Polską, pracuje nad łagodzeniem napięć. Tak zapewnia rzecznik MSZ-u Ukrainy Georgij Tichy.
6: Według niego Kijów opowiada się za dialogiem, także w sprawach trudnej przeszłości historycznej, deklarując gotowość do dalszych rozmów.
5: Jutro w Gdańsku początek konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Jak mówiliśmy już w faktach, weźmie w niej udział premier Julia Swirydenko, a nie prezydent Wołodymyr Zełenski.
6: W faktach za pół godziny rozmowa RMF FM i internetowego radia RMF24. Gościem Piotra Salaka będzie nowy pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Piotr Malepszak.
5: W piątek, przypominamy, zastąpił wiceministra infrastruktury Macieja Laska. We wrześniu rozpocząć mają się prace ziemne przygotowujące fundamenty przyszłego terminalu pasażerskiego tego nowego lotniska Port Polska.
6: O tym porcie zapowiadanym jako największy program inwestycyjny w zakresie infrastruktury transportowej w Europie w faktach za pół godziny.
5: We włoskiej urokliwej krainie Cinque Terre w Ligurii władze walczą z nadmiarem głośnych turystów.
6: Dziennik La Repubblica informuje, że ukarano tam przewodnika, który oprowadzał turystów bez wymaganych słuchawek.
5: Według nowych regulaminów, które uchwaliły lokalne gminy Rio Maggiore i Vernazza, wycieczki liczące więcej niż 10 osób muszą mieć słuchawki, a ich przewodnik mikrofon.
6: Do tego grupa odwiedzających nie może liczyć więcej niż 25 osób.
5: Vernazza, perła Cinque Terre wprowadziła także zakaz postoju pieszego dla turystów oraz zakaz robienia selfie przy urwiskach i skałach.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Druga kolejka mundialu za nami. Wieczorem, w nocy i o poranku wygrywały Kolumbia, Chorwacja i Portugalia.
6: Podsumowanie w mistrzowskich faktach sportowych. Z nami Cezary Dziwiszek.
8: Dzień dobry.
6: Dzień dobry,
8: witam serdecznie. Kolumbia zapewniła sobie wyjście z grupy, wygrywając 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga z widzewiakiem w składzie, Steve'em Kapuadim. Do gry o fazę pucharową włączyła się także Chorwacja. 1-0 pokonując Panamę. Dużą niespodzianką jest bezbramkowy remis Anglików z Ganą, który sprawia, że Lwy Albionu formalności jeszcze muszą dopełnić w ostatniej kolejce. No i Portugalia. Okazałe zwycięstwo nad Uzbekistanem 5-0, okraszone przełamaniem Cristiano Ronaldo. Najlepszy dzień w moim życiu. Tak bardzo cieszę się, widząc Ronaldo, który strzela 2 gole. Długo czekałem, żeby zobaczyć to na żywo. Myślę, że cała Portugalia zagrała świetny mecz. Cieszyli się fani Portugalii. Długo czekał też Cristiano Ronaldo, aż 10 spotkań na gola na wielkim turnieju. Po drugiej kolejce mundialu pewne awansu oprócz Kolumbii są Meksyk, USA, Niemcy oraz Francja i Argentyna. 39. urodziny obchodzi dziś Leo Messi. 100 lat, 100 rekordów dla piłkarskiego szefa. Trzymamy kciuki za udany powrót do gry Igi Świątek. Światowa trójka pod nieobecność Ireny Sabalenki i Jeleny Rybakiny jest najwyżej rozstawiona w turnieju w niemieckim Bad Homburg na nawierzchni trawiastej. Jej pierwszą rywalką w drugiej rundzie będzie Amerykanka Emma Navarro. Spotkanie rozpocznie się nie wcześniej niż o 15:30.
9: No to co? To by my co zagrały, nie? To jest zestaw.
10: No to zagrajmy coś.
9: Reverexa i Faithless, Venom of FM, New Religion. Amerykańskie to jest.

0: Daleko! Daleko!
1: Teraz Magic ty. Oj, daleko! Głośniej trochę, co cichutko. Nie
2: już ładnie zaśpiewałeś.
1: Nie, pokaż teraz, teraz pokaż, to na ciszy.
3: Oj, daleko,
1: pokaż.
3: No.
1: Pokaż tak.
2: Daleko.
3: Nie, tak, słabiu. To my świata nie podbijemy. 20 minut i będzie godzina 7. Sensacja w internecie. Jaś Fasola, czyli z Rowan Atkinson.
1: Fajny, no.
3: Przyłapany z dużo młodszą partnerką.
1: Co, to jest sensacja?
3: No.
1: Przecież Jaś Fasola jest w tym wieku, że trudno go by było przyłapać ze starszą partnerką. No. Ludzie.
4: Reklama. Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Sali się nie poddają!
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
5: Awatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki!
5: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Hi everybody, this is Damiano David.
14: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
15: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
16: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.
17: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
18: Ach, ta drżąca powieka.
19: I ten nocny skurcze łydek.
18: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Zapraszam do stanowiska.
0: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
0: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
0: No i to jest zmiana.
1: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Po reklamie.
16: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: siedzimy tutaj i namawiamy, słuchajcie, Magica na jakieś antenowe głupoty, bo ona jedyna w tej ekipie ma czyste konto, bo nas już wszystkich ochrzanili, nie? Że narobiliśmy durnot, że tu źle, tam źle, nawywijaliśmy.
3: Ale ona nic.
2: A ty byś coś mogła takiego zrobić, wiesz, takie...
20: Nie, ale
2: takie
20: dzięki temu ze mną lepiej wypadacie po prostu na tym tle. Ja wam dodaję punktów.
2: Tak, okrzyczał cię ktoś kiedyś,
20: 3 punkty.
2: Okrzyczał cię ktoś kiedyś w tym radiu?
20: No,
2: wszyscy.
20: A co niby?
2: No właśnie.
3: Nie można robić.
20: Mam plus 3 punkty.

0: niektórzy z was w drodze do pracy. Niektórzy może właśnie kończą nockę. Jesteśmy z wami, wspieramy was najlepszą muzyką i właśnie taki SMS wpadł do naszej skrzynki pod 3322. Pozdrowienia z Belgii, jadę ciężarówką, słucham RMF-u i zajadam marchewki.
1: Belgia, ciężarówka, RMF i marchewki.
0: Marchewka. Czy życie może być piękniejsze?

0: 250 tysięcy kierowców w Polsce ma aktywne zakazy prowadzenia pojazdów.
1: Co?
0: 250 000 ludzi nie może jeździć, a jeżdżą.
1: Co się stanęło?
0: Za chwilę będziemy o tym mówić szczegółowo w faktach RMF FM, a fakty u nas punktualnie o godzinie 7.
1: No ja bym zrobił o 7.
2: RMF FM.
3: Mocne słowa w porannej rozmowie w RMF FM.
4: Myślę, że wypłyną w tej sprawie dokumenty, które pokażą, że mamy do czynienia tylko i wyłącznie z polityczną akcją wobec kobiety, która ma bardzo dobre opinie, cały zespół jest za nią. Jeden człowiek nie mógł tego przebolać. Żurek, to jest podłe. Czy tak postępuje minister sprawiedliwości, prokurator generalny? Czy tak postępuje człowiek, który ma minimalną zdolność honorową? Nie. To jest podłość.
3: O tym mówią wszyscy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00. Prezentuje Tomasz Terlikowski.
2: Reklama.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
13: Poniedziałek, wtorek,
14: środa,
13: czwartek.
3: Szybko zleci. Byle do piątku.
15: Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
3: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma. Producent Elektrowit. Elektrolitów z witaminą C i magnezem.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie! Gdzie moja kasa?
16: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
2: Po reklamie.
0: Są już są przy swoich mikrofonach, na swoich stanowiskach pracy w Studio Faktu, w RMF FM, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
18: Jesteśmy.
0: A skoro to już prawie 7:00, to zaczynajmy.
1: Ponad 250 000 kierowców w Polsce ma aktywne zakazy prowadzenia pojazdów.
18: Prawie 80 tysięcy z nich ma orzeczone zakazy dożywotnie.
1: Mimo to siadają za kółko.
18: Potem pytanie o rozpoczynającą się jutro w Gdańsku konferencję na temat odbudowy Ukrainy.
1: Centralny port komunikacyjny natomiast pod lupą rozmowy Faktów i Radia RMF 24.
18: Naszym gościem za chwilę wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK Piotr Malepszak.
1: Zapraszamy.
18: Ponad 250 000 kierowców w Polsce ma aktywne zakazy prowadzenia pojazdów.
1: Prawie 80 tysięcy z nich ma orzeczone przez sąd zakazy dożywotnie. A mimo to część z nich wciąż zatrzymywana jest za kółkiem, często także pod wpływem alkoholu.
18: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiadał opanowanie tej plagi.
1: W faktach o 7:00 dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, czy to się udaje?
19: Ich liczba spadła w tym roku o 16%, to jednak wciąż 40 zatrzymywanych dziennie. Wydane przez Waldemara Żurka wytyczne surowego traktatu traktowania piratów drogowych nie zawsze dają oczekiwane efekty, więc minister zapowiada pójście krok dalej.
14: Będziemy także zaostrzać przepisy karne, bo jak widać, te osoby są niereformowalne. Co więcej, często wiemy, że to są osoby, które są nałogowymi alkoholikami, narkomanami i dopiero przyjęcie ich do zakładu karnego uruchamia procedurę ich przymusowego leczenia.
19: Nad zaostrzeniem przepisów pracuje Departament Prawa Karnego w Resorcie Sprawiedliwości. Od stycznia do maja na łamaniu zakazów złapano już 6 tysięcy kierowców. Rekordzista z ostatniego tygodnia miał 6 dożywotnich zakazów prowadzenia i 1,5 promila alkoholu we krwi.
18: Przypominamy, za godzinę szef Resortu Sprawiedliwości Waldemar Żurek w porannej rozmowie w RMF FM.
1: Czekamy na wasze pytania do naszego gościa. Około 5 tysięcy zaproszonych weźmie udział w rozpoczynającej się jutro w Gdańsku konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy.
18: W jej trakcie przywódcy państw, politycy, przedstawiciele biznesu mają podpisać kilkadziesiąt umów, głównie związanych z obszarami dotyczącymi energetyki, infrastruktury krytycznej, logistyki czy bezpieczeństwa i obronności.
1: W faktach teraz razem z nami reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
18: Kacprze, wydarzenie, które w teorii powinno łączyć, stało się elementem sporu.
20: Od wczoraj wiemy, że do Gdańska nie przyjedzie, jak wcześniej zapowiadano, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Trójmieście nie będzie także polskiego prezydenta, który, jak twierdzą ministrowie jego kancelarii, nie otrzymał zaproszenia na konferencję. Można śmiało zakładać, że nieobecność obydwu przywódców to pokłosie ostatnich wydarzeń. Najpierw nadaniu przez Zełenskiego imieniem bohaterów UPA jednej z ukraińskich armii, a potem decyzja Karola Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Ukrainę w Gdańsku będzie reprezentować premier Julia Sfyrydenko. W rozmowach będą uczestniczyć m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen czy kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
18: Cristiano Ronaldo, pierwszym piłkarzem, który zdobywa bramki w 6 mundialach.
1: Dwa trafienia w wieczornym mundialowym starciu Portugalii z Uzbekistanem. Wygranym 5-0. Portugalskie media, w tym RTP, triumfują po meczu w Houston. Dwie bramki Cristiano potwierdzać mają, że Portugalczyk włącza się do walki o tytuł króla strzelców obok Leo Messiego, Kyliana Mbappé i Erlinga Holanda.
18: Z awansu do 1-16 cieszą się Kolumbijczycy. Przed godziną wygrali z Kongiem 1-0.
1: A wcześniej Anglicy bezbramkowo zremisowali z Ganą. Chorwacja natomiast pokonała 1-0 Panamę.
21: Rozmowa o 7 w RMF FM i RMF 24.
1: Rozmowa skoncentrowana na porcie Polska i nowym lotnisku, które obsługiwać ma nawet 44 miliony pasażerów rocznie.
18: Piotr Salak i jego goście. Dzień dobry, witamy.
22: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Piotr Malewczak, czyli wiceminister infrastruktury, nowy pełnomocnik do spraw CPK. Dzień dobry, panie ministrze.
23: Dzień dobry.
22: Słyszałem, że jest megalomania, słyszałem, że jest gigantomania, a teraz słyszę, że będzie nowy PIRS, że będzie 44 miliony pasażerów. To co, przeprosiliście się jednak z CPK?
23: Jeśli na Okęciu w tym roku będzie już w okolicach 26 milionów, a mówimy o otwieraniu nowego lotniska za kilka lat, to chcemy, to będziemy przenosić realnie na nowe lotnisko już w okolicach 100 tysięcy pasażerów dobowo, czyli już grubo ponad 30 milionów rocznie.
22: Ale pański, pański poprzednik mówił, że wręcz w kampanii wyborczej, że CPK trzeba zlikwidować, po czym oczywiście zmienił zdanie. Pan rozumiem, że już z CPK nie ma takiego problemu.
23: Ja z CPK nigdy nie miałem problemu, bo zawsze twierdziłem, że jest potrzebne lotnisko. Ważne, żeby ono
22: miało...
23: A nawet
22: miało... sprawował funkcję w latach rządu PiS-u.
23: To było 6 lat temu, 7 lat temu już. Ważne, żeby to była infrastruktura o dobrej skali, dopasowana do potrzeb.
22: A będzie pan zwalniał ludzi PSL-u ze spółek kolejowych?
23: Ja uważam, że jeśli ktoś się nie sprawdził, jeśli ktoś nie dowozi, jeśli ktoś nie realizuje celów, i to dotyczy także mnie, to należy podziękować osobom, które po prostu się nie sprawdziły, i ja też muszę taki bilans przeprowadzić.
22: Tak mówi Piotr Malewczak, czyli nowy pełnomocnik rządu do spraw CPK, wiceminister infrastruktury. Słuchaczom RMF FM już dziękujemy, ale oczywiście jesteśmy w radiu RMF 24.
18: Ciąg dalszy w naszym radiu informacyjnym w sieci.
1: Tam wiceminister odpowiedzialny za CPK, wiceminister infrastruktury, a za godzinę minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek w porannej rozmowie w RMF FM u Tomasza Trylikowskiego. Już teraz zapraszamy.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: No i proszę, Magdalena Karwat-Marek wie wszystko o pogodzie i teraz wam o wszystko o tym opowie.
25: I mam informację prosto z nadmorza, bo jeszcze przed wakacjami tytuł plaży roku 2026 zdobyła Ustka. Więc bardzo gratulujemy. Brawo,
0: ja
25: jeśli
0: lubię
25: ktoś
0: ustka.
25: Tam dzisiaj wypoczywa.
0: Ustka, gola, ustka,
25: no,
0: gola.
25: Ale temperatura.
0: Buzik, ustka.
25: Temperatura. 20 buzik, stopni ustka. W Ustce, ale też 30 na przykład w Zielonej Górze.
0: Co masz w Ustce?
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła.
0: Czy my ci, Magic, nie przeszkadzamy ci czasami?
4: Magic, ty lepiej nam powiedz, jak przeżyć te temperatury, które mają być niebawem po 37 stopni.
25: Dużo wody, ochrona przeciwsłoneczna, coś na głowę i nie wychodzić w sam upał.
4: Od kiedy to się
25: zacznie? Jakoś od weekendu nawet
20: weekend, sobota, niedziela, patrzyłem, że Zielona Góra nawet 41 stopni.
25: Po weekendzie też się tak zapowiada.
5: Wszyscy używają.

0: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy.

0: bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
1: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
0: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona, Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
4: Po reklamie.
0: Dobry dzień, mówią wam Skowron, Tomkowicz i Kałamaga. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.

0: powiedzieć na temat tego utworu?
1: Że jest bardzo dobry utwór muzyczny, ale teraz pora na troszeczkę czysto indiańskiej prawdy. Bo to już lata temu siedzący byk powiedział, że przyjdzie czas, nastaną lata, gdy blade twarze do stosów pieniędzy uśmiechać się będą, a na on czas wielki Manitu pozwoli bladym twarzom dużo tych pieniędzy przytulić do serca swego. Tak powiedział, ktoś... luźno tłumacząc.
2: A jak ktoś opalony?
1: To też. Opaleni. To też. Powiedział, opaleni też. Powiedział siedzący byk, opalony też grać może.
2: A.
0: A o ile? Zapytała cała rodzina.
1: I wtedy zawołał siedzący
2: byk. Ja wiem,
1: byk.
2: O ile wyślę SMS-a.
1: Tak, zawołał szamana i mówi, o ile SMS-a blada twarz wyślę z hasłem RMF pod 7474, to dużo pieniądzorów wygra.
0: Dokładnie 1 220 000 zł. Mało tego, już wtedy zdecydowano, że w finałowy tydzień czerwca w środę będą dwa finały.
1: Tak.
0: I w drugim finale minimum w sejfach 65 000 zł.
1: I wszyscy Indianie, którzy byli wtedy w wigwamie, pobladli i mówią, o kurde fons! Tylko to mówili po indiańsku, tak. To było inaczej, tak. To tam się nie będziemy tłumaczyć.
2: Tak. A wtedy mama całego plemienia, racica łania, tak. Powiedziała tak, nie bójcie się, grajcie! Nie bójcie się, grajcie, poświęćcie jednego SMS-a. Nie bójcie się technologii. Weźcie w rękę swą te telefony i wyślijcie.
0: A tańcząca chmura wszedł i mówi, dołóżcie 10 000 zł!
1: Więc my dokładamy.
0: I my dokładamy.
2: Tak.
0: I od teraz nagroda główna to 1 230 000 zł.
1: A w drugim finale minimum to będzie 65 000 zł. I to są, to są takie pieniądze, że możesz do końca życia być jak normalnie ten Mustang na dzikim stepie.
0: I przez 13 minut, przez 13 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1100 szans. Tylko przez 13 minut. Wejdźcie do gry.
2: Tak jest.
0: Właśnie w tym momencie hasło RMF wyślijcie pod 7474. I co?
2: I mały syn wodza, garbaty wielbłąd, wysłał ten SMS i bujał się na garbie i cieszył, czekając. Może do mnie zadzwonią.

0: Doktor Alban mówi: sing halleluja!
1: Halleluja, mówi, jak usłyszał o zarobkach lekarzy w Polsce. Myśli, to ja taki doktor rozśpiewany, a nie mam tyle kapuchy.
0: Doktor Alban nie pracował w szpitalu południowym.
1: Trzeba się było uczyć.
0: Za chwilę 7:30 i fakty.
1: W RMF FM.
2: Reklama.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hi everybody, this is Damiano David.
2: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
3: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
4: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
7: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
8: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia w super cenie. Media Expert.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Po reklamie.
11: 7:30, czas na fakty w RMF FM. Polecamy.
12: Ważna informacja dla mieszkańców Warszawy.
13: Od kilkudziesięciu minut nie działa 10 stacji pierwszej linii metra. Pociągi nie kursują na linii Kabaty, Pole Mokotowskie.
12: Jak ustalił reporter RMF FM, na stacji Służew pracuje stołeczna policja.
13: Utrudnienia potrwać mają jeszcze około godziny. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Na 7:40 poranna rozmowa w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
12: Tomasz Taryjkowski zaprosił dzisiaj ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
13: 7 godzin temu prezydent Warszawy w swoim wpisie na X-ie zapowiedział, że zwróci się z wnioskiem do prokuratora generalnego o podjęcie czynności wyjaśniających dotyczących stołecznego szpitala południowego.
12: I do tej sprawy wrócimy w faktach o 8:00.
13: Amerykańskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Krajowego DHS przekazało tymczasem, że piłkarska reprezentacja Iranu będzie miała prawo wjazdu do Stanów Zjednoczonych na 2 dni przed mundialowymi meczami.
12: Zatem okno pobytu Irańczyków w USA przedłużono o 100%. Jeden dzień.
13: Zmiany zostaną wprowadzone jeszcze przed piątkowym meczem irańskiej kadry w Seattle z Egiptem. Przypominamy, Iran właśnie z powodów wizowych musiał przenieść swój obóz mundialowy Stassen w Arizonie do meksykańskiej Tijuany na granicy z USA i miał jedynie dobę na wjazd i wyjazd z USA.
14: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
12: O poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Rosyjska gospodarka ma coraz większe kłopoty. W kraju trwa wyprzedaż rezerw złota, rezerw paliw, a politycy mają coraz głośniejsze apele o to, żeby zająć prywatne majątki. Agresja na Ukrainę spowodowała, że Moskwa zwiększa wyprzedaż swoich zapasów złota. W maju pod młotek poszło 6,5 tony, tak samo w kwietniu, tyle samo w marcu, tak samo też w lutym. W styczniu było natomiast aż 10 ton złota sprzedanego. Rosjanie trochę jeszcze tego złota mają, około 2000 ton, ale jak widzimy, szybko te zapasy topnieją. I to nie koniec. Wspierający Putina komuniści forsują pomysł sięgnięcia po prywatne pieniądze na bankowych kontach Rosjan. Mają z czego czerpać, gotówki tam sporo, ponad 1,5 biliona dolarów. Komuniści chcą ukraść obywatelom co czwartego rubla i przeznaczyć to na dalsze finansowanie inwazji. Kłopoty Moskwy mieszają na rynku. Euro kosztuje o poranku 4,29 zł, dolar 3,76, frank szwajcarski 4,64, a brytyjski funt 4,97. Patrzyliśmy na wschód, to teraz popatrzmy na zachód, a dokładnie na to, co z zachodu przybywa na nasze drogi. Uwaga na rozbite auta z Ameryki, które coraz chętniej są importowane i tutaj sprzedawane jako auta niby bezwypadkowe.
16: Tylko w 2024 roku z USA do Europy wyeksportowano 303 tysiące używanych pojazdów, z czego prawie 3/4 było po szkodzie całkowitej.
15: Tak wylicza Robert Lewandowski z firmy Carfax. Często ta szkoda całkowita jest wyklepywana, ukrywana, a potem po jakimś czasie wychodzą nowemu właścicielowi kwiatki.
16: Na przykład uszkodzone systemy bezpieczeństwa, brak poduszek powietrznych czy poważne naruszenia konstrukcji pojazdu.
15: Tym zajmują się nieuczciwi handlarze, ale często też mafie, zorganizowane grupy przestępcze. Zawsze więc sprawdzajmy numer VIN, sprawdzajmy grubość lakieru, no i zróbmy lepiej solidny przegląd przed zakupem auta.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: I tu jest gość, o którego prosiliście. Pisaliście liczne SMS-y, przychodziły do redakcji. To jest Michael Sembello teraz.
17: Michael Sembello.
11: Michał.
18: Czy niektórzy pisali też, kiedy Olbratowski z Pelietonem?
11: No to było
18: 15 minut.
17: Nie, dokładnie.
11: Czyli teraz Michael Sembello?
18: Tak.
11: A potem Olbratowski Tomasz, to jest... No ma chyba ręce i nogi ten układ.
17: A jeszcze muzyczny. Po drodze coś wam powiemy, jakieś ciekawostki.
11: Takie, że tu i że tam. Mamy kilka dobrych tematów. No. Dajcie teraz głośniej.

0: jeśli jedziecie na przykład do pracy, to zróbcie nam trochę miejsca. My dużo miejsca nie zajmujemy w samochodach. Zmieścimy się, jeśli macie duży
1: bagażnik.
0: Prawie
1: nic. To wystarczy troszeczkę dać głośniej i już macie tak, jakby na tylnym siedzeniu jechał Kamaga z Olbratowskim.
0: Tak.
1: A tutaj z boku z
0: Tomkowicz ze Skowronem mówią wam dzień dobry, 20 minut.
2: A ja się pytam, czy wzięliście wszystko z domu, nic nie zapomnieliście?
1: Magic Carvat Marek wam dynda pod lusterkiem. Coś cudownego.
2: Jak choinka.
0: Ważna informacja, no bo tak, upały mają do nas dotrzeć w weekend, nawet 41 stopni. Do Francji dotarły już wcześniej. Największa atrakcja, jak Louvre czy wieża Eiffla, będą otwarte krócej przez upał.
2: No, bo się wieża Eiffla nie ma co dziwić, no weź stój i rób w takim upale.
1: Ani się nie ma jak schować pod łukiem triumfalnym, ani nic, kompletnie.
0: Co jest ważne? Nawodnienie.
1: Nawodnienie.
2: A każdy wie, jak się wieża poci.

0: Timberg dla wszystkich tych, którzy jeszcze zmagają się z resztkami snu trzepocącymi na powieczkach, bo wiemy, że tak się może zdarzyć, ale najlepsza muzyka te resztki snu przegania.
1: 13 minut i będzie godzina 8, za chwilę felieton Olbratowskiego, ale wcześniej jeszcze jedna informacja, bo z niesmakiem przeczytaliśmy ten nagłówek prasowy. Matecki, poseł PiS, odpowie za pranie brudnych pieniędzy.
0: Ludzie, powiedzcie mi, gdzie my jako kraj skończymy, jeżeli my będziemy karać ludzi za higienę finansową?
1: Dokładnie.
0: Higienę finansową.
2: Czy wy w ogóle wiecie, zdajecie sobie sprawę, ile zarazków jest na niepranych pieniądzach?
0: No.
3: Reklama. Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: Barbara, na koniec roku szkolnego to chyba jakiś prezent się należy, prawda?
5: No raczej. Zobacz, na przykład laptop Asus z Media Expert jest w super cenie. Można go rozłożyć na płasko, szybko się ładuje, do tego ma krystaliczny dźwięk i ekran Full HD. No do filmów idealny.
4: O, no to przyda się na wakacjach.
6: Kup w Media Expert laptop Asus VivoBook 15 do rozrywki, pracy i nauki. W super cenie za 2199 zł 99 groszy.
7: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
8: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
15: Felieton Tomasza Olbratowskiego.
16: Przepraszam.
0: Nie krępuj się, możesz jeszcze.
2: Czyściutki, wyprany, schludny, bez plan.
0: Z rozgrzanym aparatem artykulacji.
1: Tomasz. Artykulacji.
0: Artykulacji.
16: Tak. Artykulacji, tak.
0: Tomasz Olbratowski.
16: Nic nie robienie jest najwyższą formą robienia czegoś. Bo wczoraj tutaj cytowaliśmy w programie sztabowca PiS odnośnie coraz słabszych wyników Prawa i Sprawiedliwości. Najbardziej nam urosło, jak nic nie robiliśmy. Musimy przestać się sami wyżynać i głupio gadać. Człowieku, powiedz to, drogi sztabowcu, panu Czarnkowi albo panu Błaszczakowi. Czyli teraz PiS, nic nie robić, głupio nie gadać, to jest ambitny program polityczny wymagający ogromnej samodyscypliny. Czy to jest możliwe? Wyobraźmy sobie poranne zebranie partii. Sztabowiec mówi: słuchajcie, od dziś nic nie robimy. Dobrze, ale czy możemy chociaż udzielić wywiadu? Nie. A konferencję prasową? Nie. Mówiłem, głupio nie gadamy. A może choć jedno zdanie o Niemcach, o Tusku albo o Tusku i Niemcach? Powiedziałem nic. I właśnie w tym momencie połowa sali dostaje drgawek abstynencyjnych. Bo problem PiS polega na tym, że oni potrafią przegrać nawet konkurs na milczenie. Gdyby zamknąć ich na tydzień w dźwiękoszczelnym bunkrze bez telefonów, po dwóch dniach ktoś znalazłby kamerę, zorganizował briefing prasowy i ogłosił, że winę za ciszę ponosi Tusk, wspierany przez Brukselę i pogodę. Bo w PiS istnieje taka naturalna, biologiczna wręcz niezdolność do niegadania. To trochę tak, jakby powiedzieć rybie, żeby nie pływała, kotu, żeby nie spał, albo Sasinowi, żeby nie organizował czegoś, co kosztuje miliony i nie dochodzi do skutku. Zresztą, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, głupio nie gadać dla olbrzymiej większości polityków różnej maści, prawda, byłoby zdradą własnej tożsamości. Dlatego strategia siedźmy cicho brzmi rozsądnie tylko do momentu, kiedy przypomnimy sobie, kto miałby ją realizować. I wtedy staje się fantastyką polityczną.

0: Wiesz, Marian, w Duocie wszystko jest prostsze.
1: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
0: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut. A do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
1: A, taki Duet.
0: Idealny, z Media Expert.
2: Kup w Media Expert energooszczędny zestaw. Parową pralkę i suszarkę z pompą ciepła Haier w promocji. A pralkę dostaniesz 50% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
4: Już w piątek.
3: Wielki finał czerwca.
4: Ktoś na pewno wygra 150 tysięcy złotych.
5: Audi Q3 w pięknym kolorze zielone Sage Metallic. Lub rekordową nagrodę główną.
6: 1 300 000 złotych.
4: Chcesz?
7: To ślij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Patrz, Barbara, fajna, co?
0: No, fajna hulajnoga elektryczna, Marian, ale miałeś kupić smartfon.
1: No i kupiłem, Barbara, kupiłem najnowszy smartfon Xiaomi 17T w Media Expert i hulajnogę gratis dostałem.
2: Kup teraz w Media Expert premierowy smartfon Xiaomi 17T lub Xiaomi 17T Pro z mistrzowskim teleobiektywem, a dostaniesz ekstra prezent, odkurzacz bezprzewodowy lub hulajnogę elektryczną gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
10: No i mamy godzinę 8. Czas poznać najważniejsze fakty. Fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
11: Pytanie o nowe szokujące informacje, które wieczorem przekazał były ordynator chirurgii Warszawskiego Szpitala Południowego.
12: Prezydent stolicy w nocy zapowiedział, że pilnie zwróci się do prokuratora generalnego o podjęcie działań w tej sprawie.
11: Właśnie adresat tych słów, Waldemar Żurek, jest gościem porannej rozmowy w RMF FM.
12: A w rękach policji mężczyzna, który nocą wszedł do tunelu warszawskiego metra i uszkodził wentylację. Zwrócę się do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. Tak napisał o północy w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
11: To pokłosie kolejnych doniesień dotyczących Szpitala Południowego w Warszawie, które w Kanale Zero przedstawił były ordynator oddziału chirurgii tej placówki. W faktach razem z nami reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
13: Dawcze,
11: czym według Trzaskowskiego powinna zająć się prokuratura?
13: No, oprócz kwestii związanych z 28-letnim lekarzem, radnym Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku dorobił się fortuny, pracując jednocześnie w kilku warszawskich szpitalach, a także kwestii związanych z tak zwanym salonikiem VIP dla polityków, pojawiły się nowe wątki. Lekarz, który pracował w placówce na Ursynowie, twierdzi, że wiele decyzji w Szpitalu Południowym było podejmowanych poza jakimikolwiek procedurami, zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Według niego na skutek działań m.in. radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który kierował SOR-em, w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się nawet śmiercią pacjentów. O sytuacji miały być alarmowane władze szpitala i Warszawy.
12: Policja zatrzymała mężczyznę, który w nocy wszedł do tunelu metra na stacji Ursynów. Wyszedł na Służewie, uszkodził zabezpieczenie elementów wentylacji, dowiedzieli się reporterzy RMF FM.
11: Od rana pociągi pierwszej linii metra nie kursują na stacjach Kabaty, Pole Mokotowskie. Służby techniczne sprawdzają, czy nie doszło do innych uszkodzeń.
12: A utrudnienia w stołecznym metrze powinny zakończyć się jeszcze do godziny.
11: Zmiany w opłatach za kurs reedukacyjny dla kierowców zatrzymanych z promilami.
12: Dziś weszło w życie rozporządzenie, które zmienia stawkę z 500 do 2,5 tysiąca złotych. Tyle muszą zapłacić osoby, które straciły prawo jazdy za jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
11: W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Jak projektodawcy tłumaczą te zmiany?
14: Podwyżka opłat z 500 do 2,5 tysiąca złotych ma być działaniem prewencyjnym i dodatkowym straszakiem na kierowców, którzy po spożyciu alkoholu chcą wsiąść za kierownicę. Dwudniowy kurs składa się z serii wykładów. Dodano punkt dotyczący wpływu alkoholu i innych środków na rozwój chorób sercowo-naczyniowych oraz chorób onkologicznych. Na takie szkolenia w Poznaniu zapisuje się nawet kilkaset osób rocznie.
15: Dwa lata temu przez cały rok zrobiliśmy tych kursów 47, przyszło na nie diabelska liczba 666 osób. W zeszłym roku tych kursów było 54, 781 osób, a do końca maja tego roku tych kursów było 26 i uczestniczyło w nich 365 osób.
14: Powiedział mi Włodzimierz Bogaczyk z poznańskiego WORD-u.
11: Trzymamy się faktów.
12: Wspomniany przed chwilą minister Waldemar Żurek jest gościem porannej rozmowy w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
11: Zapraszamy w imieniu Tomasza Taryjkowskiego. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam serdecznie. Waldemar Żurek, tak jak powiedzieliście, minister sprawiedliwości i prokurator generalny jest naszym gościem. Witam, panie ministrze.
17: Witam państwa.
16: Będą specjalne, pilne działania prokuratury, o które prosił prezydent Warszawy w sprawie Szpitala Południowego?
17: Nie otrzymałem jeszcze tego pisma, ale działania już są. Od rana właściwie jestem na gorącej linii z prokuraturą, więc spotkam się też z panią prokurator, która nadzoruje to śledztwo. Wiem też, że rozpoczęła się w prokuraturze kwerenda. Wszystkie sprawy, które dotyczyły zgonów w tym szpitalu, a trafiały do prokuratury, będą przeglądane raz jeszcze. To będzie działanie kompleksowe. Nie wolno nam tego lekceważyć. Sprawa jest zbyt poważna. Oczywiście widziałem te fragmenty tego, co mówił lekarz sygnalista. Z jednej strony mamy świadomość, że pozostaje w sporze, poważnym sporze ze szpitalem. Zastanawia nas, dlaczego nie mówił o tym wcześniej. Ale nie wolno nam tego lekceważyć. Tak, musimy... ja wiem, że dzisiaj już chyba będzie przesłuchiwane.
16: Będzie doktor Emilii Jędrzejewski dzisiaj przesłuchiwany.
17: Takie informacje dostałem przed wejściem do studia, że będzie dzisiaj przesłuchiwany. Chciałbym, żeby jak najszybciej zabezpieczyć wszystkie dowody, które wskaże lekarz, bo ta jego wypowiedź była bardzo ogólna. Nie mogliśmy z niej dopatrzyć się jakiegoś konkretnego zdarzenia, ale oczywiście zakładam, że to była reakcja w mediach, a jak siądzie przed prokuratorem, to będzie miał konkretne dowody, wskaże osoby i będzie to można zweryfikować. Nie chciałbym, żeby to były jakieś opowieści tylko żebyśmy mogli mieć dowody.
16: On mówi o tym, że to jest sytuacja, w której słyszał o tych sprawach. Nie zgłaszał ich, bo było to pytane. Nie zgłaszał ich, bo słyszał o nich, ale nie był ich świadkiem.
17: Znaczy, musimy mieć też świadomość, że każda osoba, która jest świadkiem przestępstwa, a jeżeli jest jeszcze lekarzem i do przestępstwa dochodzi w szpitalu, w którym pracuje, ma obowiązek takiego doniesienia, więc lekarz musi mieć tą świadomość i być może to jego wypowiedzi ogólne, ale oczywiście nam zależy na tym, żeby dotrzeć do prawdy. Nie chodzi o to, żeby tego lekarza w jakiś sposób zastraszać, tylko żeby powiedział jak najwięcej. Natomiast, mówię, dziwię się, że była ta zmowa milczenia i dopiero teraz takie rzeczy wychodzą. Natomiast na pewno prokuratura zrobi wszystko, żeby do spodu to wyjaśnić, bo opinia publiczna musi być o tym informowana, ale to jest ta faza śledztwa, kiedy zbieramy dowody. Wiemy już, że to śledztwo się toczy, bo ono zostało wszczęte po tych sytuacjach zwolnienia lekarza z SOR-u i tego, co widzieliśmy, więc prokuratura działa. No a to są nowe okoliczności. Jeżeli ktoś mówi, że dochodziło do zgonów z czyjejś winy, no to musimy tą sprawę naprawdę drążyć.
16: Tam jest mowa też o fałszowaniu dokumentacji. Jest mowa o tym, że niedoświadczony lekarz się uczył i w wyniku tego popełniano błędy, które później ukrywano. To jest bardzo długi, w Kanale Zero padł bardzo długa lista zarzutów, bardzo poważnych.
17: Oczywiście wszyscy wiemy, jak wyglądają SOR-y w Polsce i ja myślę, że powinniśmy też systemowo podejść do tego zagadnienia. To nie może być tak, że wiemy, że o określonych godzinach w określonych miastach ta kolejka się wydłuża i ludzie czekają godzinami. Jeżeli mamy sytuację taką permanentnie, to powinniśmy myśleć o tym, czy mamy za mało lekarzy, czy system jest źle zbudowany, tak żeby jednak nie tworzyć sytuacji zagrożenia życia, które są normą. Tego nie może być. My musimy rozwiązać tę sytuację. I też widzimy z drugiej strony, bo ja rozmawiam z panią minister zdrowia, siedzimy obok siebie na Radzie Ministrów i wiem, że ona bardzo chce zreformować ten system i wskazywała już na to, że jest swego rodzaju walka o specjalistów, o lekarzy. Często szpitale licytują się wręcz na to, kto będzie miał u siebie jakiego specjalistę. To podbija bardzo stawki i całe te pieniądze wkładane w system pożerają wynagrodzenia, więc to rozwiązanie myśmy zastali w sensie rządu, który dzisiaj sprawuje władzę, ale proszę też zobaczyć na szybkość reakcji. Jak widzieliśmy kiedyś panią posłankę, która na OIOM-ie przechowywała, mówiąc brzydko, swojego współmałżonka, który powinien w zupełnie innym miejscu być.
16: I teraz on mówił o aferze PiSu i pani poseł
17: Witek. I to trwało i nikt nie wyciągnął z tego konsekwencji, a pani poseł dalej funkcjonuje w polityce. Ten młody lekarz, który był też młodym politykiem, jest skończony w polityce.
16: Tak, ale teraz pytanie o prezydenta Warszawy. Będziecie przesłuchiwać Rafała Trzaskowskiego. Pojawiają się zarzuty, że wiedział i doprowadził do zwolnienia sygnalisty po tym, jak się dowiedział. Więc pytanie, czy Rafał Trzaskowski powinien być, będzie przesłuchany przez prokuraturę?
17: Ja oczywiście mam taką zasadę, że jeżeli prokuratorzy już prowadzą śledztwo, to raczej jestem informowany o jego efektach. Nie chcę wpływać na działania prokuratury, bo jestem członkiem rządu. Więc muszę mieć tą świadomość, że tu musi prokurator mieć pełną autonomię i nie może się bać.
16: Ale pana zdaniem powinien zostać przesłuchany? Jeżeli zarzuty są także wobec niego.
17: Jeżeli będzie tak, a te zarzuty w przestrzeni pojawiały się, to myślę, że to jest absolutny element śledztwa, że on musi złożyć te zeznania.
16: W radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy, napisał ostatnio Rafał Trzaskowski, ale w ogóle powinni zasiadać?
17: Czy wie pan, jeżeli mamy wysokiego specjalistę, który jest też w jakiś sposób w partii wspierają, bo ma takie poglądy, to ja bym tutaj nikogo nie dyskryminował, tylko przede wszystkim...
16: Nie są to wysocy specjaliści.
17: No właśnie, myśmy widzieli, bo my mamy sprawę Collegium Humanum i włos się jeży na głowie, jak dorabiano sobie dokumenty w sposób nielegalny po to, żeby czerpać korzyści później majątkowe właśnie z zasiadania w takich instytucjach, więc my od tej patologii odeszliśmy całkowicie, ale może się tak zdarzyć, że będzie fachowiec, który jednocześnie ma poglądy polityczne i przynależność partyjną, więc ja nie chcę nikogo dyskryminować, ale chciałbym, żeby kompetencja decydowała, a nie legitymacja partyjna.
16: Wejdźmy na chwilę od tematu Szpitala Południowego, być może do niego jeszcze wrócimy, ale pytanie o nasz temat, temat RMF-u. Dlaczego wciąż dochodzi do sytuacji, kiedy policja łapie pijanych kierowców z kilkoma dożywotnimi zakazami, a oni są następnie wypuszczani? No, ostatnio informowaliśmy o takiej historii. Wiem, że nawet pan minister został przez nas poinformowany o tym.
17: I moja reakcja jest natychmiastowa. To znaczy ja się cieszę i dziękuję mediom, bo nie mamy systemu idealnie szczelnego. I to nie jest tak, że jak ja wprowadziłem wytyczne dla prokuratorów i wiem, że te wytyczne działają, jest już przekonanie wśród takich kierowców, że dzisiaj już nie opłaca się być łapanym.
16: To wiemy.
17: No tak, ale to ucieczka to jest pierwszy element strachu, jest właśnie jak prewencja działa. Więc ja też reaguję na takie medialne zdarzenia, które będą się zdarzać. Nie żyjemy na takiej planecie, że jeżeli będą nawet bardzo surowe przepisy i będą egzekwowane, to ja nie zakładam, że nagle same anioły wyjadą na nasze drogi.
16: Ten sam sąd,
17: to się będzie zdarzać.
16: Prokuratura orzeka, znaczy prokuratura prowadzi sprawę, sąd orzeka kolejne dożywotnie zakazy albo kolejne czasowe, po czym ten sam sąd decyduje, nie trzeba kierowcy zatrzymać. Nawet zatrzymać do wyjaśnienia, chociaż on ma kilka dożywotnich zakazów. Gdyby to jeszcze różne sądy, to bym powiedział, no nie doinformowani, nie wiedzieli, ale ten sam sąd.
17: To niestety tak jest, że mamy ten atrybut niezawisłości i możemy jedynie wywierać presję taką, że będziemy odwoływać się od tych decyzji sądu wtedy, kiedy uznajemy za złe. Ale tutaj jest też rola mediów, bo media, pokazując tą patologię i pokazując potencjalnie później ofiary tych sprawców, mogą moim zdaniem pośrednio wpływać na to, jak zareaguje konkretny sędzia. Bo musimy mieć świadomość, że sędzia powinien wiedzieć o tym, że ten człowiek albo jest alkoholikiem nieleczonym, albo jest narkomanem i naprawdę umieszczenie go w zakładzie karnym na krótkoterminowej karze jest ratunkiem często dla tej osoby i dla tych potencjalnego
16: ofiar. Tu postawimy kropkę, za chwilę wrócimy do tego tematu w Radiu RMF 24. Na razie żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF FM, ale tak jak powiedzie, pozostajemy w naszym internetowym radiu na portalu rmf24.pl, na naszym kanale, na portalu YouTube, a także w naszych mediach społecznościowych.
12: Pisma prezydenta Warszawy nie otrzymałem, ale działania trwają. W prokuraturze trwa kwerenda dokumentów dotyczących przypadków zgonów w Szpitalu Południowym.
11: Mówił przed chwilą gość porannej rozmowy w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ujawnił też, że jeszcze dzisiaj przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego,
12: czyli byłego ordynatora chirurgii Warszawskiego Szpitala Południowego.
11: Rozmowa z Waldemarem Żurkiem trwa w Radiu RMF 24.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
1: Z gol to nie na gol.
2: To wczoraj to nie było.
3: I nie uznali tego gola, wiesz?
2: Nie? Znowu mnie nabrali. Ja myślałem, że aha, dobra, to już się skończyło. Albo robią z tymi powtórkami takie zamieszanie. Co tam się dzieje na mundialu, oczywiście będziemy mówić w faktach RMF FM.
4: Dzisiaj dzień przytulania.
2: Świętujcie.

0: RMF FM, czyli gramy tak jak lubicie. Budzimy was taką muzą, jakiej sobie życzyliście. Od tego macie RMF FM.
1: 20 minut po godzinie 8 i to jest dobry czas, żeby zapewnić sobie premię. Co wy na to?
0: Dzisiaj przed wami w kumulacji szczęścia w dzisiejszej edycji dwa finały z sejfami. W drugim finale minimum 65 tysięcy złotych, czyli mniej wygrać się nie da. I dzisiaj przed wami, to jest najważniejsza informacja dnia, dwie szanse na 1 230 000 złotych w RMF FM.
1: I wiecie co, bo tak sprawdzam w kalendarzu i dzisiaj są imieniny Danuty.
0: Ta Danusia, ta malutka, ta malutka.
1: Jeśli są jakieś Danuśki przy radiu, to dajcie głośniej, bo mamy teraz dla was prezent. Bo każdy, kto prześle SMS o treści RMF pod 7474, dostaje 1250 losów. Ale jeśli masz na imię Danuta, jeśli masz dziś imieniny, to oprócz życzeń mamy prezent, bonus specjalnie dla wszystkich Danut. I dla każdej Danusi leci dwa razy więcej szans. 2500 szans.
0: I uwaga, zamiast RMF Danusia przyślij swoje imię. Danuta pod 7474 i każdego SMS-a od Danusi mnożymy tak, że przychodzi niby jeden, a to jest tak, jakby przyszło ich 2500. Każdy SMS od Danuśki to 2500 szans, nawet na 1 230 000.
1: Tylko przez 10 minut. To jest prezent od nas. Gracie też na www.rmf.fm albo SMS. RMF pod 7474.

0: Ale to jest dobre, to jest najlepsza muzyka. To jest Rob Thomas, Lonely No More. A za chwilę 8:30 na zegarach. Wtedy w RMF FM podamy najświeższe fakty.
1: Reklama.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.

Get tomorrow, get tomorrow. Pitbull w Give Me Everything w RMF FM. 19 minut do 9 to takie doładowanie do kawy w pracy. Mówiliśmy przed chwilą o piłce nożnej, bo tak podglądamy tutaj po wtórki mundialu. Zrobiono listę

0: miejsc, w których w tym momencie nasi piłkarze odpoczywają.
1: O. No i co to
0: piękne
1: jest,
0: kierunki.
1: Słuchajcie, Malediwy,
0: no.
1: Turcja, Bora Bora, se chłopcy leżą kokardą do góry.
0: Słoneczko. A na mundialu jak te głupie latają w tym gorącu.
2: No i co? I kto wygrał? No. I kto wygrał? Polska górą!
1: No,
2: Polska
1: wam.
2: Mistrzem Polski!
1: Głupio wam, cwaniaczki.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: O reklamie.
21: Do porannej kawy RMF FM.
1: Oraz Lady Pa. Przemysław Skowron, Jacek Tomkowicz, Mariuszka Amaga i Tomasz Obratowski i my wam wszyscy mówimy no cześć.

0: Lutrysia Magniel, czyli przeboje, które po prostu się nie nudzą. Jeśli chcecie być najlepiej poinformowani, za 8 minut najnowsze wydanie faktów w RMF FM.
1: Ale póki co mamy dla was trochę niespodzianek.
2: Tak. Tymczasem Magda Gessler mówi w wywiadzie: wiem, co to znaczy seks za pieniądze.
0: Ocie.
1: Przepraszam, ale ja też to wiem. Ja też to wiem. Co? Bo ja kiedyś oglądałem Trudne Sprawy na Polsacie, to wiem. No. Mało tego, ja wiem więcej nawet. Wiem, co to jest mięsny jeż.
0: A ja wiem, jak się kończy Pretty Woman z Julią Roberts.
1: Dobrze.
2: I co? No. I co? No. Pani Magdo, no nie zaimponowała nam pani.
3: Jak się kończy mięsny jeż?
1: Nie, on się nie kończy.
3: A, dobra.
1: Mięsny jeż nie, on trwa.
3: Ale jest takie ukucie, nie?

0: plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
2: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
3: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
4: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na Media Expert.
4: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
5: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
6: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
13: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
14: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Po reklamie.
16: No i mamy godzinę 9:00, czas posłuchać najważniejszych faktów. Te mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
17: Jeszcze dziś ma zostać przesłuchany lekarz sygnalista, były ordynator chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie.
18: Ujawnił w porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
17: Górny limit czasu pracy lekarzy.
18: Tylko w faktach nowa propozycja medyków, jak uzdrowić zasady ich zatrudnienia.
19: 78 godzin tygodniowo, czyli trochę ponad 300 godzin w miesiącu.
17: Policja tymczasem zatrzymała mężczyznę, który spacerował tunelami warszawskiego metra.
18: Rafał Trzaskowski powinien być przesłuchany przez prokuraturę. Tak wynika z porannej rozmowy z RMF FM z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem.
17: W warszawskim studiu gospodarz tej rozmowy Tomasz Telikowski. Tomku, co jeszcze powinno wydarzyć się w tej sprawie?
20: Jeszcze dzisiaj, mówił mi minister Waldemar Żurek, przesłuchany ma zostać lekarz sygnalista.
21: Ja wiem, że dzisiaj już chyba będzie przesłuchiwany.
22: Będzie doktor Emilii Jędrzejewski dzisiaj przesłuchiwany.
21: Takie tak? informacje dostałem przed wejściem do studia, że będzie dzisiaj przesłuchiwany. Chciałbym, żeby jak najszybciej zabezpieczyć wszystkie dowody, które wskaże lekarz.
20: A wszystko dlatego, że lista zarzutów, które padły ze strony lekarza, jest bardzo długa.
21: To są nowe okoliczności. Jeżeli ktoś mówi, że dochodziło do zgonów z czyjejś winy, no to musimy tą sprawę naprawdę drążyć.
20: Ale przesłuchany w związku z zarzutami wobec prezydenta Warszawy, że wiedział o problemach, a jego reakcją było zwolnienie sygnalisty, powinien zostać także Rafał Trzaskowski.
21: Zarzuty w przestrzeni pojawiały się, to myślę, że to jest absolutny element śledztwa, że on musi złożyć te zeznania.
20: Na tym etapie minister nie widzi jednak powodów do dymisji w samym rządzie.
17: A cała poranna rozmowa w RMF FM z Waldemarem Żurkiem razem z dogrywką jest już na filmie na stronie rmf24.pl.
18: A teraz w kontekście sprawy Szpitala Południowego nowa propozycja Naczelnej Rady Lekarskiej.
17: Lekarz może pracować maksymalnie 78 godzin tygodniowo, czyli 312 godzin w miesiącu. Taki zapis, jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, jest w propozycji, którą przed południem zaprezentuje Naczelna Rada Lekarska. I to jest odpowiedź na nieprawidłowości dotyczące młodego lekarza, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
23: Właśnie ten medyk miał pracować oficjalnie jeszcze więcej, bo 331 godzin w miesiącu w kilku szpitalach, a w czasie tych dyżurów, jak ujawniły media, prowadził m.in. działalność polityczną i występował w telewizji.
18: Michał, razem z nami w porannych faktach, rozmawiałeś z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Tak. Co zaproponuje samorząd lekarski?
23: Górny limit czasu pracy absolutnie każdego lekarza w Polsce, niezależnie od tego, w ilu miejscach pracuje. Tak to tłumaczy prezes Rady Łukasz Jankowski.
19: Chcemy dzisiaj rozmawiać z rządem i z ministerstwem o takim właśnie ograniczaniu czasu pracy. pracy i wprowadzaniu alertów, kiedy lekarz za dany czas pracy by przekraczał, a dziś lekarze kontraktowi są tak naprawdę bez żadnej kontroli, mogąc pracować ciągiem przez wiele godzin.
23: A właśnie na podstawie kontraktów, czyli poza etatem, pracuje teraz większość, prawie 2/3 lekarzy specjalistów w Polsce. Medycy chcą górnego limitu czasu pracy, a Ministerstwo Zdrowia z drugiej strony zapowiada powrót do prac nad górnym pułapem zarobków lekarzy na kontraktach. Ten temat ma pojawić się dzisiaj w południe w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
17: To fakt RMF FM. W rękach policji jest już mężczyzna, który wszedł do tunelu metra na stacji Ursynów.
18: Został zatrzymany w rejonie stacji Służew. Uszkodził zabezpieczenie elementu wentylacji.
17: Na miejscu pracowały służby techniczne. Kursowanie metra, jak mówiliśmy w faktach, częściowo zostało wstrzymane na 10 stacjach pierwszej linii.
18: Na stacji Pole Mokotowskie jest nasz reporter Michał Krasoń. Michale, dzień dobry. Kiedy metro powinien już kursować zgodnie z rozkładem?
0: No, za kilkanaście minut ruch warszawskiego metra na odcinku Kabaty Pole Mokotowskie powinien zostać wznowiony. Teraz na pobliski przystanek co chwilę podjeżdżają szczelnie wypełnione autobusy zastępcze, a ze stacji wychodzą zaskoczeni warszawiacy, którzy musieli zmienić swoje poranne plany.
1: No nie udało się niestety. Do pracy nie zdążę. Spóźnienie będzie, niestety. No, trudno. Dzień. Nie przewidziałam takiej sytuacji.
0: Jakaś jest informacja na miejscu?
1: Że stacja jest zamknięta do odwołania.
0: Będzie spóźnienie?
1: Będzie. Kol przez słuchawki.
2: Teraz mamy próbne matury w Technic Schools. O, mój autobus musi biegnąć.
0: Właśnie dobiega końca sprawdzanie, czy mężczyzna, który wszedł do tunelu, nie uszkodził innych elementów linii. Pociągi za chwilę powinny wrócić na trasę.
3: Pytamy o fakty.
17: Nowa inwestycja nad Zatoką Pucką miała ułatwić życie młodym żeglarzom, a dziś ich zdaniem komplikuje je bardziej niż stare, skromne zaplecze treningowe.
18: W Mechelinkach koło Gdyni trwa spór o nowo wybudowany przez gminę hangar dla łodzi, który miał stać się centrum szkolenia dzieci i młodzieży zaraz przy plaży.
17: W porannych faktach nasz reporter Stanisław Połowski. Wyjaśnimy, co jest problemem dla żeglarzy.
24: Twierdzą, że nie mogą na stałe trzymać łódek na placu łodziowym, a szatnie, toalety i miejsce treningów są od siebie oddalone.
25: Ten trening nie jest efektywny, bo zamiast zejść na wodę, no to chodzimy w kółko.
24: Mówi Bartosz Bartnicki, komandor jacht klubu Mechelinki, który, jak podkreśla, przez lata działał przy dawnej świetlicy sołeckiej. Warunki były skromne, ale sprzęt, łodzie i zaplecze znajdowały się w jednym miejscu. Gmina w swoim stanowisku przekonuje, że hangar ma służyć kilku organizacjom, a rozmowy o zasadach jego użytkowania trwają.
18: A sprawa wróci dzisiaj w faktach RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
27: Magdalena ma Karwat Marek, posłuchajmy.
28: Marek Karwat też Marek może Karwat. Być. Właśnie od dzisiaj w naszym kraju zaczną się pojawiać takie ponad 30-stopniowe upały. Moje mapy też pokazują, że dzisiaj nigdzie nie powinno padać, a średnia temperatura to na razie tak około 25 stopni. Ale wiele wskazuje na to, że ta wysoka temperatura utrzyma się w Polsce dosyć długo, a synoptycy nie wykluczają, że po weekendzie padnie nowy rekord ciepła, dlatego bardzo na siebie uważajcie.
26: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
27: A tu proszę, jaki ładny gostek.
29: To a propos
27: proszę,
29: tego przejęzyczenia twojego, mogę wyjaśnić?
28: Mojego?
29: Do mnie, tak, napisał do mnie słuchacz, czy skoro Magdalena Karwat Marek, to czy mąż to Marek Karwat Magdalena? Wyjaśnijmy teraz na zawsze.
28: No niestety nie.
30: To
28: nie.
30: Jest Karat Marwek. O.
29: Słuchajcie, a jeszcze jedno pytanie. Kojarzycie filmowego Terminatora I'll Be Back?
31: Kojarzymy.
29: To zaraz, kto jest Terminatorem piłki nożnej? Daniel Dyk, dzień dobry, byle do piątku.

0: mundial, dzień 13. U nas to była noc 13, więc może szybki taki skrót dla tych, którzy jednak spali. W grupie L Anglia bezbramkowo zremisowała z Ganą, nudy. Chorwacja pokonała Panamę 1-0 i przedłużyła swoje szanse na wyjście z grupy. A w grupie K, jak Kolumbia wygrała 1-0 z Kajak Kongo, Kolumbia już ma awans. No i Portugalia, to był mecz dnia, rozgromiła Uzbekistan 5-0. Dwa gole Cristiano. Słuchajcie, schodząc do szatni powiedział z niemałą ulgą: I'm back. Wróciłem. Także już nie ma wątpliwości, kto jest terminatorem piłki nożnej.
1: I'll be back.
0: 9:16, byle do piątku. Najlepsza muzyka. Sting.

0: Środa.
1: Mało tego, ostatnia środa czerwca, trwa finałowy tydzień, a więc nie ma co odkładać na później wygrywania w kumulacji szczęścia. Dzisiaj, wiecie co się będzie działo na finał dnia? 1 230 000 złotych to jest nagroda główna, a minimum w sejfach to będzie 65 000 złotych. Wcześniej jeszcze jeden finał i w nim też o ponad 1 000 000 grubo gramy. 13 minut dla tych, którzy zdecydują się wejść teraz do gry i będzie dużo szans w losowaniach. 1001 losów. Jeśli chcecie, wpisujemy słowo RMF, ślemy SMS-em za 4,92 pod numer 7474 albo gramy na stronach www.rmf.fm. Ale uwaga, uwaga, uwaga, uwaga. Grając dzisiaj, gracie też w piątek, a w piątek na finał czerwca w kumulacji szczęścia wiemy jedno. Na pewno ktoś z was wygra. Albo 1 300 000 złotych, albo Audi Q3, albo 150 000 złotych. I jesteście w dwóch piątkowych losowaniach, czyli w sumie teraz te 1001 losów wpadnie do 4 losowań. Dzięki temu możecie 4 razy zostać rekordowymi milionerami. RMF 7474.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
7: jest fresh. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 000 zł.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
1: Tylko dwie minuty.
2: 1001 losów wpada do obu finałów dzisiaj i do dwóch finałów w piątek. Dzisiaj dwa razy szansa na 1 230 000, a w piątek na bank ktoś wygra 1 300 000 lub 150 000 lub piękne Audi Q3 RMF 7474.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
8: Już w piątek.
9: Wielki finał czerwca.
10: Ktoś na pewno wygra.
11: 150 tysięcy złotych.
12: Audi Q3 w pięknym kolorze zielone Sage Metallic.
13: Lub rekordową nagrodę główną.
14: 1 300 000 złotych.
15: Chcesz?
16: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
19: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
20: Castorama.
21: Teoria.
20: I praktyka.
21: W teorii miał być nowy grill.
20: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
23: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
24: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
25: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
26: Po reklamie.
27: To jest RMF.

Wiecie, miałem mówić o najpiękniejszej plaży świata, stąd to zawahanie, ale szukając informacji na jej temat, żeby pogłębić, trafiłem, że w Polsce właśnie wybrano królową nadbałtyckich plaż, więc najpiękniejsza plaża świata musi zaczekać. Wrócę do tego teraz. Najpiękniejsza w Polsce. To nas bardziej interesuje. I tutaj ciekawa sytuacja, bo przez ostatnich 12 lat w rankingu wygrywała plaża w Świnoujściu, a w tym roku detronizacja. Słuchajcie, zwycięzcą została plaża w Ustce. Ustka takie zwycięstwo pewnie wzięła z pocałowaniem.

0: Nowe informacje na temat afery w Szpitalu Południowym w RMF FM w Faktach o 10. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
4: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
6: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
7: Misja specjalna.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Spotkajmy się w salonach Dacia z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
10: Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
13: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
12: Wspaniale się to ogląda.
13: A jak smakuje?
12: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
1: Po reklamie.
0: I już prawie godzina 10, więc zaczynamy Fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski zapraszają.
14: Nowe informacje na temat wyjaśnienia afery w Szpitalu Południowym przekazał w RMF FM minister sprawiedliwości.
15: Dziś przesłuchany ma być lekarz-sygnalista.
14: Całkowicie zablokowana jest Krajowa Dwójka.
15: Na wysokości Białej Podlaskiej leży ciężarówka i ładunek, który się z niej wysypał.
14: W cyklu Twoje zdrowie dzisiaj o męskich badaniach.
15: A na Mundialu bardzo aktualne pytanie o więzy krwi, czyli dla której grasz drużyny.
14: Kolejne kroki prawne dotyczące wyjaśnienia afery w Szpitalu Południowym zapowiadał w porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
16: Nie wolno nam tego lekceważyć. Sprawa jest zbyt poważna.
15: W warszawskim studiu ponownie prowadzący poranną rozmowę Tomasz Telikowski. Tomku, zatem jaka będzie odpowiedź w tej sprawie prokuratury?
17: Sprawa jest pod nieustającą kontrolą. I jeszcze dzisiaj minister ma spotkać się z prokurator nadzorującą to śledztwo, ale to nie jedyne działania.
16: Rozpoczęła się w prokuraturze kwerenda. Wszystkie sprawy, które dotyczyły zgonów w tym szpitalu, a trafiały do prokuratury, będą przeglądane raz jeszcze.
17: Dzisiaj, o czym mówiłem już w faktach, ma zostać także przesłuchany lekarz-sygnalista.
16: Takie informacje dostałem przed wejściem do studia, że będzie dzisiaj przesłuchiwany. Chciałbym, żeby jak najszybciej zabezpieczyć wszystkie dowody, które wskaże lekarz.
17: Przesłuchany w tej sprawie powinien zostać także prezydent Warszawy, wobec którego w przestrzeni publicznej także formułowane są zarzuty.
16: Myślę, że to jest absolutny element śledztwa, że on musi złożyć te zeznania.
17: Minister Żurek jest natomiast przeciwny odwołaniu minister zdrowia.
16: To nie jest dobre, kiedy podejmujemy decyzję pod emocji. Akurat ta minister zdrowia chce całkowicie zreformować system.
17: Ale ta decyzja i tak, co podkreślał Żurek, należy do premiera.
14: W wywiadzie dla kanału Zero dr Emil Jędrzejewski, który pracował w placówce na Ursynowie, twierdzi, że wiele decyzji w szpitalu południowym było podejmowanych poza jakimikolwiek procedurami.
15: Według niego na skutek działań m.in. radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który kierował szpitalnym SOR-em, w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów.
14: O sytuacji miały być alarmowane władze szpitala i Warszawy.
18: Trzymamy się faktów.
14: Zablokowana Krajowa Dwójka w Białej Podlaskiej. Na skrzyżowaniu Drogi Krajowej z ulicą Francuską doszło do zderzenia busa z ciężarówką przewożącą węgiel. Jak informuje straż, dwie osoby zostały ranne.
15: A droga jest w tej chwili zablokowana przez przewróconą ciężarówkę i rozsypany węgiel. Doszło też do wycieku paliwa. Utrudnienia na dwójce potrwać mogą kilka godzin. Od północy obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia, które ustanawia nową kwotę za kurs reedukacyjny dla pijanych kierowców.
14: Wzrost z 500 do 2500 zł za dwie 8-godzinne serie wykładów. No i co o tym myślicie?
19: Bardzo dobra wersja i uważam, że jeszcze powinno być większe kary.
20: Jeszcze dla tych, którzy jeżdżą po alkoholu.
19: Dla tych, którzy jeżdżą po alkoholu. Za dużo wypadków. Giną tylko ludzie niepotrzebni z tego tytułu, a dorośli ludzie powinni brać odpowiedzialność za to, co robią, za swoje czyny, także kary powinny być zdecydowanie wyższe.
21: Jak ktoś pije i wsiada za kierownicę, to już powinien mieć dożywotni zakaz tak naprawdę, albo nawet powinny być kary więzienia, bo jestem kompletnym przeciwnikiem.
22: Sam bat może przestraszyć i bardzo dobrze.
15: A te głosy w Poznaniu zebrał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
14: Kluczowe badanie dla mężczyzn, niezależnie od wieku, to dzisiaj temat cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
23: Ostatnie badania miałem okresowe w pracy.
24: Kiedy to było?
23: To było 2 tygodnie temu i cukier na miejscu miałem sprawdzony i poziom lipidów.
24: Obawiam się, że reprezentuję tę kastę mężczyzn, która unika doktorów, jak tylko może. Moja cudowna partnerka mi przypomina. Pilnuje mnie.
25: Jak pani to mówi? Jak działa? Jakie zdanie?
26: No kochanie, no dziecko w drodze, trzeba dbać o siebie.
15: Te głosy zebrał Michał Dobrowicz, z którym polecamy portal Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam podpowiedzi, o których badaniach warto pamiętać w pierwszej kolejności.
14: Przypominam też, że od 12 telefonicznie na wasze pytania odpowiadać będzie urolog i androlog dr Tomasz Wiatrz. 24 czerwca, 39 urodziny obchodzi dzisiaj Leo Messi.
15: Cristiano Ronaldo natomiast jedynym piłkarzem w historii, który zdobył przynajmniej jednego gola w 6 edycjach Mistrzostw Świata.
14: Wczoraj 2 trafienia w meczu z Uzbekistanem, wygranym przez Portugalię 5-0.
15: BBC pyta natomiast o więzy krwi i podaje konkretne przykłady. Przez 25 minut meczu reprezentacji Maroka z Brazylią żaden z piłkarzy obecnych na boisku nie urodził się w Maroku.
14: W trakcie turnieju jeden z zawodników strzelił już bramkę swojemu ojczystemu krajowi.
15: Urodzony we Francji Ibrahim Bey strzelił bramkę dla Senegalu w przegranym 1-3 meczu z francuskimi Le Bleu.
14: Według oficjalnych list FIFA na trwających Mistrzostwach Świata tylko 8 z 48 drużyn nie będzie miało w składzie zawodnika urodzonego za granicą.
15: Debiutujący na Mistrzostwach Curaçao ma w składzie tylko jednego zawodnika urodzonego na Karaibskiej Wyspie.
14: Katar sprowadził graczy 10 narodowości.
15: A propos Francji, Michael Olise, urodzony i wychowany w Londynie, skrzydłowy Bayernu Monachium, zdecydował się reprezentować Francję, czyli kraj rodzinny swojej mamy.
14: Od dziś zmiany na mundialu.
15: Po 2 mecze o tej samej porze, o 21. Bośnia-Hercegowina, Katar
14: i Kanada, Szwajcaria.
15: O północy Maroko, Haiti
14: i Szkocja, Brazylia. Kto to wytrzyma?
15: No bo jeszcze o 3:00 w nocy Meksyk, Czechy i Republika Południowej Afryki, Korea Południowa.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tak, będą 30 na termometrach. W ogóle większość regionów dzisiaj będzie miała tak 28-29 stopni Celsjusza. Mnóstwo słońca, opadów nie widzę. A 30 tak, w takim obszarze zachodniej Polski Szczecin, Poznań, Zielona Góra. Tak to widzę. Jeśli szukacie ochłody, to w Zakopanem 24, ale są chłodniejsze miejsca, na przykład w Łebie 22, na Helu 23, w Międzyzdrojach 25 i tyle w Mikołajkach. A szukać ochłody będziemy. Byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Zostanę jeszcze chwilę przy gorącym temacie, bo a propos piłki, o której słyszeliśmy w faktach, szaman z Gany. To się teraz klika, podobno rzuca klątwy, które działają. Wrócę do tego za moment, a teraz dajcie głośniej. David Guetta, najlepsza muzyka w RMF FM.

Szaman rzucił klątwę na Harry'ego Kane'a. O tym dzisiaj na portalach. Kane faktycznie nie strzelił wczoraj. Anglia Ghana 0-0. Pisze się o tym, bo ten sam szaman podobno wcześniej rzucił klątwę na Ronaldo. A w pierwszym meczu Portugalia Ghana 1-1, Cristiano bez gola. Mało tego, został uznany za najgorszego na boisku. Skoro ten szaman z Gany tak działa skutecznie, to już wiemy, z kim Gana gra ostatni mecz, prawda? I wiemy już, że Luka Modric nie strzeli. Dziesiąta 17. Dawno tego nie grałem w Byle do Piątku. Ja daję głośniej. Sana i Vito Bambino.

Jak zaczęliście pracę o 10 i od razu taki wir w tę środę, że nie ma czasu nawet na kawę, to po prostu podgłośniamy Radio RMF. Galaxy zamiast kofeiny, wielu słuchaczy nam mówi, że działa to tak samo.

0: ostatnia środa przed wakacjami, a my chcemy, żebyście na te wakacje pojechali jak milionerzy, dlatego w tym momencie rusza super godzina. I rusza super okazja. Uwaga! Aż 1300 losów. W obu dzisiejszych losowaniach zyskujecie. Wystarczy, że wyślecie teraz SMS z hasłem RMF pod numer 7474. Można złapać ten bonus także na www.rmf.fm. To jest w ogóle finałowy tydzień czerwca, więc nie dość, że dzisiaj nagroda główna będzie astronomiczna. 1 230 000 zł. Nie dość, że dzisiaj na finał dnia minimum w sejfach będzie wynosiło 65 000 zł, to jeszcze grając dziś gracie także w losowaniach piątkowych, a w piątek, no to w ogóle finał miesiąca w kumulacji szczęścia i wtedy ktoś na pewno wygra albo 1 300 000 zł, albo to fantastyczne Audi Q3, albo 150 000 zł i to gwarantujemy. A to jest jedyna dzisiaj super godzina, więc nie odkładajcie tego na później. Zagrajcie teraz 1300 losów we wszystkich tych losowaniach. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Kumulacja szczęścia w RMFM.
11: Pieniądze szczęścia nie dają.
12: Myślisz?
13: To posłuchaj.
14: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
10: Kumulacja szczęścia w RMFM.
15: Czeka
10: ponad 1 000 000 zł.
15: Zagrasz?
16: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
19: RMF FM i Cross ruszają w Polskę.
20: Masz rower na wakacje?
19: A jak nie masz, to możemy ci go dać.
20: Dlaczego? A dlaczego nie?
19: Sprawdź, kiedy będziemy u ciebie na www.rmf.fm.
20: A jeśli nie wpadniemy do twojego miasta, to nic straconego.
19: Bo i tak możecie wygrać te super rowery.
20: Obserwujcie nasze social media.
19: I zgarniajcie rowery Cross, bo to świetny pomysł na wakacje.
21: Rower od Cross na wakacje? Raty poczekają do września. Szczegóły promocji dostępne w najlepszych sklepach rowerowych i na cross.pl.
22: Po reklamie.
23: Byle do piątku, byle z RMF FM.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

0: Martin Garrix. Trzy rano. Można by tego słuchać na najpiękniejszej plaży świata, bo obiecałem wrócić do tego rankingu. No właśnie, ten ranking tworzą podróżnicy, influencerzy i eksperci, którzy oceniają plażę pod kątem unikalnych widoków i oczywiście relaksu genialnego. I wybrali taką plażę, gdzie nie pada deszcz, jest wysoka temperatura i jest ciepła, lazurowa, piękna woda. Ta plaża leży na Filipinach, nazywa się Entalula i leży w prowincji Palawan. No ewidentnie już wcześniej odkryli te plaże podróżnicy z Polski, stąd pewnie nazwa, prowincja Palawan, to dlatego, że Filipińczycy nie potrafią wymawiać polskiego R w słowie parawan.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Bramki są dwie, drużyn 48, a puchar tylko jeden. Mundial 2026.
6: Wyniki, relacje, komentarze.
5: Mistrzowskie fakty sportowe. Codziennie w RMF FM. RMF FM, trzymamy rękę na piłce.
7: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsa.

0: Torsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: RMF FM. Najlepsza muzyka.

super godzina i coraz mniej czasu. To jest jedyna super godzina dzisiaj, więc skorzystajcie i zgarnijcie teraz aż 1300 losów w grze o 1 230 000 dzisiaj, no i oczywiście w finale miesiąca. A już ten piątek ktoś z was na pewno wygra 1 300 000 lub 150 000 lub piękne Audi Q3 i jesteście w grze. RMF 7474.

0: Kierowcy, zablokowana jest jedynka w Śląskiem pomiędzy węzłami Brzęczkowice i Jęzor. Szczegóły już za moment w Faktach RMF FM o 11.
1: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
4: Weekendy. A ty jaki lubisz najbardziej? Podziel się swoim przepisem na weekend na www.rmf.fm. Już w sobotę po 7:00. Przepis na weekend w RMF FM.
5: Sklep internetowy Amazon.pl zaprasza do udziału w festiwalu okazji Prime Day, który trwa aż 4 dni, do 26 czerwca.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Kaufland jest! Po reklamie.
0: Czekaliście na fakty o 11, no to jest ten moment. Już prawie 11, no i na pewno czekaliście też na Ewę Kwaśnę. Witamy bardzo serdecznie.
9: Ja też również.
0: Czekamy na szczegóły.
9: Witam i zapraszam. Naczelna Rada Lekarska ma złożyć jeszcze dziś wniosek o zawieszenie wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Pod lupą cyklu Twoje zdrowie, męskie sprawy, mówimy o badaniach profilaktycznych, które każdy mężczyzna powinien wykonać. W faktach także ostrzeżenie dla kierowców o utrudnieniach na S1 ze Śląskiem. Nie zabraknie też faktów ze świata kultury. Wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka złoży dzisiaj Naczelna Rada Lekarska. Ten medyk i były radny Koalicji Obywatelskiej w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. W czasie dyżurów, jak ujawniły media, prowadził działalność polityczną. Wiele decyzji na jego oddziale miało być podejmowanych poza procedurami, zarówno medycznymi, jak i prawnymi. W Warszawie przed siedzibą Naczelnej Rady Lekarskiej jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Witamy.
10: Tak, dzień dobry.
9: Michale, kiedy sąd lekarski podejmie decyzję w sprawie przyszłości Dawida Kacprzyka?
10: To potrwa co najmniej kilka tygodni. Tak opisuje to prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski.
11: Lekarz, stając przed sądem lekarskim, ma oczywiście prawo do obrony, powoływania świadków, przedstawiania dowodów. Nasze postępowania są zwykle szybsze niż trwające przed sądami powszechnymi. Głównym problemem jest tutaj czas pracy i ewentualne opuszczenie dyżuru medycznego, co jest naganne, wywołuje nasze oburzenie i powinno być piętnowane.
10: Sąd lekarski może zdecydować o upomnieniu, o naganie, o zakazie pełnienia funkcji kierowniczych, a nawet o odebraniu prawa wykonywania zawodu lekarza, jeśli potwierdzą się poważne zarzuty. Jak ustaliłem jeszcze dzisiaj, może zapaść decyzja o wykluczeniu lekarza Dawida Kacprzyka z warszawskiej Izby Lekarskiej.
9: W Krakowie rozpocznie się za chwilę jedna z dwóch zaplanowanych na dzisiaj sesji Rady Miasta. Radni zdecydują o udzieleniu władzom miasta absolutorium oraz wotum zaufania. Tyle, że dwóm różnym osobom. Sytuacja jest niestandardowa. Dlaczego, to wyjaśni już reporter RMF FM Paweł Konieczny.
12: Przede wszystkim dlatego, że w maju odwołano ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego, a radni oceniają wykonanie budżetu za jego prezydentury. Podczas drugiej sesji, która zaplanowana jest na 14, odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy za ubiegły rok. Tu sytuacja jeszcze ciekawsza, bo tradycyjnie po tej dyskusji odbywa się głosowanie nad wotum zaufania. To skierowane będzie już do komisarza, który pełni obowiązki prezydenta miasta. Zatem podczas dzisiejszych sesji dwa głosowania wyjątkowo dotyczą różnych osób. Absolutorium może otrzymać Aleksander Miszalski, a wotum zaufania Stanisław Kracik.
13: Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Porady specjalistów.
9: Właśnie, porady specjalistów. Pod lupą cyklu Twoje zdrowie dziś męskie sprawy. Mówimy o kluczowych badaniach profilaktycznych dla mężczyzn. Jednym z nich jest badanie PSA, podkreśla profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
14: PSA jest testem, który musi być skojarzony z badaniem fizycznym, z badaniem urologicznym i w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych specjalnie z punktu widzenia klinicznego, wsparty badaniem metodą rezonansu magnetycznego czołu krokowego. Wówczas na tej podstawie urolog podejmuje decyzję, czy mamy do czynienia z kandydatem, u którego diagnostykę trzeba rozszerzyć o pobranie próbki z gruczołu krokowego, czyli na przykład biopsji. I wówczas jest wyłącznie na podstawie badania mikroskopowego skrawków, które uzyskuje się w wyniku biopsji, możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że zawierają one bądź nie komórki o potencjale onkologicznym.
9: Tłumaczył urolog profesor Piotr Chłosta. O nowoczesnych metodach leczenia możecie dowiedzieć się z rozmowy z naszym specjalistą na portalu twojezdrowie.rmf24.pl. Tam znajdziecie również informacje o dyżurze telefonicznym naszego eksperta. Za moment doniesienia ze świata kultury, teraz jeszcze ostrzeżenie dla kierowców podróżujących S1 Śląskiem. Pomiędzy węzłami Brzęczkowice i Jęzor w kierunku Warszawy zderzyły się dwa samochody osobowe i dostawczy. Droga jest zablokowana, ruch odbywa się przez węzeł i Jęzor. I czas na fakty kulturalne RMF FM w studiu tradycyjnie o tej porze Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Dzień dobry.
9: Witamy Cię, Kasiu. I na początek o niezwykłym festiwalu.
2: Pokazy filmowe, koncerty, wystawy i spotkania z twórcami. Pojutrze w Sandomierzu, w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zamku Ćmielów zacznie się festiwal filmów spotkań niezwykłych. Miłośnicy literatury będą mogli posłuchać m.in. czułego narratora, noblistki Olgi Tokarczuk w interpretacji Andrzeja Seweryna i Roberta Więckiewicza. Dla fanów teatru będzie spektakl Ziemia, Ziemia w reżyserii Doroty Kędzierza, inspirowany Ziemią Obiecaną i Chłopami Władysława Reymonta. Na finał 3 lipca ma być recital Kasi Kowalskiej pod tytułem Coś optymistycznego. Do amerykańskich kin pojutrze wchodzi ikona mody. Rolę kobiety, która przyjeżdża do Paryża i słyszy wstrząsającą lekarską diagnozę, gra Angelina Jolie. Grając ją, myślałam o mojej mamie i o tym, jak bardzo ten film byłby dla niej wsparciem, kiedy przez to przechodziła. Kiedy tam siedzisz u lekarza na tym krześle, czy to rak, czy cokolwiek innego, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, wszyscy mamy tak samo. Gdy otrzymujemy wiadomość, która zmienia nasze życie. Jak się z tym zmierzyć? Pytała aktorka. W Polsce można ten film zobaczyć w streamingu, a o nowej filmowej Supergirl usłyszycie już w kolejnych faktach.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu program Byle do Piątku w Radiu RMF FM. Daniel Dyk, dzień dobry. No i teraz gramy od razu jeden z tych hitów na drogę. Roxette się pojawi. No właśnie, 3 dni do wakacji zostały. Czy auto udało się przygotować do drogi wakacyjnej? 3 dni. No a może w tym czasie uda się zmienić opony na letnie. A u mnie zaraz na wakacje pojedziemy pociągiem.

0: stygnie u nich lato, 11:18, a ja obiecałem podróż pociągiem na wakacje, konkretnie nad Adriatyk, bo właśnie przeczytałem w sieci, że ruszają połączenia kolejowe do Chorwacji, że to jest taka alternatywa dla podróży samochodem czy samolotem. No tak, bo ani w samolocie, ani w samochodzie nie przejdziesz się do Warsa. Na herbatę oczywiście.
1: Reklama. Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowid. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy!
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój formów, witamin różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Po reklamie.
4: RMF FM. Najlepsze.

4 minuty zostały w kumulacji szczęścia w supergodzinie. A to jest jedyna supergodzina dzisiaj, więc jedyna taka okazja. Słuchajcie, aż 1300 losów wpada do dwóch finałów dzisiaj. I do dwóch finałów w piątek. A w piątek, wiadomo, finał miesiąca. Więc na bank ktoś z was wygra Audi Q3 lub 150 tysięcy złotych lub rekordową nagrodę główną, aż 1 300 000 złotych. Przyślijcie hasło RMF pod numer 7474 lub zagrajcie na www.rmf.fm, a przy okazji sprawdźcie, czy ten kolor Audi Q3 by wam pasował. To jest taka modna zieleń. No i pamiętajcie, że dzisiaj ktoś z was może wygrać 1 230 000 złotych. A no tak. Zapomnijcie. Nie było tych pieniędzy, znaczy były, ale właśnie były, bo teraz podnosimy nagrodę główną, dokładamy aż 10 tysięcy złotych. Od teraz, no aż mi serce zaczęło bić mocniej. 1 240 000 czeka na was i to dwa razy zadzwonimy w sprawie tej potężnej wygranej. Jedyna super godzina. No to warto skorzystać z tych losów. Aż 1300 szans. RMF 7474. No i pamiętacie, że na finał dnia minimum w sejfach to będzie 65 tysięcy złotych? RMF 7474.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.

0: tak słabe. Właśnie jego nam brakowało.
1: Tu byle do piątku. Urlop wypoczynkowy pod kontrolą szefa. Widzę coś takiego, no to klikam, żeby wam przekazać najważniejsze informacje. Jest tutaj zbiór naszych praw, ale i ograniczeń. Przeczytałem, że pracodawca może pod pewnymi warunkami nawet odwołać pracownika z urlopu. Ej, za 2 dni wakacji, może z takimi pomysłami nawet nie żartujmy, co?
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
8: Już w piątek.
7: Wielki finał czerwca.
9: Ktoś na pewno wygra.
10: 150 tysięcy złotych.
11: Audi Q3 w pięknym kolorze zielone Sage Metallic.
12: Lub rekordową nagrodę główną.
13: 1 300 000 złotych.
14: Chcesz?
15: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów.

0: Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Słuchacie radia RMF FM.

0: Najnowsze prognozy mówią, że dzisiaj nawet 34 stopnie może być w Polsce. No i ten temat oczywiście musi pojawić się w faktach RMF FM najbliższe już w samo południe.
1: Reklama.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Barbara, na koniec roku szkolnego to chyba jakiś prezent się należy, prawda?
1: No raczej. Zobacz, na przykład laptop Asus z Media Expert jest w super cenie. Można go rozłożyć na płasko, szybko się ładuje, do tego ma krystaliczny dźwięk i ekran Full HD. No do filmów idealny.
0: O, no to przyda się na wakacje.
2: Kup w Media Expert laptop Asus VivoBook 15 do rozrywki, pracy i nauki w super cenie za 2199 zł 99 groszy.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: No i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu
7: i poznaj przerażające sceny zbrodni.
8: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
6: No i my, Daniel Dyk
7: i Kamil Barnowski.
8: Już w niedzielę po 20 w RMF FM.
9: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platformach podcastowych.
10: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
11: Po reklamie.
12: I już prawie godzina 12, więc przenieśmy się do studia Faktu w RMF FM. To, co najistotniejsze o tej porze zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
13: Jestem i zapraszam. Politycy koalicji rządzącej domagają się reakcji minister zdrowia w sprawie afery w warszawskim szpitalu południowym. W Faktach w południe także Gdańsk, nasz reporter o ostatnich przygotowaniach związanych z konferencją odbudowy Ukrainy. Z rakiem prostaty można porozmawiać, przekonuje nasz ekspert, urolog, profesor Piotr Chłosta. Posłuchajcie, co to konkretnie oznacza. Upały coraz bardziej uciążliwe.
14: Przed słoneczkiem się chowamy, ale to daje popalić.
13: Jest 12. Politycy koalicji rządzącej domagają się większej odpowiedzialności Ministerstwa Zdrowia w sprawie afery dotyczącej Szpitala Południowego w Warszawie. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Kacper jest w naszym sejmowym studiu. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
13: Rozmawiałeś z politykami. Jaki jest główny zarzut wobec minister zdrowia?
15: Koalicjanci, jak słyszę, zdziwieni są, że Jolanta Sobierańska-Grenda od tylu dni nie zabrała głosu w sprawie sytuacji w Szpitalu Południowym.
16: Też jestem zdziwiony, dlatego że minister zdrowia w tej arcytrudnej sytuacji, która ma miejsce dzisiaj, powinien być arcyaktywny, żeby nie powiedzieć nadaktywny. Natomiast no tutaj widać, że pani minister wybrała inną formułę.
15: Powiedział mi poseł Lewicy Tomasz Trela, który podkreślił jednocześnie, że odpolitycznienie resortu zdrowia nie było dobrym pomysłem. Tego samego zdania jest Marek Sawicki z PSL-u.
17: Dzisiaj mamy apolityczną minister zdrowia, która miała zająć się strukturyzacją szpitalnictwa i szeroko pojętych usług medycznych. Rok czasu już chyba mija od jej powołania i jakoś efektów tej pracy nie widać.
15: Koalicjanci mówią wprost, że jeśli premier zdecyduje się na rekonstrukcję rządu, to do kierownictwa Ministerstwa Zdrowia powinni wrócić przedstawiciele poszczególnych ugrupowań.
13: W prokuraturze okręgowej w Warszawie właśnie ma rozpoczynać się przesłuchanie sygnalisty, byłego pracownika Szpitala Południowego, doktora Emila Jędrzejewskiego. Zapowiadał to na antenie RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach. W Gdańsku ostatnie przygotowania, ale i pierwsze wydarzenia związane z konferencją odbudowy Ukrainy. Miasto przygotowuje się na przyjazd kilku tysięcy gości oraz delegacji z całego świata. Na miejscu jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Dzień dobry. Staszku, jak
18: Dzień dobry.
13: Dziś wygląda Gdańsk przed tym międzynarodowym wydarzeniem?
18: Na przykład jadąc głównymi arteriami można zobaczyć dziesiątki flag różnych państw. W związku z przejazdami zagranicznych delegacji mogą pojawić się krótkie zamknięcia ulic. Już teraz jeździć nie można, ale również chodzić w okolicach stadionu na Letnicy i Amber Expo, gdzie jutro rozpocznie się główna część konferencji. Dziś w ratuszu głównego miasta spotkają się parlamentarzyści z Polski i Ukrainy, a w różnych częściach Gdańska trwają już debaty poświęcone energetyce, bezpieczeństwu i odbudowie Ukrainy. Kulminacja wydarzeń nastąpi jutro i w piątek. W tym czasie podpisanych zostanie prawie 200 umów i porozumień. Z Gdańska, Stanisław Pawłowski.
19: Twoje zdrowie pod lupą faktów RMF FM.
13: Znalezienie raka gruczołu krokowego nie oznacza wyroku, przekonuje urolog profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. O tym dziś w naszym cyklu Twoje zdrowie.
20: Rak gruczołu krokowego, czyli rak prostaty, to jest nowotwór, z którym w cudzysłowie możemy porozmawiać. Dlatego, że jego rozwój jest powolny. Jeżeli jest ograniczony
13: powolny,
20: do narządu...
13: Powolny to znaczy, jaki czas ma tak, pacjent?
20: Od postaci,
13: miesiąc, rok?
20: Od postaci mikroskopowej do postaci jawnej klinicznie mija często bardzo wiele lat. Są sytuacje, w których obecność nowotworu gruczołu krokowego, jeżeli jest on ograniczony do narządu, jest on ograniczony do prostaty, nie wychodzi na zewnątrz, a ma niski potencjał onkologiczny, pozwalają z przekonaniem zaproponować postępowanie jakby w cudzysłowie wyczekujące, jakby w cudzysłowie nic nie robienie, a nazywa się to aktywnym nadzorem, czyli obserwowaniem ewentualnego ryzyka progresji, która stworzyłaby konieczność zastosowania operacji.
13: Tłumaczył profesor Piotr Chłosta. A już teraz na wasze telefony czeka nasz ekspert, urolog dr Tomasz Wiatr ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przypominam, numer 12 200 0010. Ten numer i wszystkie informacje na ten temat znajdziecie również na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Do Polski dotarła fala upałów. Ponad 34 stopnie mogą dziś pokazać termometry na zachodzie kraju. W Łodzi temperatura już sięga ponad 26 stopni. Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka sprawdziła, jak radzą sobie ci, którzy pracują na zewnątrz.
21: Te upały bardzo się dają pani we znaki?
14: Dają. Nie da się ukryć. Przed słoneczkiem się chowamy, ale to daje popalić.
21: Da się jakiś taki strój dla budowlańca chłodniejszy zorganizować?
22: Nie da się ubrać krótkie spodenki, nie da się ubrać t-shirta jakiegoś wyciętego, bo to jest niezgodne z bezpieczeństwem pracownika.
13: Upały utrzymają się w Polsce do końca tygodnia. Skwar ma być największy w niedzielę. Był Superman, będzie Supergirl. W najbliższy piątek film wejdzie do naszych kin. Z nami teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
23: Dzień dobry ponownie.
13: Witamy, Kasiu. Kogo zobaczymy na ekranie?
23: Tytułową rolę gra Millie Alcock, znana m.in. z Rodu Smoka.
24: And for me and try to save my dog, Crypto.
23: Jak opowiadała właśnie w talk show Jimmy'ego Fallona, teraz spróbuje uratować swojego psa Crypto. A psiak jest przecudny, też jest aktorem psim, a obok nich na ekranie m.in. Jason Momoa jako Lobo, międzygalaktyczny łowca nagród.
13: Kasiu, Supergirl, podobnie jak Superman, też pochodzi z komiksów.
23: I też ma alter ego, to Kara Zor-El, która po raz pierwszy pojawiła się w komiksie Supergirl z Kryptonu. Jest kuzynką Supermana, adoptowaną przez ziemską rodzinę, w jednym życiu jest licealistką, a w innym członkinią Ligi Sprawiedliwości i Korpusu Czerwonej Latarni.
13: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, dziękujemy.
23: Dziękuję.
13: Pięknie. Kolejne fakty wracają już o 13:00. Zapraszam.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
27: Może podbiję tę informację gorącą z faktów. Każdy kolejny dzień tego tygodnia ma być coraz bardziej upalny. Nie gorący, upalny. Jutro na Warmii i Mazurach najspokojniej 28 stopni Celsjusza. No może na Podlasiu będzie 27, ale poza tym w kraju 30 stopni zobaczymy na naszych termometrach i więcej. Większość regionów w ogóle 32. Najcieplej 34 stopnie w rejonie Zielonej Góry.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
27: W niedzielę ma być 40 stopni Celsjusza, tak mi mówią najnowsze prognozy. W cieniu, to nie jest żart, zaraz do tego wracam, bo tu, no właśnie, nie ma żartów. Byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. No i już gramy gorące numery. Texas, Summer Sun. Dajmy głośniej RMF.

się w byle do piątku. No właśnie, czekamy na pierwszy wakacyjny weekend i wiemy, że będzie najgorętszym w tym roku. Nie wiem, czy widzieliście mapy z prognozą pogody. Właśnie tak ma być, tak ma skwierczeć. W całym kraju w niedzielę żadnej chmury, żadnej ochłody czy cienia z nieba. Ma być w wielu miejscach, podkreślam, 40 stopni Celsjusza. Uwaga, najzimniej będzie na Helu 30 stopni, w Łebie 31, w Zakopanem 32, Biegun zimna, Suwałki w niedzielę aż 36 stopni, Warszawa 39. Najgorzej to w ogóle Łódź, Wrocław, Poznań, Zielona Góra 40, a może i niestety rekord ciepła padnie. Czytam, że gdzieś na granicy między Polską a Czechami ma być najgorętszy punkt w Europie. I nie wiem, czy nas to cieszy.

0: czerwca i pierwszy dziś finał coraz bliżej. Po raz pierwszy ktoś z was może mieć już niebawem aż 1 240 000 złotych. To jest, słuchajcie, aż 100 tysięcy więcej od dotychczasowego rekordu kumulacji, który wynosi
1: 1 140 000 złotych!
0: Ktoś z was może mieć 1 240 000 złotych już dzisiaj. Ja postanowiłem, no, że muszę pomóc z szansami słuchaczom właśnie programu Byle do Piątku. Dlatego, panie i panowie, w tym momencie rusza szczęśliwy numerek. Skoro przed nami pierwszy dziś finał, to 1 i jednocześnie gracie w 4 losowaniach w tym tygodniu, a więc 4. 1 i 4. Jeśli macie 1 i 4 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. Od teraz przez 10 minut każdy zyskuje 1200 losów. Wystarczy wysłać SMS z hasłem RMF pod numer 7474 i już. Ale kto ma 1 i 4, no to podwaja ten bonus. Aż 2400 szans. Gracie też na www.rmf.fm, tam też można skorzystać z tej okazji. I pamiętajcie, że grając dziś, jesteście również w losowaniach piątkowych, a w piątek finał czerwca w kumulacji szczęścia i wtedy ktoś, na pewno ktoś z was wygra 1 300 000 złotych, Audi Q3 lub 150 000 złotych. Nie ma innych opcji. Albo to, albo to, albo to. A teraz, no właśnie, bardzo szczęśliwe 10 minut. 1200 losów albo 2400 losów. RMF 7474. Dodam, że dla tych, którzy mają 1 i 4 w numerze telefonu, lepszej okazji nie będzie.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki, Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
8: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
9: No bo ja widzę sobotę.
7: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
15: O, adres taki egzotyczny.
16: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
15: Racja. Żyje. Lećmy w nieznane.
14: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
17: Barbara, łatwa kasa?
18: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
18: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert.
2: super promocjach Teddy.
19: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Energoobrót z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
23: Po reklamie.
24: Z RMF FM najlepiej.

Zostało tylko 1,5 minuty najlepszej okazji. Aż 1200 losów zyskuje każdy, kto przyśle SMS z hasłem RMF pod numer 7474. Ale kto ma w numerze telefonu szczęśliwe numerki 1 i 4, ten podwaja ten bonus. Aż 2400 losów. No nie będzie lepszej okazji. Zwłaszcza, że po 2400 losów zyskujecie w obu losowaniach dzisiaj i w dwóch piątkowych. Dzisiaj czeka aż 1 240 000, a w piątek ktoś na pewno wygra 150 tysięcy lub Audi Q3 lub 1 300 000 złotych. Rekordowa nagroda główna. Tylko minuta, 12 sekund. Albo 1200 losów, albo 2400 losów. RMF 7474.

Zanim ruszycie w wakacyjne podróże, ruszajcie do Toyota Walder z dziećmi. Zapraszamy 28 czerwca na niedzielną giełdę samochodową. Na miejscu auta nowe i używane z gwarancją. Dla dzieci dmuchańce, słodkości i wakacyjne prezenty. Czekamy w niedzielę w Toyota Walder w Chwaszczynie i Rumi.

0: Wszyscy czekamy na start wakacji, ale niektórym te wakacje zrobiliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie naszą akcję, gdy postanowiliśmy wysłać jakąś klasę do Energylandii. Wygrała szkoła podstawowa numer 7 i właśnie dzisiaj zwycięska klasa pojechała na wycieczkę do tego parku rozrywki. Amelka z mikrofonem RMF-u jest tam z nimi, no i sprawdza, jak się bawią.
1: No dobra, opowiadajcie, jak koniec roku.
2: Dobrze, dobrze.
1: Zadowoleni?
2: Tak.
1: Oceny wystawione?
2: Tak.
1: No to mówcie, jakie plany na wakacje?
2: Spać.
3: Odpoczynek, odpoczynek.
1: No co wy?
4: Nie połamać się, nie połamać się.
1: No to też dosyć ważne rady tutaj dajecie. Macie jakieś plany, wyjazdy?
5: Może na morze pojedziemy.
6: No,
7: ja do Niemiec będę zwiedzać.
1: Do Niemiec? Co będziesz robić w Niemczech? Opowiadaj.
8: Będę odwiedzała koleżankę mamy w Niemczech.
1: To jakiś okrzyk może na start wakacji. 3, 4!
0: Ja chcę też usłyszeć te wasze okrzyki z rollercoasterów, dlatego na pewno do tej zwycięskiej klasy wrócimy. Pozdrawiamy całą szkołę podstawową numer 7 z Białegostoku. Wpadnijcie też na nasze social media, tam możecie zobaczyć naszych zwycięzców, jak wspaniale się dzisiaj bawią.
9: Audycja zawierała lokowanie produktu.
10: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
9: Reklama.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
14: Kto powiedział, że

0: Taki weekend.
1: Że to powiem, najlepsze radio.
0: A, no to wszystko jasne.
2: Jest weekend.
0: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
3: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowid.
4: Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: RMF FM pozdrawia słuchaczy.

0: Kojarzycie tę poranną akcję, gdy facet wszedł do tunelu warszawskiego metra? Okazało się, że to jest obywatel Francji. Więcej szczegółów będziemy mieli dla was w faktach RMF FM już za moment o 13.
1: Sponsorem Byle do piątku jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
8: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
9: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
8: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
8: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
1: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
11: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo! Woda kapie mi z sufitu!
2: Aj, pękła rura. Ochronnie rzecz biorąc, lepiej mieć polisę mieszkaniową niż obrażonego sąsiada. Zapytaj o szczegóły agenta lub sprawdź na kompensa.pl/dom.
3: Kompensa.
4: Po reklamie.
5: Posłuchajmy razem. Już prawie godzina 13. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Zaprasza Ewa Kwaśny.
6: Specjalne środki bezpieczeństwa w Gdańsku. Straż Graniczna wesprze Służbę Ochrony Państwa podczas konferencji odbudowy Ukrainy. To obywatel Francji doprowadził o poranku do paraliżu warszawskiego metra. Ze szczegółami za moment nasz reporter. W naszym cyklu Twoje zdrowie, męskie problemy. Mamy kolejne rady naszego eksperta, urologa. Zamek Czocha z nową atrakcją. Tajemne przejście stanie się częścią trasy turystycznej już wkrótce. Straż Graniczna wesprze Służbę Ochrony Państwa w zabezpieczeniu zaczynającej się właśnie w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Jakie są powody tej decyzji?
7: Resort milczy o szczegółach, natomiast wiadomo, że to wzmocnienie odbywa się na podstawie przepisów ustawy o SOP, która przewiduje taką możliwość w związku z możliwym wystąpieniem zagrożenia realizacji zadań przez Służbę Ochrony Państwa podczas zabezpieczenia tutaj w tym przypadku konferencji. Decyzja w związku w ciągu 3 dni od dziś do piątku obejmuje obszar województwa pomorskiego.
6: A jak strażnicy mają pomagać funkcjonariuszom SOP?
7: Nieoficjalnie dowiedziałem się, że chodzi o wsparcie w działaniach zabezpieczenia pirotechnicznego. Mowa o kontroli osób, ale także budynków, pomieszczeń i innych miejsc, w których pojawią się VIP-y. Do akcji mają być skierowani strażnicy z pomorskiego oddziału. Oni, jak usłyszałem, dobrze znają specyfikę obszaru, na którym przyjdzie im działać.
6: Mężczyzna, który dziś rano wszedł do tunelu warszawskiego metra, to obywatel Francji. Przez jego wybryk na kilka godzin wstrzymano kursowanie pociągów na 10 stacjach pierwszej linii. W Faktach reporter RMF FM Michał Krasoń, witamy.
8: Dzień dobry.
6: Michale, czy obcokrajowiec wyjaśnił, dlaczego to robił?
8: W momencie zatrzymania próbował chaotycznie tłumaczyć coś policjantom po angielsku i francusku, jednak po przewiezieniu na komendę przestał rozmawiać z funkcjonariuszami.
9: Obecnie prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia jego tożsamości. Został on przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że był trzeźwy.
8: Mówi Marta Haberska ze stołecznej policji. Funkcjonariusze ustalają jeszcze, czy Francuz nie był pod wpływem narkotyków. Mężczyzna uszkodził w tunelu element wentylacji. Służby musiały jednak sprawdzić cały odcinek metra między stacjami Ursynów i Służew.
6: Z powodu pożaru prawie 400 osób ewakuowano z magazynu w Rumi, to zaraz za Gdynią. Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma osób poszkodowanych, a pożar został już opanowany. Jak dowiedział się nasz reporter, nie ma również zagrożenia dla sąsiednich obiektów.
10: Twoje zdrowie w Faktach RMF FM. Trwa dyżur eksperta.
6: Nasz ekspert, urolog, dr Tomasz Wiatr, odpowiada telefonicznie na Wasze pytania. W naszym cyklu Twoje zdrowie mówimy o badaniach, które każdy mężczyzna powinien wykonać. Z jakimi problemami zgłaszają się teraz panowie do urologa?
11: Przede wszystkim problemy, z którymi pacjenci się zgłaszają, to podwyższona wartość badania PSA, czyli takiego wskaźnika w kierunku raka gruczołu krokowego, zainteresowanie nowoczesnymi badaniami diagnostycznymi, tak jak multiparametryczny rezonans magnetyczny gruczołu krokowego, czy zainteresowanie nowoczesnymi technikami operacyjnymi, na przykład z wykorzystaniem robota Da Vinci.
6: W jakim wieku mężczyźni powinni zacząć regularną kontrolę urologiczną?
11: Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego mówią jasno, że ta kontrola powinna dotyczyć każdego mężczyzny po 50 roku życia. W przypadku chorych, u których istnieje dodatni wywiad rodzinny w kierunku raka prostaty, taka kontrola powinna być już po 45 roku życia.
6: A czy badanie PSA nadal jest takim złotym standardem w urologii?
11: Badanie PSA jest badaniem takim przesiewowym. Ono nam sygnalizuje, że coś jest niepokojącego, natomiast w tej chwili takim dominującym badaniem, które pozwala nakreślić dalszą ścieżkę diagnostyczną, jest badanie rezonansem magnetycznym prostaty.
6: Tłumaczył urolog dr Tomasz Wiatr ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Nasz ekspert czeka jeszcze na Wasze telefony. Przypominam, numer 12 200 0010. Wielki dzień dla Zamku Czocha na Dolnym Śląsku. Po miesiącach przygotowania rozpoczęło się wyburzanie ściany do tajemnego przejścia. Pracownicy zamku wiedzieli o jego istnieniu dzięki zeskanowaniu całego budynku. Akcję obserwuje z bliska nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
3: widzę, że w ścianie jest już dziura, można tam zajrzeć. Co się ukazało waszym oczom? Spodziewaliście się tego?
12: Przejście to tajemne było znane dla nielicznych. Tak naprawdę znajduje się ono w komnacie książęcej, najbardziej reprezentacyjnej sali w Zamku Czocha, a tak naprawdę w jego schowku, ukryte za drzwiami.
3: Ja będąc tutaj czuję dreszczyk emocji, bo to chyba wielka chwila.
12: Oczywiście, że tak. Naszym celem jest pokazanie jak najwięcej historii, jak najwięcej tajemnic, sekretów, który skrywa zamek.
6: Usłyszała nasza reporterka od Jarosława Kuczyńskiego, dyrektora zamku. Tajne przejście stanie się wkrótce częścią regularnej trasy zwiedzania. No i lubimy takie tajemnice.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: To byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Słuchajcie, a propos tajemnic, które lubimy, po dniu ojca trafiłem na ciekawą charakterystykę polskiego statystycznego ojca, pojawiła się w sieci i zaraz z tym do was wracam. Teraz dla wszystkich tatusiów Genesis. No to jest piosenka z najsłynniejszym synem świata w tytule.

0: nadzieję, że daliście głośniej. Bo to jest taki bang energii. Podładowali nas w pracy Andy Daz i Cherries, 13:18 na zegarze, tu byle do piątku. I obiecałem ten temat. Oto statystyczny polski ojciec. Z okazji wczorajszego święta GUS udostępnił najnowsze statystyki. I może tylko jedna, bo jest bardzo ciekawa, że coraz więcej mężczyzn zostaje ojcami po 40, a zdecydowanie mniej przed 30. W tym roku najwięcej młodych ojców miało 30 do 34 lata. Jedna statystyka, mam nadzieję, się nie zmienia. Przybijcie piątki, jeśli tak jest. Statystyczny polski ojciec dostał wczoraj prezent od statystycznego polskiego dziecka z pieniędzy, które sam mu wcześniej statystycznie podarował.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Hi everybody, this is Damian Dawid.
3: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
4: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
5: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro. Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 000 zł. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak wyprzedaż, to w euro.
12: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
12: Byle do piątku, byle z RMF FM.

0: ostatni tydzień kumulacji szczęścia, zanim pójdzie na wakacje. I już w piątek wielki finał. I ktoś z was na pewno wygra 1 300 000 zł lub Audi Q3 lub 150 000 zł. A dziś nie mniejsze emocje. Dwa razy będzie szansa na aż 1 240 000 zł. No właśnie, bo odbiłem osobiście nagrodę główną, więc może podbijemy też sumę minimalną. Wiecie, że w drugim finale będą większe emocje, a teraz jeszcze większe. Uwaga! Gwarantujemy, że nie da się trafić mniej niż 66 000 zł. Ja pamiętam, że Władysława dokładnie ta suma skusiła i zagrał.
1: Dzisiaj pierwszy raz. Było takie odczucie, że coś się wydarzy interesującego.
0: Było uczucie, przeczucie i wygrał. Jeśli też macie takie przeczucie, to jeszcze pomogę wam z szansami. Uwaga! Skoro wchodzicie do dwóch losowań i do dwóch piątek, to teraz w każdym z tych czterech losowań zyskujecie nie jeden, a aż 1013 losów. Wystarczy teraz, 13 minut, przysłać hasło RMF pod numer 7474 albo zagrać na www.rmf.fm. A może na naszych stronach, przepraszam, znajdziecie bonus, który jeszcze bardziej wam odpowiada. Tam są przeróżne pakiety. No, można na te ostatnie dni przed wakacjami poszaleć. A SMS-owo 1013 losów, 13 minut, RMF 7474. Trzymam kciuki.

0: co, zapisałeś się już na studia?
1: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
0: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
1: Brzmi jak miejsce dla mnie.
2: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
3: Abrakadabra i zmieniam temat. Najbardziej nieoczywisty trend, który podbił świat mody w tym roku, to motyw sardynek. Właśnie czytam, że tego lata królują topy i t-shirty z printami w sardynki. No właśnie widziałem w sieciówkach, gdzie zastanawiam się nawet, czy to jest bezpieczne, będzie nosić nad Morzem Polskim. Przecież w czymś takim w każdej smażalni będą cię zaczepiać i pytać o ceny ryby i wolny stolik.
4: Reklama.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy,

0: czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komona.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś spędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Nie masz zawodu albo chcesz go zmienić? Zacznij od Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie obuwnictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej w województwie małopolskim, które zostało utworzone w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W BCU nauczysz się projektowania obuwia, pracy z materiałami, szycia, montażu i wykończenia. To oferta dla uczniów, studentów i osób dorosłych. Dla tych, którzy chcą zacząć od nowa. BCU Obuwnictwo. Zaczynasz od podstaw, kończysz z zawodem. Zapraszam, Mirosław Sordyl, starosta wadowicki.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
0: RMF FM.

0: półtorej minuty.
1: 1013 losów w czterech finałach tego tygodnia. Dzisiaj 1 240 000 czeka na was, a w piątek ktoś na pewno wygra 1 300 000 lub 150 000 lub Audi Q3 i też wchodzicie do tych finałów. RMF 7474.

0: Reklama.
1: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
2: Bosch.
3: W lesie z psem lepiej być nie może. W przygotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: No i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: Po reklamie.
14: I już prawie godzina 14, więc pora posłuchać najnowszego wydania Faktu w RMF FM. Co w tych faktach? O to zadbała Ewa Kwaśny.
15: Już mówię, zapraszam. Na początek komentarz premiera Donalda Tuska przed rozpoczynającym się jutro szczytem w Gdańsku w sprawie odbudowy Ukrainy i zamieszania wokół tego wydarzenia na linii Warszawa-Kijów. MSWiA wydało zalecenia na czas upałów, są wytyczne dla wojewodów i samorządów. Co się w nich znalazło, o tym dziennikarz RMF FM. W tych faktach także nasz ekspert urolog o mitach wśród pacjentów z problemami urologicznymi. Mam nadzieję, że konferencja w Gdańsku będzie sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji. One nie są potrzebne Polakom ani Ukraińcom, mówi premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu skomentował w ten sposób rozpoczynający się jutro szczyt w sprawie odbudowy Ukrainy i zamieszania wokół tego wydarzenia na linii Warszawa-Kijów.
16: Jutro będzie okazja, żeby parę mocnych i gorzkich słów powiedzieć pod adresem nieadekwatnie reagujących polityków na różnice wynikające z trudnej historii. Będę chciał też to bardzo otwarcie powiedzieć w obecności pani premier Ukrainy. Ja decyzję konsultowano ze mną, pani premier Ukrainy, pytała mnie także o opinię. Decyzję o nieobecności prezydenta Zeleńskiego ja przyjmuję z takim poczuciem, że to też może przysłużyć się tej konferencji. Będzie mniej emocji, a bardziej merytoryczne.
15: Mówił premier Donald Tusk. Konferencja w Gdańsku potrwa do piątku. Rekomendacje dla wojewodów w sprawie postępowania dotyczącego fali upałów wydało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Te wytyczne przedstawiciele administracji rządowej w terenie mają przesłać władzom samorządowym. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. No to bardzo ważny temat, prawda? Co jest w tych zaleceniach?
17: Polecenia podjęcia konkretnych działań. Jeśli chodzi na przykład o bezpieczeństwo dzieci, chociażby uroczystości szkolne mają się odbywać w godzinach rannych. Kolejna sprawa to szczególne zwrócenie uwagi na osoby starsze, samotne, przewlekle chore. Mowa jest też o zapewnieniu dostępu do wodu zwierzętom, domowym i wolnożyjącym. W budynkach użyteczności publicznej mają powstać tak zwane miejsca chłodu. Szczególną uwagę trzeba poświęcać sieciom energetycznym i zmniejszyć zużycie prądu i wody w okresie największego zapotrzebowania. Podczas imprez masowych uczestnikom trzeba zapewnić wodę i miejsca zacienione. W ekstremalnych warunkach pod uwagę ma być brane odwołanie imprez. Pracodawcy mają mieć możliwość skracania czasu pracy, zwiększyć ma się liczba ratowników w miejscach wykorzystywanych do kąpieli. Należy ograniczyć dostęp do lasu. ministrów MSWiA wydało też rekomendację dotyczącą wydawania lokalnych ostrzeżeń przed upałami, także o miejscach chłodu czy dostępu do wody.
0: Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Porady specjalistów.
15: W naszym cyklu Twoje zdrowie mówimy dzisiaj o kluczowych badaniach, które każdy mężczyzna powinien zrobić. O regularnych wizytach u urologa powinni pamiętać zwłaszcza panowie po 50 roku życia. Podkreśla urolog dr Tomasz Wiatr ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. A o jakich najczęściej mitach mówią pacjenci?
2: Dużo pacjentów przychodzi na kontrolę w obawie, że stwierdzono u nich na przykład przypadkowo w USG torbiele nerek i zostali już jakby nastraszeni niejako, że to są nowotwory, które wymagają jak najbardziej najszybszego leczenia operacyjnego, co niejednokrotnie nie znajduje swojego przełożenia, gdyż te torbiele najczęściej mają charakter łagodny. Inne mity, które wśród pacjentów panują, to na przykład to, że mając ryzyko kamicy powinni jak najwięcej wypijać piwa. Okazuje się, że bardziej tu sugerowałbym skupić się na ilości płynów.
15: Radził nasz ekspert, urolog dr Tomasz Wiatr ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wiele ciekawych informacji naszych specjalistów znajdziecie na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. I na koniec jeszcze jedna informacja ważna dla kierowców. Jutro maksymalne ceny benzyny będą nieco niższe niż dziś. Od północy litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96 zł. Za olej napędowy zapłacimy tyle samo, czyli 6,11 zł. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 15.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Co tam ceny paliw? Ja widzę, że tutaj lepsza połowa dnia tankuje truskawki i tam są też maliny.
18: Proszę pana, truskawki, czego tu nie
19: maliny,
18: ma?
19: No, borówki, mamy taki talerz owoców, talerz dobroci.
13: A ja o pustym baku jakby, wiecie.
19: Daniel,
13: dzięki, będę zahaczę o tę owocową stację.
19: Ale Daniel, słuchajcie, powiedział, że on jedzie na czereśnie, że on w ogóle nie chce truskawki, bo to nie można mieszać.
13: Oj, ale dla tych malin zamieszam.

0: Mamy...
1: A włącz mikrofon, będzie łatwiej.
0: Przepraszam, a to jest chwileczkę.
1: O.
2: Daniel, dlaczego pomieszałeś
1: popsuł
2: stół?
1: Popsuł nam z zazdrości o te truskawki.
2: Słuchajcie, mamy lotniczego Oscara. To chciałem powiedzieć. Okazuje się, że najlepszym lotniskiem w Europie jest port lotniczy Wrocław. Wielkie brawa.
1: Ale to jak, to nie Radom?
2: No też się dziwię, no tam cisza, spokój. Też się dziwię.
1: Tam się nawet sprzęt zużyć nie zdążył.

0: kumulacji szczęścia dzisiaj. Dwa finały. W drugim finale minimum w sejfach 66 tysięcy, a w jednym z sejfów 1 240 000.
1: Za chwilę pierwszy finał i chcielibyśmy, żeby wyglądał on mniej więcej tak.
0: Jesteście w finale. Pytamy was, który numer sejfu wybieracie od 1 do 30. Wybraliście, trwają negocjacje.
1: Ale wy twardo mówicie sejf. Wybieram sejf. Nie interesują mnie wasze propozycje. Otwieramy sejf.
0: No i wyobraźcie sobie, czy to wy jesteście właśnie w tym momencie, w tym miejscu, w tym czasie i mówicie: otwieramy sejf.
1: Otwórz. No i my w tym momencie zaglądamy do środka, jak zawsze, i my już wiemy. A cała Polska się zastanawia.
0: Chcielibyśmy też, żeby w sejfie było
2: 1 240 000!
0: I to jest szaleństwo, to jest absolutne szaleństwo!
1: I tu są bite rekordy, tu się pisze historia na naszych oczach, to wy macie szansę zrobić taki finał. Dosłownie za moment, bo do losowania zostało już tylko 8 minut.
0: 8 minut i wszystko będzie jasne. Czyli numer zostanie wylosowany. Kto odbierze telefon i kto będzie miał szansę zagrać o 1 240 000 i będzie w obu dzisiejszych losowaniach. To jest bardzo ważne.
1: Ostatnie 8 minut na to, żeby jednym SMS-em załapać się do obu dzisiejszych losowań. I przez te 8 minut każde RMF wysłane w tym czasie pod 7474 pomnożymy razy 1240.
0: To jest ten ostatni moment. Trzymamy kciuki. RMF, ślecie pod 7474.
3: Reklama.
4: Halo! Woda kapie mi z sufitu.
5: Aj, pękła rura. Ochronnie rzecz biorąc, lepiej mieć polisę mieszkaniową niż obrażonego sąsiada. Zapytaj o szczegóły agenta lub sprawdź na kompensa.pl/dom.
6: Kompensa. Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Wiesz, Marian, w Duecie wszystko jest prostsze.
8: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
7: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut. A do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
8: A, taki Duet.
7: Idealny, z Media Expert.
9: Kup w Media Expert energooszczędny zestaw, parową pralkę i suszarkę z pompą ciepła Haier w promocji, a pralkę dostaniesz 50% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto!
12: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie stromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny, Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: Hej, zwrotu mocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
3: szklana
18: i puszka.
19: Odnieście nas do sklepu lub automatu.
20: Zrobią z nas nowe opakowania.
21: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
19: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii miał być nowy grill,
22: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Uwaga! Super promocja w Teddy!
25: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
26: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
27: Skoda. Po reklamie.
28: Lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: Akumulacja szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Pierwszy z dwóch finałów mówi dzień dobry, to my, Ola i Mateusz, dzwonimy do kogoś
2: dzień
1: z was. Dzień dobry,
2: cześć. Bardzo miło widzieć finał i słyszeć, ale bardzo miło byłoby również, gdyby ktoś z was odebrał słuchawkę bardzo szybko. Za nami już 2 sygnały, 3 sygnały. No i właśnie, jesteśmy w połowie stawki. Halo?
1: Jeszcze nie. 4 sygnał.
2: Kochani, ostatnie 2 sygnały przed nami, a my nie chcemy, żeby ktoś z was przegapił szansę na ogromne pieniądze. Halo?
1: No i już przegapił właśnie 6 sygnałów. Niestety, regulamin nie pozwala czekać dłużej. Co się dzieje? Słuchajcie, przecież umawialiśmy się, że przed 15 pierwszy finał, że potem przecież po 17 drugi.
2: Ja mam takiego znajomego,
1: nawet
2: on jest nauczycielem.
1: Przed 17 jest drugi. Patrzcie,
2: i on mówi,
1: jak
2: że już jest po klasyfikacji i niektórzy robią sobie wagary. To, ale to słuchajcie, w pracy nie ma klasyfikacji, więc wagary są w ogóle nie obowiązują. To trzeba mieć telefon przy sobie, bo jak RMS dzwoni, to się odbiera.
1: No nie udało się. 1000 złotych regulaminowy ślemy do kogoś z was, kto nie mógł z nami porozmawiać z różnych powodów. No wiemy, że teraz przed wakacjami to też jest intensywnie dość.
2: Ściskamy. 1000 przed wakacjami to też super sprawa, ale zacieramy rączki, bo przed nami drugi finał.
1: I tak. 1 240 000 czeka, nikt nie wziął, no to czeka w jednym z sejfów. Mówiliśmy o tym, no. To jest hit.
2: W każdym z sejfów czeka co najmniej 66 000 złotych, dlatego bardzo was prosimy. Od teraz do gry wchodzą tylko ci, którzy odbiorą telefon w finale, bo wystarczy tylko odebrać, tylko wybrać sejf i już macie w kieszeni co najmniej 66 000.
1: Wyobraźcie sobie, jaki to jest spokój przed wakacjami właśnie, że jak wpływa 66 000 co najmniej na konto i możecie jechać gdzie chcecie i jeszcze starczy na mały remont.
2: I nie
1: na przykład,
2: ma,
1: albo
2: i
1: nawet
2: nie ma tej niezręcznej sytuacji, że wraca się z urlopu i nagle na koncie pusto.
1: Dokładnie. Zastrzyk, no niesamowity. Ktoś z was dzisiaj będzie bogaty, wierzymy w to bardzo mocno, jeśli oczywiście odbierze telefon i wybierze safe. Przed 17 dzwonimy po raz drugi, ale wtedy naprawdę odbiera już każdy. Słuchajcie, umawiamy się tak, że teraz grają ci, którzy mają zamiar przed 17 od nas odebrać
2: i
1: telefon.
2: I od razu uprzedzamy, finał będzie po 16, więc RMF pod 7474 albo www.rmf.fm, tam też możecie wejść do gry, skorzystać z różnych ciekawych okazji na pomnożenie swoich szans, ale te SMS-owe też będziemy mnożyć razy 1111 przez 11 minut.
1: RMF, ślecie pod 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli?

0: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBEX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbexdevelopment.com.
1: Na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
3: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Sali się nie poddają.
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z boczem góry.
8: Awatar, ogień i popiół.
13: Stajemy do walki!
8: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Za chwilę fakty, a tu 10 województw z alertami.
1: Jeju, jakimi?
0: No przed upałami.
1: A,
0: idzie lato, nawet już jest.
1: Będziemy ostrzegać w faktach RMF FM o 15. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing.

0: 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Poruszające zwierzenia.
4: Moja córka powiedziała: mamo, powiem ci prawdziwą prawdę o nas. Ty jesteś moją córką, a ja jestem twoją matką.
3: Osobiste historie.
5: Ja musiałam się do tego przyzwyczaić, że ja mogę się podobać.
3: PS I Love You by Ama. Anna Maria Siekulska i jej goście już jutro po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
6: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
7: Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
8: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: No to pa!
9: Barbara, na koniec roku szkolnego to chyba jakiś prezent się należy, prawda?
10: No raczej. Zobacz, na przykład laptop Asus z Media Expert jest w super cenie. Można go rozłożyć na płasko, szybko się ładuje, do tego ma krystaliczny dźwięk i ekran Full HD. No do filmów idealny.
9: O, no to przyda się na wakacje.
11: Kup w Media Expert laptop Asus VivoBook 15 do rozrywki, pracy i nauki w super cenie za 2199 zł 99 groszy.
12: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 15, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
13: W studiu ponownie Ewa Kwaśny, witamy Ewa.
12: Witam ponownie i zapraszam. Okręgowa Izba Lekarska wygasi mandat lekarza Dawida Kasprzyka. Ministerstwo Zdrowia wszczyna kontrolę w Szpitalu Południowym. Ustawa o statusie osoby najbliższej w Senacie. PiS twierdzi, że jest ona niezgodna z konstytucją. Lewica, że ułatwi życie wielu osobom. W faktach o 15 także Iga Świątek, która rozpoczyna sezon na trawie. W Bad Homburg zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie formalnie wygasi mandat lekarza Dawida Kasprzyka, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Jest to konsekwencja kolejnych doniesień o nieprawidłowościach nakierowanym przez tego medyka szpitalnym oddziale ratunkowym w warszawskim Szpitalu Południowym. Wiele decyzji miało tam być podejmowanych poza procedurami, zarówno medycznymi, jak i prawnymi. Równolegle Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało dzisiaj, że sprawdzi, jak wyglądało leczenie osób, które zmarły na tym oddziale. Przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, co dokładnie sprawdzą kontrolerzy?
14: W pierwszej kolejności, czy medycy na SOR-ze w warszawskim Szpitalu Południowym reagowali zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Tak to opisuje wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
15: Kontrola będzie obejmowała sposób udzielania świadczeń medycznych przez personel medyczny.
14: Zapytałem tu przed chwilą wiceminister zdrowia, jakie jest stanowisko resortu w sprawie ostatnich doniesień dotyczących Szpitala Południowego w Warszawie.
15: Ja byłam zmrużona, bo ja sobie też powinnam, chyba wszyscy powinniśmy sobie zadać pytanie, dlaczego to nie zostało wcześniej zgłoszone do prokuratury.
14: W południe w warszawskiej prokuraturze rozpoczęło się przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym, doktora Emila Jędrzejewskiego. To właśnie on twierdził, że procedury były tam wykonywane w sposób wadliwy.
12: A teraz ostrzeżenie dla kierowców w Kujawsko-Pomorskim. Zablokowana jest krajowa 25 pomiędzy Bydgoszczą a Inowrocławiem. W pobliżu Prądocina samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. To fakty w RMF FM. W Senacie trwają prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Ta rządowa regulacja pozwala na formalizację związków jednopłciowych w Polsce. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości chcą odrzucenia projektu w całości. W Izbie Wyższej Parlamentu jest nasz reporter Jakub Rybski. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, jestem.
12: Jakubie, co budzi wątpliwości opozycji?
16: Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości mówią wprost, że ta ustawa jest po prostu niekonstytucyjna. Politycy tej partii twierdzą też, że wiele proponowanych rozwiązań, takich jak dostęp do informacji medycznej czy kwestie dziedziczenia, jest już dziś możliwych na gruncie obowiązujących przepisów.
17: Myślę, że to jest nadregulacja, którą nie powinniśmy wprowadzać.
18: Te uwarunkowania prawne, które są w tej chwili, myślę, są wystarczające.
16: Mówił senator PiSu Waldemar Kraska. Z kolei wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejat odpiera te zarzuty i wskazuje, że ustawa ma przede wszystkim ułatwić życie osobom, które żyją w nieformalnych związkach.
19: To nie jest ustawa ani o czyichś przekonaniach, ani o czyichś wierze, ani ideologii, tylko o ludziach. O ludziach, którzy po prostu czekają, aż uregulujemy tę sprawę, aż osoby, które żyją w związkach nieformalnych, będą miały szansę na jakieś wsparcie ze strony państwa i w ogóle dostrzeżenie ich potrzeb.
16: Głosowanie nad ustawą o statusie osoby najbliższej odbędzie się jutro.
0: Sport w faktach RMF FM.
12: Iga Świątek rozpoczyna sezon na trawie. Zagra w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg z Amerykanką Emmą Navarro. Na linii Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, czego możemy oczekiwać od Igi po kilku tygodniach przerwy?
20: Dzień dobry. Myślę, że przyda się tutaj mieszanka wyrozumiałości z cierpliwością. Iga potrzebuje czasu na dojście do formy z ostatnich lat, kiedy wygrywała seryjnie French Open. W tym sezonie w Paryżu nie awansowała nawet do ćwierćfinału. Bolesną porażkę z Martą Kostiuk zanotowała 31 maja i wtedy zniknęła z przestrzeni publicznej. Pora na weryfikację. Czy intensywne treningi pod okiem nowego trenera doprowadzą do przełomu w grze Polki? Pamiętajmy, że jedyny wielki szlem w ubiegłym sezonie wygrała paradoksalnie właśnie na trawie. Był to Wimbledon. W niemieckim Bad Homburg Iga jest najwyżej rozstawiona, a z pierwszą rywalką Emmą Navarro do tej pory wygrała 2 spotkania i 1 przegrała. Z tego turnieju Iga ma zresztą dobre wspomnienia, bo przed rokiem dotarła tu do finału, a przed 3 laty do półfinału.
12: Początek spotkania Świątek Navarro nie wcześniej niż o 15.30. A punktualnie o 15.30 na pewno fakty w RMF FM. Już teraz zapraszamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
22: Chcielibyśmy, drogie słońce, chcielibyśmy, żebyś zrobiło sobie taką chwilę odpoczynku. Może w najbliższy weekend. Po co nam te 35-37 stopni?
23: Tak, i możesz podlać kwiatki też, jak chcesz. Mhm. Konewką na przykład.
22: Możesz.
23: Żeby tam trochę deszczu spadł.
22: Ale też nie gwałtownie, tak troszeczkę zrosić. Dziękuję.
21: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
23: No i będzie szaleństwo zaraz w lepszej połowie dnia na rollercoasterach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zabieramy was w fajne miejsce.
22: Nie zdradzimy gdzie. Bądźcie po prostu z nami, nie odchodźcie za daleko, bo w międzyczasie mamy dla was najlepszą muzykę.

0: szalona 17-osobowa klasa 6B. Białystok, podstawówka numer 7.
1: To jest nasza zwycięska klasa, która właśnie pojechała na wycieczkę do Energylandii. No i my tam jesteśmy na miejscu i sprawdzamy, jak się bawią.
0: Amelka z redakcji RMF-u bawi się razem z nimi. Halo!
2: W ogóle, czy ten rok szkolny był trudny? Trudny?
3: Tak.
2: Wszyscy mają czerwony pasek, mam rozumieć.
3: Nie.
2: Każda lekcja była bardzo ciekawa, interesująca.
4: Brawa dla pani od biologii.
2: Brawo!
5: Dzieciaki są coraz fajniejsze. W czwartej klasie trzeba było je troszkę poogarniać, ale teraz są fantastyczne i myślę, że rokują bardzo dobrze. To będzie najlepsza klasa w tej szkole. Jestem pewna. 6B. Brawo!
1: Rokują bardzo dobrze, ale bawią się jeszcze lepiej. Zresztą możecie to zobaczyć na naszym Facebooku i Instagramie.
6: Audycja zawierała lokowanie produktu.
7: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.

0: Mamy dla Was najnowsze doniesienia ze świata naukowego. Piszemy o tym na rmf24.pl. Podobno śmiejemy się na dwa sposoby.
1: Ale tylko na dwa? Na pewno nie tylko na dwa. No, dajcie spokój.
0: No, he, he, he,
1: ha, ha, ha, hi, hi, hi, to już są trzy.
0: Takie hech.
1: No bo takie... Dobra.
0: Dobrze, to może tak. No, dzwońcie.
1: Zadanie dla Was.
0: Pokażcie, jak się śmiejecie na swój sposób. 12,2 miliony.

0: mały trening przed tymi letnimi ogniskami.
1: Oj, są jakieś problemy na A2 na wysokości Poznania. Co konkretnie się dzieje? Sprawdzimy w Faktach RMF FM o 15.30.
0: Do tego sparaliżowane metro warszawskie. Dużo informacji już za chwilę.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55%. Lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
5: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
12: Wolę życie w biegu i w obiegu.
13: Pieniądz musi krążyć.
14: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
11: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych.

0: dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Czas na fakty o 15.30. Anna Wachowska.
3: W warszawskiej prokuraturze zakończyło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego pracownika Szpitala Południowego. Twierdzi on, przypominamy, że w placówce miało dochodzić do licznych nieprawidłowości, w tym błędów lekarskich, które kończyły się śmiercią pacjentów. Rzecznik prokuratury okręgowej poinformował o postępowaniach, jakie prowadzone są w sprawie nieprawidłowości w tym szpitalu.
4: Mamy tutaj do czynienia w ciągu ostatnich 3,5 roku z 32 postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach warszawskich. 12 postępowań z tej ogólnej liczby to postępowania dotyczące zdarzeń, które zakończyły się zgonem na terenie Szpitala Południowego. Jest to liczba nieodbiegająca normą od innych postępowań dotyczących spraw o takim charakterze, które były prowadzone w innych jednostkach prokuratury i dotyczyły innych szpitali.
3: Mówił prokurator Piotr Skiba. Na jego konferencji była reporterka RMF FM. Połączymy się z nią w faktach o 16. Warszawskie metro znów sparaliżowane. Służby zamknęły odcinek linii M1 od Kabat do Pola Mokotowskiego. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem. Witamy, Michale.
5: Dzień dobry.
3: Co się dzieje?
5: Jak usłyszałem od pracowników metra, stacja Służew została zamknięta na prośbę policjantów. Nie wiadomo obecnie, co dokładnie się stało i jak długo mogą potrwać utrudnienia. Na wyłączonym odcinku kursują autobusy zastępcze. Przypomnę, że dziś nad ranem obywatel Francji wszedł na Ursynowie do tunelu metra i został zatrzymany przez policjantów w rejonie właśnie zamkniętej stacji Służew. To na kilka godzin w porannym szczycie komunikacyjnym wyłączyło ten odcinek z ruchu. Policjanci próbowali przesłuchać mężczyznę, jednak ten nie chciał współpracować z funkcjonariuszami.
3: I na koniec ważna informacja dla kierowców. Jedna osoba została ranna w wypadku na A2 w Wielkopolsce. Między węzłami Poznań-Luboń i Poznań-Krzesiny zderzyły się 3 samochody osobowe. W kierunku Warszawy jedziecie tylko jednym pasem. Jeśli jesteście w drodze, uważajcie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
4: Wtedy ktoś z was na pewno wygrywa 1 300 000, Audi Q3 albo 150 tysięcy.
5: Co ważne, wchodzicie jednym SMS-em również do piątkowych losowań, czyli jeden SMS tak naprawdę 3 razy powalczy o ponad 1 000 000 złotych.
4: To jest ten moment. 7 minut. Tyle nam dali. Tyle właśnie, na tyle pozwolili, żebyście mieli szczęśliwy czas dla siebie. Uwaga, 7 minut i przez ten czas mnożymy razy 1066 każde RMF, które wyślecie pod 7474.
5: Podkreślamy, już po 16 wielki finał, więc szkoda byłoby przegapić swoją szansę na wygraną. RMF 7474.
4: Podobno ten dźwięk przynosi szczęście. No to macie.
5: Dobra energia jest wasza. 7 minut. RMF 7474.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz. Kaufland jest.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: na weekend w RMF FM.
1: Weź udział w konkursie i baw się w strefie Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań, Plac Wolności. 23-27 czerwca.
2: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
3: Przypominamy o wyjątkowym bonusie. Razy 1066. Mnożymy wasze szanse, ale jeszcze tylko przez 3 minuty.
4: Gracie w trzech losowaniach. Warto dać sobie szansę teraz. RMF. Śledźcie pod 7474.

0: jeszcze 3 minuty.
1: I 16 i najnowsze fakty w RMF FM. Bądźcie bliska.
2: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
3: Reklama.
4: Ponad 1200 zawodników i prawdziwe emocje. Mistrzowskie fakty sportowe. Wyniki, relacje, komentarze. Codziennie w RMF FM. RMF FM, trzymamy rękę na piłce.
5: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
6: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
7: Już w piątek.
8: Wielki finał czerwca.
9: Ktoś na pewno wygra.
10: 150 tysięcy złotych.
11: Audi Q3 w pięknym kolorze zielone Sage Metallic.
12: Lub rekordową nagrodę główną.
13: 1 300 000 złotych.
14: Chcesz?
15: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
18: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
19: Jak tak, to Allegro.
20: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.
20: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Zyskaj balans.
22: Zdrowid.
23: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
24: Barbara, kupiłem taniej.
25: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
26: Marek, szefowa cię prosi.
27: Potem.
26: A teraz co robisz?
27: Walczę z potem.
26: Zrób to skutecznie.
27: Ale jak?
26: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
27: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
26: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
28: Po reklamie.
1: To już prawie 16, jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM.
29: A to wydanie Faktów ma nasz popołudniowy duet Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Dzień dobry.
30: Kłaniamy się nisko. Milczący świadek.
29: Czyli sprawa przesłuchania byłego ordynatora Szpitala Południowego w Warszawie.
30: Kolejna bitwa w politycznej wojnie o Trybunał Konstytucyjny.
29: Dziennikarz RMF FM zdobył wiedzę o zdarzeniach za zamkniętymi drzwiami.
30: Co o naszym świecie mówią teksty popularnych przebojów?
29: Najnowsze badania ukazują ich coraz bardziej negatywne przesłanie. Przesłuchiwany dziś w charakterze świadka dr Emil Jędrzejewski nie odpowiedział na żadne z pytań, jakie zadawali mu śledczy, twierdzi prokuratura.
30: To ten lekarz, który twierdzi, że w stołecznym szpitalu południowym dochodziło do licznych nieprawidłowości.
29: W tym błędów lekarskich, które kończyły się śmiercią pacjentów.
30: Świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez pełnomocnika i wnioskował o odroczenie terminu przesłuchania, ale na to prokuratura się nie zgodziła.
29: Przed prokuraturą okręgową jest wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Magdalena Greinert.
31: Dzień dobry. Magdo,
29: jak według śledczych przebiegało to przesłuchanie.
31: Lekarz złożył do protokołu notatkę zawierającą nazwiska dwóch osób pokrzywdzonych i ich numery PESEL. Tłumaczył, że jego wiedza dotyczy właśnie tych dwóch osób. Śmierć jednej z nich jest obecnie przedmiotem prowadzonego postępowania przez prokuraturę rejonową Warszawa-Ursynów. Śledczy zadali chirurgowi kilkadziesiąt pytań, ale każdy skwitował milczeniem.
32: Byliśmy przygotowani na procesowe zatrzymanie tego telefonu, jak również jego zabezpieczenie. Świadek oświadczył, że telefon, z którym przyszedł, to nie jest ten telefon, na którym znajdują się posiadane przez niego informacje, m.in. wiadomości.
31: Poinformował prokurator Piotr Skiba. Poza lekarzem, którego przesłuchanie będzie kontynuowane w poniedziałek, śledczy planują przesłuchać m.in. osoby, które zasiadały w zarządzie i Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego oraz prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
0: Tylko my znamy fakty.
30: Nie doszło do zwołanego na dziś posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
29: Jak ustalił dziennikarz RMF FM, na posiedzeniu poza 11 urzędującymi stawiła się czwórka sędziów powołanych przez Sejm, ale nieuznawanych przez prezesa Bogdana Święczkowskiego.
30: Nieuznawanych, bo przypomnijmy, złożyli ślubowanie w Sejmie, ale przy nieobecności prezydenta. Nieoficjalnie przebieg dzisiejszych obrad poznał Tomasz Skory.
29: Tomku, jak się to odbyło?
2: Posiedzenia zgromadzenia są niejawne. Ustaliłem jednak, że prowadzący je prezes Święczkowski trzykrotnie wzywał do opuszczenia sali osoby, jakie nazwał znajdujące się tu nielegalnie. Na wezwanie nie zareagowała jednak ani wypraszana tak czwórka sędziów zaprzysiężonych w Sejmie, ale bez obecności prezydenta, ani też żaden z pozostałych sędziów. Po sprawdzeniu listy obecności, na której nie podpisało się dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowania przed prezydentem, prezes Święczkowski musiał stwierdzić, że zgromadzeniu brak kworum i opuścił salę. Razem z nim opuściło ją tylko dwóch innych. Pozostali najwyraźniej uznali status sędziów niezależnych zaprzysiężonych przez prezydenta. Przebieg wydarzeń wskazuje więc, że Bogdan Święczkowski traci w Trybunale wpływ nawet na starych sędziów. Za kilka dni zaś skład Trybunału zasili kolejny nowy sędzia wybrany głosami obecnej koalicji.
30: Stołeczni policjanci ponownie sprawdzają stację metra Służew pod kątem pirotechnicznym, dowiedział się reporter RMF FM.
29: Wszystko dlatego, że zatrzymany dziś nad ranem w tunelu mężczyzna nie chciał współpracować z funkcjonariuszami.
30: W związku z tym ponownie wyłączony został odcinek linii M1 od Kabat do Pola Mokotowskiego. Kursuje tam komunikacja zastępcza.
29: A już za chwilę w internetowym radiu RMF 24 teren wojskowy.
30: Komendor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura czeka już w naszym gdańskim studiu.
29: Witamy, panie komandorze. Co na dzisiaj pan przygotował?
3: Dzień dobry. Dzisiaj w terenie wojskowym porozmawiamy m.in. o tym, czy powinniśmy się bić orderem Orła Białego, o już istniejących w Polsce minibazach amerykańskich oraz optymistycznie o obecnej sytuacji wojennej na Ukrainie. A ponieważ mamy wakacje, to opowiem też o muzeum, które w pewien sposób można zwiedzać jadąc z dziećmi na rowerze. A to wszystko w terenie wojskowym Radia RMF 24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
30: Czy macie wrażenie, że teksty piosenek stają się coraz bardziej negatywne i pesymistyczne?
4: Naukowcy z Londynu potwierdzili ten efekt w przypadku piosenek anglojęzycznych z ostatnich 60 lat.
29: W studiu z nami Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Dzień dobry. Przebadano potężną bazę piosenek.
4: Aż 380 tysięcy utworów. Z pomocą narzędzi sztucznej inteligencji naukowcy prześledzili, jak zmieniały się w tym czasie obecne w tekstach różne wątki moralne. Rezultaty są jednoznaczne. W tekstach piosenek coraz rzadziej pojawiają się odniesienia do takich cech jak opiekuńczość, lojalność czy przyzwoitość. Coraz częściej trafiamy na motywy związane z krzywdą, zdradą, buntem, oszustwem. Coraz więcej jest wyrazów złości i smutku, mniej radości czy serdeczności. Teksty są oczywiście odbiciem zmian społecznych, ale też kształtują opinię publiczną, zwłaszcza młodych ludzi. Obserwacje nie są więc optymistyczne. Piszemy o nich na rmf24.pl.
29: A czy polskie piosenki są ponure, czy wręcz przeciwnie?
5: Coraz więcej jest wolnych, spokojnych, do przemyślenia tych utworów.
30: To jedna z opinii. A co wy o tym sądzicie?
29: Czy znacie polskie piosenki z pozytywnym przesłaniem?
30: Jakie słowa z hitów wprowadzają was w dobry nastrój?
29: Fakty małpa RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
9: Czwartek. Najchłodniejszy będzie na południowych krańcach Polski, tutaj 24 stopnie, w centrum 30, na zachodzie kraju 33. I nie wiem, jak u ciebie się wyświetla, u mnie cała mapa jest na czerwono, więc
1: tak,
9: co zrobić,
1: podobnie,
9: żeby nasze ciało nie było od tego słońca równie czerwone? Kremy z filtrem, unikamy pełnego słońca, najlepiej spacerek, jeśli już, to w cieniu.
1: I biała koszulka, bo odbija.
9: I dużo wody.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Mundial trwa, szykują się kluczowe mecze, tak mówi Maciek Łabno, nasz ekspert od piłki nożnej.
9: Przypominamy, nasz kolega z pracy twierdzi, że pracuje, tak naprawdę ogląda mecze cały dzień.
1: Tak. Ale przydaje się w takich momentach.
9: Prześledził, no.
1: Właśnie, przydaje się, kiedy trzeba wytłumaczyć, co na mundialu już zaraz. A jest...

0: człowiek, który mniej pracuje, bo więcej ogląda.
1: Nie, to jest praca. Tak? Cały czas on twierdzi, że to jest praca.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Maciek Łabno. Nie, dobrze, co na mundialu, Maćku? Bo zawsze cię tutaj zaciągamy, żebyś wytłumaczył słuchaczom, na jakie mecze czekamy. Jakieś ciekawostki, coś się wydarzyło.
2: Ciekawostki urodzinowe, bo możemy chyba zaśpiewać 100 lat. 100 lat.
1: Pięknie żyje na komu?
2: Leo Messi dzisiaj kończy 39 lat i właśnie został najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata.
1: Czy on ma z tej okazji wolne? Czy gra dzisiaj jakiś mecz?
2: Może 4 dni baletować.
1: A, to dobrze.
2: Ale do tego Cristiano Ronaldo stał się pierwszym w historii, który strzelił gole na 6 różnych turniejach mistrzostw świata.
0: Tak, odblokował się, widzieliśmy 5-0.
1: No dobrze, jakie mecze dzisiaj? Na co czekamy?
2: No dzisiaj bardzo ciekawa sytuacja. Kanada i Szwajcaria, które w grupie mają po 4 punkty i są najbliżej awansu. Remis da promocję obu zespołom, ale Bośnia i Hercegowina i Katar też mają szansę na wyjście. Zwycięzca ich meczu zachowa możliwość wyjścia z grupy, bo mają 1 punkt.
1: Ja mogę im coś podpowiedzieć, ja kiedyś wygrałam z Katarem. W tym roku to jest 2 razy. Serio? Może wy macie patenty? 3-3-2-2.

0: Już cisza.
1: Ostatnia środa czerwca. To właśnie dziś. W jednym z sejfów 1 240 000, inaczej mówiąc, spłacone raty kredytu, nowy dom, nowy samochód, remont generalny całego mieszkania.
0: Wakacje, ale takie, o których zawsze marzyliście, ale nie mogliście sobie na nie pozwolić.
1: Oszczędności odłożone na długie lata. Minimum w sejfach, to nie wiem, czy to pamiętasz, tak?
0: No właśnie. 66 000 złotych.
1: Rozumiecie to? To jest kosmos. Za chwilę ktoś z was po wyborze sejfu będzie miał minimum 66 000.
0: A może macie dzieci, które powoli wkraczają w dorosłość i chcielibyście dać im coś, z czym będą mogli ten start rozpocząć z takim lekkim sercem?
1: A propos startu, to startujemy. Ostatnie 12 minut. I po 12 minutach losujemy numer kogoś z was. Coraz mniej czasu. A drugiej takiej szansy już nie będzie dziś.
0: Szkoda byłoby ją przegapić. Dlatego od teraz aż do losowania mnożymy wasze szanse razy 1200. Każde hasło RMF, które wyślecie pod 7474, ale mnożymy też wasze szanse na www.rmf.fm.

0: problemy na S7C na Mazowszu, między węzłami Skurów i Józefów. Więcej w Faktach RMF FM o 16.30.
1: Reklama.
2: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Czekamy na pierwszy gwizdek.
7: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: No i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Po reklamie.
0: 16.30 i czas na fakty. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
20: 5 samochodów zderzyło się na trasie S7 na Mazowszu.
21: Kolizja miała miejsce w Maciejówce między węzłami Skurów i Józefów w kierunku Krakowa.
20: Droga jest zablokowana.
21: Ponad 5000 zł grzywny zapłaci ksiądz, który w Wielki Piątek w Lublinie został zatrzymany przez policję.
20: 41-letni kapłan miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Wobec duchownego orzeczono 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów oraz przepadek samochodu.
21: Kolejna tajemnica zamku Czocha wychodzi na światło dzienne.
20: I to dosłownie. Pracownicy tej 13-wiecznej dolnośląskiej warowni przebili się przez mur do tajnego przejścia przy najbardziej reprezentacyjnej komnacie książęcej.
21: To wielki dzień dla wszystkich miłośników tajemnic, mówi przewodniczka Lucyna Herba-Pomperska.
22: Jestem zafascynowana tym miejscem. Uważam, że jest to najbardziej tajemniczy zamek na terenie Dolnego Śląska, a może i Polski. Przede wszystkim słynie z tajnych przejść. Tych tajnych przejść mamy 40. Dzisiaj odkrywamy kolejne.
20: Pierwsi turyści przejdą nową skrytką już w najbliższy weekend.
21: Będą achy i ochy.
20: Oj, będą.
21: Na zamku Czocha.
20: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta zaprasza na fakty kulturalne RMF FM.
23: Dzień dobry,
21: witam. Witam. Gratka dla Moli Książkowych. Na początek tak. O najnowszej książce polskiej noblistki.
23: To ma być ostatnia duża powieść Olgi Tokarczuk. Pisarka zapowiedziała to właśnie we Wrocławiu podczas festiwalu psychologicznego. Dodała, że jest to dla niej taki moment domknięcia ponad 30 lat pisania powieści. Ta nowa ma dotyczyć jednego z największych przesiedleń w dziejach Europy. Chodzi o Dolny Śląsk, który po II wojnie światowej opuściła ludność niemiecka, a na jego teren przybyła ludność z byłych Kresów i innych stron powojennych. Polski. Tokarczuk właśnie skończyła pisać książkę, a premiera jesienią. Tom Holland i Zendaya pojawili się w Rzymie przy okazji spotkań z fanami czekającymi na premierę nowego Spidermana.
24: Tom? Tom?
23: Wielu, jak słychać, próbowało zwrócić uwagę Toma Hollanda, by zrobić sobie zdjęcie w kinach Spider-Man Całkiem Nowy Dzień od 31 lipca. Fragmenty Diggera, nowego filmu z udziałem Toma Cruise'a, znalazły się w rocznicowym nagraniu, które aktor sam wrzucił do sieci. Uczcił tak 46 lat kariery. W nowej komedii gra miliardera działającego w branży naftowej. Premiera 2 października, a Tom Cruise wrzucił też fragmenty innych swoich filmów. Top Gun, Jerry Maguire czy Mission Impossible.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Zgodnie z umową sprzed kilkudziesięciu minut, teraz ci, którzy zagrali, mają telefony w dłoniach, rozumiemy, tak? Naładowane w tak zwanym polu w zasięgu czekają na ten telefon.
2: A jeszcze nie mają, to jest ten moment, żeby wziąć telefon do ręki, ponieważ, no jak słychać, pierwszy sygnał już za nami i bardzo chcielibyśmy rozdać ogrom pieniędzy.
1: No i co z wami? Czekamy 6 sygnałów. Dłużej nie możemy niestety. 3 sygnały za nami. Halo, halo!
3: Tak, słucham.
1: Dzień dobry!
2: Halo, dzień dobry, tutaj Kumulacja Szczęścia RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał. A ty jak masz na imię?
3: Serio?
2: Serio?
1: Tak.
3: Poczekaj, RMF, Weronika. Mogę z córką się wiadomością podzielić?
2: Oczywiście, ale jak masz na imię, pochwal się wszystkim.
3: Bożena.
2: Bożena, dzień dobry Bożeno. Skąd jesteś?
3: Ze Stalowej Woli.
2: Ze Stalowej Woli, dobrze.
1: Mi Stalowa Wola tak zwana, tak? Dobrze, Bożeno, tak. Wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30.
3: Dobrze, tylko nie mogę radia włączyć.
2: A to nie, nie włączaj, nawet gadaj z nami, że nie możesz.
1: Nie, to rozmawiaj z nami, słuchaj.
3: Tak, ale córka musi słuchać.
2: Dobrze, tylko niech córka słucha cicho, żeby nam się łatwiej rozmawiało, bo inaczej
3: Tak, wiem, bo ona jest ten montażystą, to się znam.
2: A, no to dobrze. Dobrze, to niech córka szuka stacji, a ty w międzyczasie wybierz sejf od 1 do 30.
3: Od 1 do 30, Weronika. Jesteś pewna? 16 mówię.
2: A czy u was w domu to jest tak, że ty o wszystko pytasz córkę? Bo to zwykle odwrotnie, dzieci pytają rodziców.
3: No my taki układ mamy.
2: Fajna mama taka, Bożena. Super.
3: No, bardzo fajna ponoć.
1: A ile córka ma lat?
3: 31.
2: A, to już dorosła dziewczyna, Weronika, dobrze pamiętamy?
3: Tak.
1: Dobrze, to uznajmy, że gracie razem. Bożeno, Weroniko, wybrałyście sejf numer 16, tym samym...
2: Poczekaj, bo dziewczyny nie miały włączonego radia, więc one jeszcze nie wiedzą, co
3: się
2: wydarzyło.
3: Już jest włączony, bo ja mam ustawiony remont, ale nie, ja go słucham.
2: Ale nie miałyście dopiero do tej pory, czyli...
3: Tak, bo obiad jem.
2: Jesteś w takiej błogiej nieświadomości, że wybierając sejf numer 16, stałyście się, dziewczyny, bogatsze o co najmniej...
1: Myślicie, że ile co najmniej, Bożena?
3: O, ostatnio było 65.
2: A, no to jednak na bieżąco jesteś, co najmniej...
1: 66 tysięcy co najmniej macie!
2: Co najmniej tyle. To znaczy, że już tyle masz w kieszeni, a nie możesz mieć więcej.
1: Bożena niewzruszona.
2: Bo to trzeba zachować zimną krew przed negocjacjami.
1: Dobra. Bożenko, droga, przyspieszmy trochę. Negocjacje będą krótkie, ale intensywne. 72 tysiące ci proponujemy.
3: Weronika, co, gramy dalej?
4: Tak.
3: Gramy dalej. Hazard to hazard.
1: Okej.
2: 74 tysiące.
3: Nie, bo to tak inaczej mamy gwarantowane.
1: Ale nie pytałaś Weroniki, Bożena, no.
3: A nie, to ona już widzę po imieniu.
2: To, ale też od razu mówimy, że są co najmniej 3 mniejsze kwoty w sejfach, 3 mniejsze możliwości.
3: Aha, są 3 mniejsze możliwości. No, czyli jak? Gramy.
1: 75 tysięcy, ostateczna propozycja.
3: Gramy,
1: ale
3: propujemy.
1: Nie mamy więcej, Bożenko, nie mamy więcej.
3: Czyli ale
2: czyli to jest ten moment, kiedy musisz podjąć decyzję, czy bierzesz pewne od nas 75 tysięcy złotych, czy ryzykujesz i otwierasz sejf numer 16?
3: A te mniejsze kwoty to tajemnica, czy można...
1: Nie, na przykład 69 tysięcy, 73 tysiące,

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Ale wiecie co, dziewczyny, wy powinnyście być dumne z tego, jaki tworzycie zespół cudowny. Właśnie takich słuchaczy kochamy najbardziej. Gra zespołowa, Bożena i Weronika, do Stalowej Woli wysyłamy 66 tysięcy złotych.
2: A jak to będzie praktycznie? Co gdzieś się
3: wszystko
2: dowiem?
3: Ci wytłumaczymy poza anteną, Bożenko. Nic się nie stresuj, tylko świętuj razem z Weroniką do Stalowej Woli. Faktycznie tak jak Ola mówi. 66 tysięcy wysyłamy. Piękny dzień, piękna środa, a przed nami cudowny, pachnący, jak ze snu, czwartello.
1: W czwartello rośnie nagroda główna. 1 250 000 złotych, czyli milion i ćwierć miliona razem w jednym sejfie. To się w ogóle zmieściło, sprawdziliśmy.
3: I oni się lubią, ten milion,
1: ćwierć miliona się uwielbiają i są spakowani razem.
3: Mało tego, dwa finały przed nami w ten czwartek najbliższy, czyli jutro. Uwaga, w drugim finale minimum też rośnie. 75 tysięcy!
1: No, proszę bardzo, zostało nam coś tam z negocjacji. Właśnie taką kasę pakujemy, co najmniej taką do każdego z sejfów.
3: Szalejemy.
1: No i co, no, to jest finałowy tydzień w ogóle kumulacji szczęścia. Przed nami ostatnie cztery losowania.
3: Ostatnie cztery, czyli tak, grając dziś, gracie też w piątek dwa losowania, w piątek finał czerwca w kumulacji szczęścia. Przypomnijmy, albo megawóz Audi Q3, albo 1 300 000, albo 150 tysięcy, to ktoś z was wygra na pewno.
1: Jeśli zastanawiacie się, czy warto wejść do gry, to chyba nie ma się co zastanawiać. Jeden SMS wchodzi do czterech ostatnich losowań w tym miesiącu i każdy taki SMS od teraz przez 5 minut pomnożymy razy 1250.
3: A co gdyby ten SMS właśnie teraz zagwarantował wam finał? Nie zwlekajcie.
1: Może tak być.
3: RMF ślecie pod 7474.
4: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Wejdźcie też na www.rmf.fm, bo tam czekają na was bardzo ciekawe okazje na pomnożenie swoich szans.

0: paczkę prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, są w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto powiedział, że jest weekend?
4: RMFFM.
5: Że to powiem, najlepsze radio.
3: A, no to wszystko jasne.
6: Jest weekend.
3: Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
7: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert. Telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
15: Patrz, Barbara, fajna, co?
16: No, fajna hulajnoga elektryczna, Marian, ale miałeś kupić smartfon.
15: No i kupiłem, Barbara, kupiłem najnowszy smartfon Xiaomi 17T w Media Expert i hulajnogę gratis dostałem.
17: Kup teraz w Media Expert premierowy smartfon Xiaomi 17T lub Xiaomi 17T Pro z mistrzowskim teleobiektywem, a dostaniesz ekstra prezent, odkurzacz bezprzewodowy lub hulajnogę elektryczną gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Po reklamie.
21: Blisko, bliżej, RMF.

0: S19 na Podkarpaciu. Tam potężne utrudnienia na drogach. Więcej informacji w faktach już za moment o 17:00. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko, zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
3: Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
10: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
11: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia w super cenie. Media Expert.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 17, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
0: A w studiu ponownie Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Witamy.
15: Zapraszamy.
16: Zamieńcie się w słuch. Karambol na trasie S19 na Podkarpaciu.
15: I zderzenie dwóch samochodów na opolskim odcinku A4.
16: Zaczynamy informacjami ważnymi dla kierowców.
15: Dawid Kacprzyk przerywa milczenie.
16: Antybohater skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie odpiera publiczne zarzuty.
15: Jego słowa przytoczy dziennikarz RMF FM.
16: Lubimy piosenki, które poprawiają nastrój.
15: Pytamy o waszą pozytywną playlistę. Karambol na trasie S19 w podkarpackiej Jasionce.
16: Na remontowanym odcinku zderzyły się dwie ciężarówki i cztery samochody osobowe. Trwa akcja ratunkowa.
15: Jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Problemy też na opolskim odcinku A4.
16: W pobliżu Pruszkowa między węzłami Opole Zachód, Opole Południe zderzyły się dwa samochody osobowe.
15: Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic.
16: Nie mam nic wspólnego ze śmiercią pacjenta w szpitalnej łazience i zrobieniem tomografii nieżyjącej osoby.
15: Tak przekonuje dr Dawid Kacprzyk. Ten główny bohater skandalu dotyczącego Szpitala Południowego w Warszawie zabrał publicznie głos. Pierwszy raz od wyjścia sprawy na światło dzienne.
16: Wydał oświadczenie przez swojego adwokata, znanego warszawskiego mecenasa Jacka Dibuła, częstego współpracownika Romana Giertycha.
15: Oświadczenie poznał Krzysztof Berenda. Witamy.
17: Dzień dobry.
15: Krzysztofie.
16: Krzysztofie, jak się broni dr Kacprzyk?
17: Odnosi się głównie do wczorajszych wypowiedzi.
1: wypowiedzi byłego ordynatora szpitala południowego, który stwierdził, że Kacprzyk nie powinien mieć takiej samodzielności przy opiece nad pacjentami, jaką miał, bo nie potrafił skutecznie leczyć i że przez niego ludzie ginęli. Tak twierdził. Doktor Kacprzyk kategorycznie odpiera te zarzuty i twierdzi, że oskarżający go lekarz, czyli Emil Jędrzejewski, mści się za dawne zatargi. Dawid Kacprzyk przyznaje, że milczał, ale to dlatego, że chciał się bronić w przyszłości, w trakcie przesłuchań w prokuraturze i podczas ewentualnych procesów. Warto zauważyć, że w swoim oświadczeniu Dawid Kacprzyk odnosi się tylko do oskarżeń o przyczynianie się do śmierci pacjentów. Całkowicie pomija początkową kwestię dotyczącą tego, że miał okradać szpital, fałszując dokumentację pracy, na czym świetnie zarabiał. Nie tłumaczy się także z zarzutów dotyczących przepuszczania w kolejce do szpitalnego oddziału ratunkowego działaczy Koalicji Obywatelskiej.
16: Czy premier Donald Tusk zdoła wywalczyć dla siebie stałe miejsce przy Europejskim Stole Negocjacyjnym w sprawie przyszłości Ukrainy?
15: Takie pytanie stawiają francuskie media przed rozpoczynającym się właśnie teraz spotkaniem grupy E5 w Berlinie, donosi paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
16: Marku, na co zwracają uwagę komentatorzy nad Sekwaną?
17: Obserwatorzy podkreślają, że spotkanie przywódców Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski i Włoch zostało zorganizowane po tym, jak premier Donald Tusk ostrzegł, że Polska nie będzie respektować żadnych europejskich decyzji w sprawie Ukrainy, które zostaną podjęte bez naszego udziału. Według unijnego portalu Euroactiv dzisiejsze spotkanie będzie jednak tylko testem formatu E5, bo przywódcy Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii nie ogłosili jeszcze, że Polska i Włochy zostaną na stałe włączone do europejskich rozmów na temat przyszłości Ukrainy. Według obserwatorów wiele zależeć będzie więc od determinacji polskich władz.
5: Fakty RMF FM. Jasne jak letnie słońce.
16: Mamy kolejny skwarny dzień.
15: W Lublinie 28 stopni. Mieszkańcy szukają ochłody nad Zalewem Zębożyckim.
16: Nad wodą pojawił się nasz reporter Dominik Smaga.
18: Pani na spacer?
19: Tak, zgadza się.
18: Dlaczego nad wodę?
19: Bo woda uspokaja.
18: Chłodzi trochę?
19: Chłodzi, szczególnie w takie upały.
18: Ale ładny cień pani znalazła.
20: No ładny. Cień zielipy pachną.
18: Można złapać trochę opalenizny?
21: Coś się złapie.
18: Olejek, kocyk.
22: Dobra, książka, jakieś picie. Ja lubię.
16: No, kto by nie lubił.
15: Pozdrawiamy wypoczywających.
16: Coraz bardziej negatywne i pesymistyczne są teksty popularnych piosenek.
15: Cytowaliśmy już w Faktach RMF FM wyniki badań naukowców z Londynu.
16: A my jesteśmy przekorni.
15: Jesteśmy. I pytamy o słowa polskich przebojów, które wprowadzają was w dobry nastrój.
23: Pięknie płyniesz, Dawid, pod siadłem.
24: O! Ja nie wiem, czemu pierwsze, co mi w głowie przyszło, to jest Ralf Kamiński, ale ogólnie jakoś, bo on ma takie, nie wiem, jak to powiedzieć. No jego piosenki są takie, że nóżka po prostu chodzi.
25: To pewnie jakieś disco polo.
26: Tak, myślę, że...
25: Ona blondy, ja blondyn.
27: Ostatnia piosenka Zali i Góra Herbuta z Męskiego Grania. Jak najbardziej Noga Sama Chodzi.
16: Usłyszał Benjamin Kubiak-Piłat. A na jakie teksty polskich hitów reagujecie uśmiechem?
15: Napiszcie na adres fakty@rmf.fm.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Czy jest gorąco?
28: Jest bardzo gorąco!
29: Jeszcze raz, jest gorąco czy nie?
28: Bardzo gorąco!
29: Bardzo gorąco! No dobrze, no to jak gorąco, to o czym pamiętamy? O nawadnianiu się, butelka z wodą. To jest najlepszy, najmodniejszy gadżet tego sezonu.
0: I drzewo jest ważne.
29: To też bardzo przydatny gadżet. Może być ciężki do przenoszenia, ale może się przydać, bo daje cień. Ale parasol robi to samo, jest mniejszy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Gorące informacje prosto z sieci. Ewa Kasprzyk odchodzi z Tańca z Gwiazdami, to już oficjalne, ale tylko my mamy komentarz.
29: Dokładnie tak, i tylko my wiemy, czy namaściła kogoś na swoje jurorskie miejsce.
0: A ja bym się nadał, bo ty byłaś w tym programie.
29: Czy no, wiesz, widziałam jak tańczysz, to...
0: Ale tam się siedzi, nie tańczy.
29: To fakt. Ale ty byś dziesiątki dawał same, nie?
0: Tak.
29: No to byś się nadał.

0: wracamy do najgorętszych tematów z show biznesu. Pani Ewa Kasprzyk żegna się z fotelem jurora w Tańcu z Gwiazdami.
1: Postanowiliśmy zadzwonić, zareagować i podziękować za te 5 sezonów wspólnych emocji. Dziękujemy.
2: To bardzo miłe, bardzo szalenie to doceniam i bardzo jestem zadowolona.
1: I za te wszystkie emocje i komentarze i te psztyczki i wszystko, wszystko, wszystko.
0: Namaściła już pani może kogoś na swój fotel w Tańcu z Gwiazdami, czy nie?
2: Ja nie mam takiej władzy.
0: A gdyby pani mogła, to kogo by pani poleciła? Bo to chyba fajna przygoda.
2: Wie pani co, ja się nad tym nie zastanawiałam. Bo uważam, że ja jestem niezastąpiona na tym fotelu. Nie wiem, jak oni tam sobie poradzą ze mnie, ale mam nadzieję, że im jakoś to pójdzie.
3: Lepsza połowa dnia w RMF FM.
1: Jakoś to pójdzie, już
0: pani
1: niebawem kolejna edycja.
0: 10.
1: 11.
0: 11 na 10.
1: Nie ma skali.
0: Nowy sezon już od jesieni.
4: Codziennie

0: Co ty znowu wykręcasz?
1: No nie działa, co?
0: Ciebie działa, znowu. Oczywiście, że działa. To nie ty masz odbierać telefony, tylko...
1: Nie działa, no. Mówię ci, że nie odbiera. Chyba nie przyszła dzisiaj.
2: O. Kolego opyrchał, bo zaraz sam będziesz odbierał te telefony.
0: No się doigrałeś, proszę bardzo.
1: Nie chciałem.
0: Gorąca sekretarka czeka na wasze meldunki z pracy, czy może już urlopik, a może wakacje.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z Wami.
6: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
7: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
8: RMF FM i Cross ruszają w Polskę.
9: Masz rower na wakacje?
8: A jak nie masz, to możemy Ci go dać.
9: Dlaczego? A dlaczego nie?
8: Sprawdź, kiedy będziemy u Ciebie na www.rmf.fm.
9: A jeśli nie wpadniemy do Twojego miasta, to nic straconego.
8: Bo i tak możecie wygrać te super rowery.
9: Obserwujcie nasze social media.
8: I zgarniajcie rowery Cross, bo to świetny pomysł na wakacje.
10: Rower od Cross na wakacje? Raty poczekają do września. Szczegóły promocji dostępne w najlepszych sklepach rowerowych i na cross.pl.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
13: Po reklamie. 17.30 i czas na fakty. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
14: Wybuch kwasu solnego w Instytucie Geologii w Poznaniu.
15: Jedna osoba została ranna, ustalił reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
14: Beniaminie, czego jeszcze dowiedziałeś się o eksplozji w budynku przy ulicy Krygowskiego?
16: Do wybuchu doszło w czasie prowadzonych zajęć. Poszkodowana to studentka, która z obrażeniami twarzy, dłoni i przedramion trafiła pod opiekę medyków. 15-osobowa grupa studentów ewakuowała się jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Na miejscu pracuje specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która sprawdza pomieszczenia instytutu.
15: Groźny pożar w Chorzowie na Śląsku. Płonie składowisko odpadów przy ulicy Kluczborskiej.
14: Kłęby dymu widoczne są z daleka. Na miejsce dojeżdżają kolejne zastępy strażaków, również z pobliskich miast. Najechanie ciężarówki na tył poprzedzającego samochodu, a potem efektem domina uderzenie w kolejne pojazdy.
15: Takie są bardzo wstępne ustalenia przekazane przez policję w sprawie karambolu na trasie S19 na Podkarpaciu.
14: Na wysokości Jasionki zderzyło się w sumie 6 pojazdów.
15: Podróżowało nimi nawet 10 osób, które trafiły pod opiekę ratowników.
14: S19 w kierunku Rzeszowa jest wciąż zablokowana. Tak będzie jeszcze przez kilka godzin.
15: Nieprzejezdna jest krajowa jedynka w Kobiurze w powiecie pszczyńskim w kierunku Tychów.
14: Motocykl zderzył się z ciężarówką. Policja wyznaczyła objazdy.
15: Za pół godziny popołudniowa rozmowa w RMF FM.
14: A gościem Piotra Salaka będzie były minister zdrowia Marek Balicki.
17: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
15: Zaprasza Krzysztof Berenda. Witamy.
18: Dzień dobry, jeżeli jedziecie gdzieś daleko na wakacje, to zgłoście swój wyjazd bankowi. To brzmi absurdalnie, ale kolejne banki rzeczywiście takie prośby wysyłają swoim klientom. Żyjemy w czasach wszechobecnych cyberoszustów, kradzieży naszych kart i naszych danych bankowych. Gdy złodzieje je dostaną, to nasze pieniądze będą wypłacać w dalekich krajach. Banki to wiedzą i jak widzą, że pieniądze z polskiego konta są nagle wypłacane w Tunezji, Turcji, Egipcie czy Maroku, to takie karty blokują, żeby nas chronić. Ale jeżeli nasze dane dane nie zostały ukradzione i naprawdę jesteśmy na wakacjach, to przypadkiem nasza karta też może zostać prewencyjnie zablokowana i możemy mieć problem. No i właśnie stąd prośba największych banków. Jeżeli ktoś jedzie poza Unię, to niech zadzwoni wcześniej na bankową infolinię i uprzedzi, bo inaczej bank awaryjnie może zablokować kartę i będziemy mieli kłopot. Kłopoty czekają także wszystkich turystów, którzy dotarliby do Rosji. Ja wiem, turystów teraz raczej się tam nie spodziewamy, ale w Rosji wzmaga się kryzys paliwowy. W 16 regionach wprowadzono już tam pełne lub częściowe ograniczenia w sprzedaży benzyny i oleju napędowego.
0: Na Krymie i w Sewastopolu sprzedaż została całkowicie zawieszona, z wyjątkiem zaopatrzenia pojazdów administracji rządowej. Pozostałe restrykcje najczęściej dotyczą możliwości tankowania tylko do baku samochodu. Limit benzyny wynosi z reguły 40 litrów, a diesla 80. W większości przypadków lokalne władze argumentują problemy z zaopatrzeniem gwałtownym wzrostem popytu. Cenzurują natomiast informacje, że to skutki ukraińskich nalotów.
18: Informuje Krzysztof Zasada. My sprawdźmy jeszcze rynki. Euro dalej drożeje i kosztuje 4,29 zł. Dolar kosztuje 3,78, frank szwajcarski 4,65, a brytyjski funt 4,97.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tak daj daj. A gdzie jakieś proszę, Shakira?
1: No daj spokój, fajny numer.
0: Gdzie są maniery? Proszę.
2: Proszę. To jest gwiazda, no.
0: A, no tak, dobrze, no, tak, gwieździe wypada.
2: Słuchajcie, koszenie trawników, czytam o tym w sieci, naukowcy wskazali ukryty problem.
0: Hałas? O 8 rano? Mam nadzieję, że pomogłam.
3: Reklama. Gazu, Marian, gazu!
4: Już, Barbara, świeża, orzeźwiająca, gazowana woda z Soda Stream dla ciebie gotowa. A chcesz do tego jakiś syrop?
3: No.
4: Kupiłem w Media Expert różne smaki, jak wymieniałem nabój z gazem.
3: Jesteś najlepszy.
5: Masz pusty nabój Soda Stream? Wymień go w Media Expert na oryginalny, wypełniony atestowanym gazem spożywczym. Szybko, wygodnie i w super cenie. Tylko 29 zł 99 groszy.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
11: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
12: Pieniądze szczęścia nie dają.
3: Myślisz?
12: To posłuchaj.
13: Cała szczęścia nie wierzę. Wow, wygrałam w RMF FM.
11: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
3: Czeka.
11: Ponad milion złotych.
3: Zagrasz?
10: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Załączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Po reklamie.
5: RMF FM. Twoje ulubione kawałki.

0: na długą trasę, taką letnią, już z opuszczonymi szybami. No jest pięknie, jest cudownie. Tu no RMF FM, lepsza połowa dnia.
1: Sprawdźmy,
0: i...
1: z czym dzwoniliście do gorącej sekretarki.
2: To gorąca sekretarka RMF FM.
3: Witam, witam. Ja tylko sprawdzam, czy to działa.
4: My wracamy z pracy, Polaki.
5: Ej, 3 lata temu wziąłem ślub.
6: Gorąca sekretarko, dzwonię do ciebie z zaproszeniem, bo jadę z 3 kolegami, we 3 idziemy na Grand Prix Austrii kamperem, wyjeżdżamy jutro. A, i zapomniałem dodać, jedziemy bez żony i dzieci.
7: Nie tak, weź mi już to piwo, otwórz, już dojeżdżam.
8: Jest bardzo gorąco.
9: Woda w Bałtyku, koło brzegu, jest bardzo, bardzo ciepła. Przepraszam.
10: Chciałam przekazać wszystkim rodzicom apel. Kochani, wakacje to tylko 9 tygodni. Niech moc będzie z wami.
11: Lepsza połowa dnia.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażające sceny zbrodni.
4: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
3: No i my, Daniel Dyk
5: i Kamil Barnowski.
4: Już w niedzielę po 20 w RMF FM.
6: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
10: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
12: Na zegarach punktualnie 18. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM i witamy Annę Wachowską i Bogdana Zalewskiego.
13: Zachęcamy do słuchania.
14: Pożar składowiska odpadów w Chorzowie.
13: Połączymy się z naszą śląską reporterką.
14: Serce mężczyzny.
13: Brzmi romantycznie, ale w faktach będziemy konkretni.
14: W naszym cyklu Twoje zdrowie.
13: A potem komentarz do ostatnich skandali medycznych.
14: Były minister zdrowia Marek Balicki będzie gościem Piotra Salaka.
13: Zapraszamy do słuchania popołudniowej rozmowy w RMF FM. Kłęby dymu nad Chorzowem. Jak informowaliśmy w faktach, płonie składowisko odpadów.
14: Łączymy się z reporterką RMF FM, Anną Kropaczek. Aniu, co w tej chwili wiadomo?
15: Pożar wybuchł na składowisku śmieci przy ulicy Kluczborskiej w Chorzowie. Pali się sterta odpadów na powierzchni około 1000 m2. Słup dymu widoczny jest z daleka, także w sąsiadujących z Chorzowem miastach. Z ogniem walczą strażacy z Chorzowa. Wysłane zostały też zastępy, m.in. z Katowic i Bytomia.
14: Mamy nowe fakty w sprawie karambolu, do którego doszło na trasie S19 w podkarpackiej Jasionce. Jak się dowiadujemy, w wypadku ucierpiało 5 osób.
13: Przypomnijmy, po 16 na remontowanym odcinku drogi zderzyły się 2 ciężarówki i 4 auta osobowe. Jezdnia w kierunku Rzeszowa jest wciąż nieprzejezdna.
14: Iga Świątek przegrała z Emmą Navarro w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Bad Homburg.
13: Po nieco ponad 2 godzinach gry Amerykanka okazała się lepsza w 3 setach. 7-5, 2-6, 6-3.
14: I to był ostatni sprawdzian Polki przed rozpoczynającym się w poniedziałek turniejem w Wimbledonie, gdzie broni zdobytego przed rokiem mistrzostwa.
13: Kluczowe badania dla mężczyzn to dzisiaj temat cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
14: Przed oddziałem kardiologii Europejskiego Centrum Zdrowia w Mazowieckim Otwocku jest nasz reporter Michał Dubrołowicz.
16: Witamy. Tak, dzień dobry.
13: Witamy. Michale, które badanie ma szczególne znaczenie dla serca?
16: To jest m.in. proste badanie krwi, które sprawdza poziom cholesterolu, czyli lipidogram. Profesor Filip Szymański zaleca, żeby powtarzać to badanie raz w roku.
17: Nawet jeżeli jesteśmy leczeni i jesteśmy leczeni skutecznie, powinniśmy rok rocznie kontrolować, czy ta skuteczność
5: się utrzymuje.
16: Kardiolog profesor Marcin Kurzyna podkreśla tu, że to badanie powinno być regularnie wykonywane przez mężczyzn już po 40 urodzinach.
17: Wykonanie lipidogramu, czy to tak naprawdę powinno dotyczyć mężczyzn, którzy mają 40 lat, 50 lat, bo wtedy jeszcze jest czas na interwencję przed rozwinięciem się powikłań.
16: A niezależnie od wieku, na najbliższe dni specjaliści i mężczyznom, i kobietom zalecają regularne picie wody. To też zwiększa szanse na dobrą formę i zdrowe serce w czasie upałów.
18: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsze tematy dnia.
14: W studiu Piotr Salak i jego gość.
13: Witamy panów.
19: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Marek Balicki, były minister zdrowia, lekarz, dzisiaj członek Prezydenckiej Rady Zdrowia i członek Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Dzień dobry, panie doktorze.
20: Dzień dobry.
19: Panie doktorze, czy wobec tego, co się dzieje w Szpitalu Południowym, pan by powiedział, że zawiódł nadzór nad szpitalem, czy też system jest tak skonstruowany, że żaden, nawet najlepszy nadzór by nie pomógł?
20: Można powiedzieć, że takie na trzech poziomach przyczyny złożyły się na to, co, o czym czytamy i ciągle dowiadomie się nowych rzeczy. Pierwsza to, co Adrian Zandberg w Sejmie w czasie wniosków formalnych określił ośmiornicą warszawską, czyli funkcjonowanie warszawskiego samorządu i upolitycznienie zarządów szpitali i rad nadzorczych.
19: Czyli to polityka zdecydowała o tym, że to tak wyglądało w Szpitalu Południowym, zdaniem?
20: To utrudnia skuteczny nadzór. Drugie, no to w ogóle funkcjonowanie samorządów w kraju. Samorządy są właścicielami placówek publicznych.
19: No, ale
20: szpitali.
19: To jest część systemu opieki zdrowotnej, to, że samorządy sprawują nadzór nad szpitalami.
20: No tak, ale jak te samorządy funkcjonują? Dlaczego został odwołany prezydent Krakowa, drugiego co do wielkości miasta w Polsce? No właśnie, że obsadzanie stanowisk będących w gestii administracji miasta Krakowa, no było po linii politycznej, kolesiostwo, a nie po linii merytorycznej, profesjonalnej. No
19: i trzeci
20: poziom funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. I to jest chyba ten główny temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać i który zaprząta uwagę opinii publicznej, bo system jest tak skonstruowany, że w zasadzie trudny jest skuteczny nadzór nad szpitalami, zwłaszcza, że większość szpitali publicznych należy do samorządów powiatowych. Warszawa w tym sensie też jest na poziomie powiatu i na takim poziomie trudno zbudować w ramach urzędu miasta czy urzędu starostwa, trudno zbudować taki zasób, który będzie gwarantował skuteczny nadzór nad szpitalem, bo szpitale to są złożone, skomplikowane.
19: Czyli jednym słowem to system trochę zawinił, panie doktorze.
20: No tak.
19: A jeżeli system zawinił, to jak go zmienić?
20: To jak czytamy wypowiedzi ekspertów już od kilku miesięcy...
19: Wszyscy wiedzą jak.
20: Ale wszyscy mówią tak, jak Kartagina musi upaść, to wszyscy mówią, że ten system wymaga gruntownej reformy.
19: No to znakomity moment, żeby go zreformować w takim razie.
20: Że on doszedł do ściany. Środków pojawiło się istotnie więcej w ostatnich latach, ale te istotnie więcej środków nie przełożyło się w takim stopniu na lepsze funkcjonowanie systemu, a wręcz pojawiły się patologie, nowe patologie.
19: Czyli pańskim zdaniem dosypywanie pieniędzy nic tutaj nie da?
20: Bym powiedział tak. Nie budzi wątpliwości, że finansowanie publiczne jest zbyt niskie w stosunku do stanu naszej gospodarki, rozwoju społeczeństwa, ale zwiększanie nakładów musi być połączone ze zmianą strukturalną, żeby nie dochodziło do tych patologicznych zjawisk i żeby te pieniądze były właściwie adresowane.
19: To jeżeli zmiana strukturalna, to na czym to polega? Odbieramy szpitale samorządom, pana zdaniem?
20: W 99 roku, jak była wprowadzana reforma rządu Jerzego Buzka, to ona polegała między innymi na tym, że rozdzielono instytucję, która finansuje,
19: czyli NFZ,
20: a wcześniej kasy chorych na początku, od dostarczania świadczeń, czyli szpitali, które przekazano w ręce samorządów. Wcześniej, w latach 90. i za czasów PRL-u, wojewoda był właścicielem szpitala i miał pieniądze na ich finansowanie.
19: Ale pytanie jest teraz, co oddajemy w takim razie szpitale i pieniądze samorządom?
20: No tak, ale jak teraz rozdzielono, to kto odpowiada za funkcjonowanie opieki zdrowotnej w danym województwie? Powiat ten, marszałek, każdy mówi, ja mam tylko swój szpital i muszę dbać o swój szpital. NFZ mówi, ja przekazuję pieniądze, ale nie odpowiadam za to, co się dzieje w Szpitalu Południowym. Więc rozmycie odpowiedzialności, a jeszcze na dodatek wojewoda zatwierdza w ramach takiego uregulowanego ustawowo sposobu, zatwierdza nowe inwestycje, więc wtedy nawet prezydent może powiedzieć, ale to wojewoda zatwierdza. Więc mamy w systemie rozmytą odpowiedzialność.
19: No dobrze, ale panie doktorze, to wyobraźmy sobie system taki, że i pieniądze, i zarządzanie szpitalem jest w jednym ręku. Że na przykład zarządzają tym marszałkowie województwa. Zgadza się pan?
20: Tak, ale w sposób taki bardziej sprofesjonalizowany niż dzisiejsze funkcjonowanie samorządów, czyli ten, no nazwijmy to, Zarząd Opieki Zdrowotnej w Województwie Mazowieckim będzie profesjonalną instytucją, nad którą polityczny nadzór sprawuje marszałek i sejmik.
19: Tylko jaką ma pan gwarancję, że co 5 lat, kiedy będziemy mieli wybory samorządowe, nie będą się zmieniały chociażby dyrekcje szpitali właśnie, bo są pod nadzorem marszałka województwa.
20: No i to jest zadanie, przed którym stoimy. Z jednej strony, żeby to dobrze uregulować, dobrze obudować aktami prawnymi, a z drugiej strony, żeby czuwać nad właściwym realizowaniem tych regulacji. Powiem, że jak spojrzymy na oddziały wojewódzkie NFZ-u, to są dzisiaj w zasadzie jedyne instytucje na poziomie wojewódzkim, które mają jakiś zasób kadrowy i profesjonalne przygotowanie, to tam mamy mniejsze upolitycznienie. Może dyrektorzy się zmieniają według klucza politycznego, ale większość profesjonalistów tam jest dlatego, że ma określone kompetencje.
19: Ale dzisiaj każdy duży szpital jest upolityczniony w Polsce?
20: No tak, ale mamy szpitale rozdzielone na... jest ponad 200 szpitali powiatowych, czyli większość powiatów ma swój szpital, województwa samorządowe mają swoje szpitale, resorty mają swoje szpitale. Na poziomie województwa, poza szpitalami resortowymi i instytutami, szpitale powinny być w jednym ręku. Tak, żeby ten, który finansuje i posiada szpitale, mógł przygotować dobrą sieć, dobre rozmieszczenie oddziałów, żeby nie było tak jak na Podkarpaciu, że w przypadku oddziałów położniczych to tam jest odległość 120 km, czyli w zasadzie niedostępne, a w innych miejscach mamy dublowanie się.
19: A jak pan zapewni, że nie będą szpitale między sobą konkurowały, chociażby o lekarzy, nie będą im płaciły stawek horrendalnych, tak że lekarz zarabiałby w ciągu jednego roku 1,5 miliona złotych?
20: To jak to przekażemy w ręce jednego zarządu wojewódzkiego, to sieć szpitali dostosuje się do rzeczywistych potrzeb, zwłaszcza tych ostro przyjęciowych. Dzisiaj pan marszałek Grodzki, kiedy był marszałkiem Senatu, jeszcze powiedział coś takiego, może nie był to najszczęśliwszy moment, kiedy to powiedział, ale że w Danii przeprowadzono reformę i liczba szpitali w stosunku do liczby ludności jest 4 razy mniejsza niż w Polsce, a społeczeństwo starsze i tam system działa. Jeśli u nas mamy, no nie pamiętam, 200-300 właścicieli szpitali, no to każdy pilnuje swojego szpitala, a jeszcze w wielu powiatach szpital jest miejscem, gdzie starosta może ulokować swoich przyjaciół partyjnych, czy więc...
19: A to nie szefowa resortu zdrowia powinna nad tym panować?
20: Jednym z elementów jest określenie właściwe zadań poszczególnych poziomów administracji państwowej i publicznej. Minister nie powinien zajmować się kontraktowaniem szpitali.
19: A pani minister odpowiada za tą aferę, pana zdanie, i powinna za to ponieść polityczną odpowiedzialność?
20: Ministerstwo ma określone obowiązki, jeśli chodzi o reagowanie na nieprawidłowości.
19: I ma też narzędzia.
20: I ma narzędzia.
19: A te narzędzia zostały dobrze wykorzystane, pana zdaniem?
20: No, widzimy, że pani minister schowała się w cieniu. W przypadku takiej afery, no bo tak to trzeba już określić, minister nie może chować się w cieniu. Musi odbudować, no bo w tej chwili będziemy musieli po wczorajszych doniesieniach jednego z lekarzy, który pracował w szpitalu południowym, o tym, co mogło dziać się na SOR-ze, nie wiemy, jak było, to potwierdzi postępowanie, ale to minister teraz musi odbudować zaufanie do systemu. Zwłaszcza osoby o niskim kapitale społecznym, słabiej zorientowane, nie mogą się bać korzystać z pomocy lekarskiej, a dzisiaj takie nastroje w jakichś środowiskach mogą się pojawić, czyli minister musi być na pierwszej linii frontu rozwiązywania tego bardzo
19: poważnego. A Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest na pierwszej linii frontu.
20: No nie widać jej. Nie widać.
19: Tak mówi Marek Balicki, były minister zdrowia, dzisiaj członek Prezydenckiej Rady Zdrowia, ale też członek Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, gość popołudniowej rozmowy słuchaczom RMF FM. Pięknie dziękujemy, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w mediach społecznościowych, w radiu internetowym, w RMF24 i na naszym kanale YouTube'owym.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Lepsza połowa dnia jeszcze do 19:00. Wiemy, co zostawiacie w taksówkach i nie są to pieniądze.
21: Aż się boję myśleć.
12: No właśnie, przestraszoną minę masz.
21: Zastanawiam się, parasol kiedyś zostawiłam. No, ciekawa jestem.
12: No, zaraz więcej, bądźcie blisko. Ola Filipek
21: i Mateusz Operchał.
12: Cześć.

0: Co zostawiamy w taksówkach? Otóż jedna z sieci pokazała statystyki. No i tak, są to telefony, torby, słuchawki. Ale na przykład ktoś zostawił kiedyś tort. Ktoś zostawił kiedyś nóż wczesnośredniowieczny.
1: A to ciekawe.
0: Różne rzeczy.
1: Ale też pamiętajmy, no, zostawiamy też cząstkę siebie. Dobry taksówkarz wyciągnie z nas najbardziej skrywane historie. Czy się mylę?
2: Tak.
1: Okej. If you had one shot, one opportunity.

0: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
1: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
2: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
4: Hi everybody, this is Damiano David.
5: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
6: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
7: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: Energoobrót z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
16: Po reklamie.
17: Czas na fakty o 18.30. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
18: 24 zastępy strażaków biorą udział w gaszeniu pożaru w Chorzowie.
19: Jak już informowaliśmy, płonie składowisko odpadów o powierzchni około 3000 m2.
18: Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Urząd Miasta zaapelował o nieotwieranie okien.
19: Zderzenie trzech samochodów na ekspresowej S8 pomiędzy Markami a Radzyminem na Mazowszu.
18: Doszło do niego w pobliżu miejscowości Ciemne. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Białegostoku.
19: W przypadku takiej afery minister zdrowia nie może chować się w cieniu.
18: Były szef resortu zdrowia Marek Balicki krytykuje postawę aktualnej szefowej Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
19: Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM za naganną uznaje jej bierność po wybuchu skandalu w warszawskim szpitalu południowym.
20: Minister teraz musi odbudować zaufanie do systemu, zwłaszcza osoby o niskim kapitale społecznym, słabiej zorientowane, nie mogą się bać korzystać z pomocy lekarskiej, a dzisiaj takie nastroje w jakichś środowiskach mogą się pojawić, czyli minister musi być na pierwszej linii frontu rozwiązywania tego bardzo...
21: A Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest na pierwszej linii frontu.
20: No nie widać. Nie widać.
18: Cała popołudniowa rozmowa Piotra Salaka z Markiem Balickim jest na naszej stronie internetowej.
19: Polecamy rmf24.pl. Tym bardziej, że w naszej witrynie także inne frapujące wieści.
18: Elon Musk zbiedniał i nie jest już bilionerem.
19: Majątek właściciela Tesli i SpaceX wynosi obecnie zaledwie 957 miliardów dolarów.
18: Dlaczego tak się stało? Dowiecie się tego, zaglądając na rmf24.pl.
19: A my z Faktami Aniu wracamy o
18: 19. Tak jest.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Zwagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Poniedziałek,
5: wtorek, środa,
4: czwartek,
5: szybko zleci,
4: byle do piątku.
6: Słuchaj już jutro po dziewiątej w RMF FM.
7: Zadbaj o właściwe nawodnienie przez cały tydzień z Active Lab Pharma, producentem elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
12: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
15: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

0: sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020. Roku.
3: Festiwal filmów spotkań niezwykłych. Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski, Zamek Ćmielów. Filmy, rozmowy, koncerty. Dzień Mecenasa Kultury i Immergaz. Zacznij z nami wakacje. Zapraszam, Andrzej Seweryn.
4: Plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
5: Kto powiedział, że jest weekend?
6: RMFFM.
7: Że to powiem, najlepsze radio.
5: A, no to wszystko jasne.
8: Jest weekend.
5: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
9: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
10: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak wyprzedaż, to w euro.
12: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
14: Ola Filipek i Mateusz Opierchał. Bardzo dziękujemy za lepszą połowę dnia.
15: A teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 19:00. Z nami Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
16: Polecamy.
17: Dobry wieczór. Odnaleziono ciało mężczyzny poszukiwanego w wodach Zalewu Mietkowskiego.
16: Akcja ratowników w tym rejonie Dolnego Śląska trwała kilka dni.
17: Waszyngtońskie spotkanie szefa NATO z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
16: O rozmowach Marka Rutte z Donaldem Trumpem w Białym Domu opowie nasz korespondent.
17: Tak, tak, także męskie zdrowie
16: oraz siatkówka panów.
17: Tragiczny finał poszukiwań na Zalewie Mietkowskim na Dolnym Śląsku.
16: Jak dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski, po kilku dniach poszukiwania ratownicy odnaleźli ciało mężczyzny.
18: Na ten moment ciało zostało zlokalizowane, zostało podjęte i jest zabezpieczone na brzegu do przybycia policji i prokuratury.
17: Przekazał naszemu reporterowi Piotr Maciaszek z Wodnej Służby Ratowniczej.
16: Teraz śledczy ustalą, czy to 19-latek, który w sobotę wieczorem wpadł do zalewu z deski typu SUP. Uwaga kierowcy, 6 kilometrów ma w tej chwili korek na S7 przed Białobrzegami w stronę Krakowa na Mazowszu.
17: Po kolizji dwóch osobówek i ciężarówki służby kończą usuwać pojazdy z drogi. Niebawem ruch wszystkimi pasami zostanie wznowiony.
16: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ma się dziś spotkać w Białym Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.
17: Najpewniej będzie to rozmowa o zaangażowaniu USA w Sojuszu Północnoatlantyckim.
16: Europa czeka na amerykańskie decyzje, które mogą zostać ogłoszone w czasie lipcowego szczytu paktu w Ankarze.
17: A przed Białym Domem jest nasz korespondent Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle. Co jest najważniejszym aspektem w relacjach transatlantyckich?
19: Kłaniam się. Dla sojuszników kluczowe jest nie tylko utrzymanie amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie, ale także jasny sygnał, że Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane w zbiorową obronę w ramach NATO. Ewentualne decyzje mogą wpłynąć na strategię bezpieczeństwa Europy na kolejne lata. Dla wielu europejskich stolic będzie to ważny sygnał pokazujący, jaką rolę administracja Donalda Trumpa widzi dla Stanów Zjednoczonych w architekturze bezpieczeństwa po obu stronach Atlantyku. Czy USA chcą być nadal policjantem świata, czy wciąż policjantem świata, ale już na własnych zasadach? Od odpowiedzi na te pytania zależy nie tylko przyszłość NATO, ale również poczucie bezpieczeństwa milionów Europejczyków. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
20: Fakty RMF FM. przypominają o badaniach.
16: Panowie, badajcie się.
17: Zachęcamy was, a ja też ciebie, do lekarskich wizyt w ramach cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
16: Nasz ekspert, urolog dr Tomasz Wiatr zwraca uwagę, że dzięki postępowi medycyny szanse na skuteczne wyleczenie są coraz większe.
21: To, co jest zauważalne, to to, że zarówno nowotwory pęcherza, nowotwory prostaty czy nowotwory nerek rozpoznawane są na zdecydowanie wcześniejszym etapie niż jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Ze względu na dokładniejszą diagnostykę, dostępność badań ultrasonograficznych, które przesiewowo wykrywają nam te choroby na zdecydowanie wcześniejszym etapie, właśnie na nieco większej świadomości chorych do tego, żeby kontrolować sobie to badanie PSA i ewentualnie rozszerzać diagnostykę o badanie rezonansu magnetycznego, ewentualnie biopsji gruczołu krokowego.
17: Jesteście ciekawi, jakie badania warto wykonać w wieku 40 czy 50 lat?
16: Cenne podpowiedzi znajdziecie na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
17: Za godzinę turniej Ligi Narodów przed własną publicznością rozpoczną polscy siatkarze.
16: Biało-czerwoni w pierwszym meczu turnieju w Pre-Zero Arenie w Gliwicach zagrają z Belgią.
17: A kolejnymi rywalami naszej kadry będą reprezentacje Turcji, Niemiec i Argentyny.
16: Wieczorny mecz z trybun będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
19: Tak jest, witamy.
17: Dobry wieczór. Bilans, Wojtku, naszych siatkarzy w Lidze Narodów to 2 zwycięstwa i 2 porażki. A jaki bilans mają Belgowie?
19: Taki sam, pokonali Bułgarów i Iran, ale przegrali z Serbami i Brazylią. W składzie biało-czerwonych na ten turniej są Wilfredo Leon czy Jakub Popiwczak, jednak w pierwszych meczach z Belgią i Turcją może ich jeszcze zabraknąć na parkiecie. Libero naszej kadry już nie może się doczekać jednak występu przed publicznością w Gliwicach.
22: Nie miałem zbyt wiele do tego okazji, natomiast będę się cieszył, bo granie w Polsce to zawsze coś wyjątkowego.
19: Mówił Jakub Popiwczak, wiele wskazuje na to, że już dziś na parkiecie możemy zobaczyć Komendę, Śliwkę czy Szalpuka. Z Gliwic Wojciech Marczyk.
16: Zapraszamy na wieczorne mistrzowskie fakty sportowe.
17: Pierwsze wydanie zaserwujemy wam już o 20.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Nareszcie, nareszcie, co nareszcie?
15: Nareszcie przyszedłeś, Darek, ja już nie mogę z nim wytrzymać.
23: Nieprawda, to jest nieprawda.
15: Żartuję, no żartuję.
23: Ale trochę nie można, faktycznie.
24: No dobrze, a nareszcie co, Ola?
15: Nareszcie...
23: No lato nareszcie.
15: Lato nareszcie.
23: Tak, no.
15: Wakacje.
23: Wiatr we włosach. A Mateusz,
15: a ty co nareszcie?
23: Nareszcie wakacje, tak, tak, no.
24: A ja to nareszcie Baku przyjechałem.
15: A to spokojnie, to z kopca się łatwiej schodzi pieszo.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No nareszcie, nareszcie Głupku usłyszał, że ona jego też. Męskie granie orkiestra i do 21. Niepowtarzalna, naszpikowana nową muzyką, przebojowa jak zawsze. Poplista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Balladowo. No, w tym słońcu tak na zwolnieniu. Ariana Grande, Hey, Did I Made You Love Me w propozycjach do waszej listy.

0: sponsorem Poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

ale gadają pięknie te syntezatory. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj, no, ze swoim rapem jak serce bitu w tym nagraniu. W weekend, to wszyscy już wiemy, przygotowujemy się na opały. Na Dolnym Śląsku temperatura w okolicy 40 stopni. No to malający się żar z nieba, potrzebne są piosenki z klimatyzacją. Trans, house, ożywiający, klubowy, Eben, DJ i producent z nagraniem Hollow. To tak jak jazda przy otwartym oknie autem. W propozycjach do waszej listy.

0: Ogniste pożegnanie. No na tym balkonie. I ogniskowe, gitarowe, proste chwyty do nocenia w tym sezonie wakacyjnym. Kuba i Kuba, stygnie lato. No i stygnie lato w tych upałach, no to my mamy problem, ale nie z przebojem.
1: Sponsorem poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
2: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
3: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
10: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami centrumrowerowe.pl.
11: Marian, a gdzie mogę kupić?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara na mediaexpert.pl.
13: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Po reklamie.
16: Słuchacie najnowszego notowania Poplisty w RMF FM.

prawie heavy pop osaczony rapem. Chciałam ciebie więcej. Roxy White 2115. To już sprawdzona jest informacja. O północy sprawdzone. Na imprezie to nagrania stawię wszystkich na równe nogi. Poplista i najwięcej nowej muzyki. Krzysztof Zalewski obiecał, że tym razem przekazuje nam bardzo optymistyczny swój nowy przebój. Na pewno w tytule. Tak, tak, Krzysztof Zalewski. Tak, tak, w propozycjach do waszej listy.

0: I tak naprawdę możemy jeszcze dłużej, a nada 54 Ultra Talk to You na zwolnionych obrotach w remiksie do znalezienia tylko w gronie najpopularniejszych obecnie przebojów w Polsce z tym funkującym, wirującym bitem na top ten poplisty.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara na mediaexpert.pl.
3: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
3: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
5: Nie masz zawodu albo chcesz go zmienić? Zacznij od Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie obuwnictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej w województwie małopolskim, które zostało utworzone w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W BCU nauczysz się projektowania obuwia, pracy z materiałami, szycia, montażu i wykończenia. To oferta dla uczniów, studentów i osób dorosłych. Dla tych, którzy chcą zacząć od nowa. BCU Obuwnictwo. Zaczynasz od podstaw, kończysz z zawodem. Zapraszam, Mirosław Sordyl, starosta wadowicki.
6: RMF FM i Cross ruszają w Polskę.
7: Masz rower na wakacje?
6: A jak nie masz, to możemy ci go dać.
7: Dlaczego? A dlaczego nie?
6: Sprawdź, kiedy będziemy u ciebie na www.rmf.fm.
7: A jeśli nie wpadniemy do twojego miasta, to nic straconego.
6: Bo i tak możecie wygrać te super rowery.
7: Obserwujcie nasze social media.
6: I zgarniajcie rowery Cross, bo to świetny pomysł na wakacje.
8: Rower od Cross na wakacje? Raty poczekają do września. Szczegóły promocji dostępne w najlepszych sklepach rowerowych i na cross.pl.
1: Po reklamie.
9: Sponsorem poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
10: Sponsorem programu poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Poplista numer 4.
13: Numer 4.

Co może się zdarzyć z rodziną, kiedy żona po 50 latach małżeństwa nagle ogłasza, że chce rozwodu? Wspaniałe horyzonty, wybuchowa sztuka amerykanki Bess Wall po raz pierwszy w Polsce. Grają Zborowski, Zajączkowska, Figura, Łukaszewicz, Barczak, Chapko i Piotrowski. Reżyseria Rafał Szumski. Już od 6 listopada w Teatrze Szóste Piętro. Bilety na teatrszóstepiętro.pl. Zapraszam, Michał Żebrowski.

kiedy pojawiają się te wątpliwości, no to jakby zaangażowanie w relacji jakoś tak stygnie. I to wiesz, i to wiesz, i to wiedzą wszystko i też wie wszystko wiedzący Mr. Know It All w nagraniu Teddy Swims, ale ciągle doskonale pływa soulowo, popowo w każdym przeboju. W tym nagraniu kolejnym w propozycjach do waszej listy fani Olivia Dean podzieleni. Ja jestem entuzjastą ciągle. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Talent Bobby Hunter, cóż za romans.

pędzę, zanim zacznie chodzić o więcej. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bo zwykle chodzi o więcej, gdy się to wszystko rozpala. Dawid podsiadło z sezonem i z błyskiem na pobliście pędzimy do niej, że czekamy na kolejne w przebojach bardzo sezonowych Dawida nagrania. A to dzisiaj dzień przytulania. No z tym nagraniem na pierwszym miejscu łatwo. Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin.

0: Producent hydroizolacyjnej folii w płynie. Primahol Professional.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Reklama.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: na weekend w RMF FM.
1: Sklep internetowy Amazon.pl zaprasza do udziału w festiwalu okazji Prime Day, który trwa aż 4 dni, do 26 czerwca.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Po reklamie.
6: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawiają Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
7: Zapraszamy.
8: Kłaniamy się. Strażacy walczą z ogniem w Chorzowie.
7: Gaszą pożar składowiska odpadów.
8: Panowie, czy fizyczny wysiłek to dla was coraz większy problem?
7: Warto to zdiagnozować. Do wizyt u lekarza namawiamy w naszym cyklu Twoje zdrowie.
8: W mistrzowskich faktach sportowych jeszcze raz o porażce Igi Świątek.
7: Polka okazała się słabsza od Amerykanki Emmy Navarro. Już 170 strażaków walczy z pożarem w Chorzowie na Śląsku. Od kilku godzin płonie tam składowisko odpadów.
8: Na miejscu jest reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, czy jest zagrożenie dla mieszkańców?
9: W bezpośrednim sąsiedztwie tego płonącego składowiska nie ma domów, ale dym jest widoczny z daleka, jest też wyczuwalny, drażniący w odległości nawet około 2 kilometry od miejsca pożaru. Jest tutaj mobilne laboratorium, które bada powietrze i na razie nie ma informacji o niebezpiecznych stężeniach, ale jak powiedziała mi rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej, Brygadzie Renata Gołębiowska, mieszkańcy powinni zamknąć okna. Palą się różne odpady, również wielkogabarytowe. Strażacy informowali, że powierzchnia tego pożaru wynosi około 3000 metrów kwadratowych. Nie ma informacji, by ktoś został poszkodowany. Z Chorzowa Anna Kropaczek.
8: Każdy kraj może mieć własną wizję historii i nie powinien ingerować w to, jak postrzegają inne kraje. Większość Ukraińców broni własnego mitu bohaterów UPA.
7: W ten sposób odpowiedziało 57% respondentów ukraińskiego sondażu na temat rozwiązania sporu z Polską.
8: A przeprowadził go telefonicznie Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii.
7: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, co wynika z badania?
10: Najwięcej uczestników w sondażu wybrało odpowiedź, że każdy naród może mieć swych bohaterów i inne narody nie powinny się do tego wtrącać. Co trzeci uczestnik sondażu twierdzi natomiast, że oba kraje powinny dążyć do stworzenia wspólnego poglądu na historię. Potrzeba kompromisu, wspólnej komisji historyków, a sprawa powinna zniknąć z politycznej agendy. W tym sondażu tylko 4% uważa, że Polska powinna uznać ukraińską wersję wspólnej historii, natomiast 1%, że Ukraina musi przyjąć polską wersję. Sondaż przeprowadzono telefonicznie na próbie 1005 osób, mieszkańców obszarów Ukrainy, będących pod kontrolą Kijowa.
7: Pogorszenie kondycji to sygnał, by zgłosić się na kontrolne badania do lekarza.
8: Tak przekonują specjaliści w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
7: Mówimy w nim o kluczowych badaniach dla panów.
11: Popatrzcie, drodzy panowie, na to, jak tolerujecie wysiłek fizyczny. Czy wasza tolerancja jest taka sama jak państwa kolegów? Jeśli nie, to warto się zastanowić, czy może jest to nadwaga, czy może jest to palenie papierosów, czy może jest to praca w szkodliwych warunkach.
12: A jeśli mężczyzna czuje, widzi, że z tą kondycją fizyczną jest trochę gorzej, czy jest badanie w pierwszej kolejności zalecane?
11: Tak, oczywiście. To jest bardzo proste badanie, spirometria. Jeśli pan jest młodszy niż 55-50 lat, to wówczas może warto zrobić sobie po prostu prześwietlenie klatki piersiowej.
8: Zwraca uwagę profesor Joanna Chrostowska-Wnimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
7: A rozmawiał z nią reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
8: Polecamy wam portal Twoje Zdrowie rmf24.pl.
7: Tam prezentujemy pełny zestaw najważniejszych badań dla panów, niezależnie od wieku.
1: W
5: fakty z przymrużeniem oka.
8: Londyńscy uczeni przeanalizowali teksty popularnych piosenek od lat 60. do dziś i doszli do wniosku, że są coraz bardziej pesymistyczne.
7: A jak wy postrzegacie słowa polskich przebojów ostatnich lat?
13: Trend jednak jest taki w stronę w sumie smutniejszej muzyki.
14: Czym jest to spowodowane? Może przez doświadczenia każdego. Żyjemy w niełatwych czasach i myślę, że odbija się to na muzyce, ale uważam, że nie brakuje też pozytywnych gdzieś tam dodatków.
8: I właśnie o tych pozytywnych przesłaniach polskich hitów piszecie do nas w mailach na fakty@rmf.fm.
7: Piosenki, które zawsze poprawiają nastrój naszemu słuchaczowi Mateuszowi, to coś optymistycznego Kasi Kowalskiej, Siedzę i myślę Beaty Kozidrak i utwór Anity Lipnickiej z pięknym przesłaniem. Wszystko się może zdarzyć.
8: Mój imiennik Bogdan z Katowic w swoim mailu zarymował: nie potrzeba adapteru, bo to hity są z eteru.
7: Wiadomo, RMF FM, najlepsza muzyka. Marcel się z tym w pełni zgadza.
8: Tak, pisze, ja po prostu słucham RMF-u i za każdym razem rysuje się u mnie banan na twarzy, gdy słyszę polskie hity w radiu.
7: Słuchajcie też faktów. O 21:00 przywita się z wami Katarzyna Podraza.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: To był pierwszy i ostatni mecz Igi Świątek na turnieju w niemieckim Bad Homburg.
8: Ciekawy, jaki pozytywny utwór miała Iga na słuchawkach. Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
15: Dobry wieczór. Nieudany to był rzeczywiście powrót Igi Świątek na kort. Polka w Bad Homburg rozegrała dziś pierwszy mecz po odpadnięciu z Rolanda Garrosa. Przejście na wierzchnię trawiastą okazało się niełatwe. Świątek przegrała z Amerykanką Emmą Navarro w trzech setach. W grze o główną drabinkę Wimbledonu pozostaje za to Katarzyna Kawa. W drugiej rundzie eliminacji w Londynie pokonała dziś Włoszkę Lucrezię Stefanini. Na mundialu za godzinę o życie zagrają Bośnia i Hercegowina oraz Katar. Remis nikomu nic w tym meczu nie da. Będzie także mecz w Vancouver, Kanada-Szwajcaria o pierwsze miejsce w grupie. Mecz istotny, drużyna, która zajmie pierwszą lokatę, mecz 1:16, rozegra właśnie na tym samym stadionie. Pozostanie tutaj w Vancouver, to nasz główny cel. Mówiłem, gdy zaczynałem tu pracę i gdy poznaliśmy format mistrzostw, że mamy jasny cel, chcemy wygrać grupę. Dwa lata temu wszyscy myśleli, że zwariowałem, ale tego oczekiwałem i tego nadal oczekuję. Tak mówił trener Kanadyjczyków Jesse Marsh. Przed chwilą do walki w kolejnym meczu Ligi Narodów z Belgią przystąpili nasi siatkarze i to jest wyjątkowy turniej, bo rozgrywany w Gliwicach. No i właśnie na trybunach tamtejszej hali jest Wojciech Marczyk.
16: Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór, Wojtek. No powiedz, kogo do dyspozycji ma trener Grbicz?
16: No Grbicz zdecydował się, że w tej wyjściowej szóstce będą Nasewicz, Komenda, Lemański, Śliwka, Szalpuk, Graniczny i Nowak. Ten skład więc nieco mocniejszy niż na poprzednim turnieju w Chinach. Nadal nie ma Kuby Popiwczaka i Wilfredo Leona. Ten początek seta jak na razie wyrównany na tablicy wyników 5-5. Z Gliwic Wojciech Marczyk.
15: Dodam, że wcześniej w Gliwicach Argentyna wygrała 3-2 z Niemcami, a Turcja 3-0 z Chinami.
1: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Poplista Fuzji, kolejny rozdział z Księgi Żywiołów. Mundialowa układanka już tego wieczoru i wyniki mecze i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy. Z bananem skojarzyłem bardzo pozytywne myślenie w muzyce. Bananowy song. Nie wiem, czy kojarzysz, Bogdan.
8: No oczywiście.
6: Taki optymistyczny żywot nasz.
17: Psy

0: Bardzo przebojowe czytanie teraz w Popliście Plus, bo powraca kolejny rozdział z Księgi Żywiołów. Wiktorii Kidy, muzyczna Wiktoria premierowa już teraz. Co mi tam? No trudne rozstania i wypalenie i o uwolnieniu się od toksycznej relacji i wszystko zatopione w takiej radosnej melodii, czyli powrót do melodii, do wolności w melodii.
1: Cześć, tu Wiktoria Kida, słuchacie poplistę Darka Maciborka w RMF FM.
0: Co mi tam?
2: Nowość RMF FM.

0: I show, i biznes, i absolutna klikalność w jednym. Doda ogłosiła: nigdy w życiu nie zagrałam na żadnym weselu, nie zagram na żadnej prywatnej imprezie. Mój czas jest bardzo drogi, ponieważ ja nie mam potrzeby zarabiania pieniędzy za wszelką cenę. No i to jest sztuka ważniejsza od pieniędzy. Ale też dodaję, że drobne sztuki koncertowe, takie 20-minutowe, może przyjąć, ale powyżej 150 tysięcy.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Halo! Woda kapie mi z sufitu.
3: Aj, pękła rura. Ochronnie rzecz biorąc, lepiej mieć polisę mieszkaniową niż obrażonego sąsiada. Zapytaj o szczegóły agenta lub sprawdź na kompensa.pl/dom.
4: Kompensa. Poniedziałek,
5: wtorek,
6: środa,
5: czwartek.
7: Szybko zleci.
8: Byle do piątku.
9: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
10: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent elektrowid, elektrolitów z witaminą C i magnezem.
11: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie, wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Po reklamie.
17: Trwa poblista w RMF FM.

Niedługo szukałem hymnu na dzisiejszy wieczór dla was w dniu przytulania. Nawet jeśli w ciągu dnia nie było czasu, to jest poplista, jest muzyka, jest podkład do waszego przytulania i cytat, no prawie poetycki. Uczuciowo spróbuję, jeśli świat kończy się tej nocy, będziesz w moich ramionach, będziemy zamrożeni w czasie pod gwiazdami. No i teraz grają dla was. Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran. Przytulajcie się na pobliście.

Mundial, Mundial, Mundial. Dwa mecze zaraz zapraszamy. Bośnia Hercegowina i Katar, Szwajcaria i Kanada. I teraz proszę o uwagę, kluczowe scenariusze. Remis meczu Szwajcaria-Kanada, awansują Kanada i Szwajcaria, a Bośnia oraz Katar odpadają. Wygrana Kanady lub Szwajcarii, przegrany zostaje na 4 punktach i może wyprzedzać przez zwycięzcę meczu i Bośnia i Katar. No mam nadzieję, że to jest jasne i teraz tradycyjnie obstawiamy w naszej zabawie mundialowej. Proszę

0: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBEX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbexdevelopment.com.
1: Ty, jaki lubisz najbardziej? Podziel się swoim przepisem na weekend na www.rmf.fm. Już w sobotę po 7:00. Przepis na weekend w RMF FM.
2: Weź udział w konkursie i baw się w strefie Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań, Plac Wolności. 23-27 czerwca.
3: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: Wieczór z RMF FM. Gramy dla Was.

0: mama. Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
2: Gdzie tu pojechać?
3: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
2: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
1: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie stromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemica Farmaceutica SPA.
6: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienie i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: O reklamie.
11: Zbliża się 21. Dyżur w faktach. RMF FM przejmuje Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
12: Dobry wieczór, zapraszam. O konieczności zachowania jedności europejskiej mówił w Berlinie polski premier. Posłuchajcie, o co jeszcze apelował. O uwagę prosimy kierowców w Wielkopolsce. Są utrudnienia na A2. Będzie też historia niezwykłych obozowych pamiątek po krakowskim lekarzu.
13: To są rzeczy niespotykane.
12: A na mundialu początek dwóch spotkań, o tym w mistrzowskich faktach sportowych. Przyszłość Europy, zachodniego świata i Ukrainy będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność europejską i transatlantycką, tak mówił w Berlinie premier Donald Tusk. Szef rządu spotkał się w stolicy Niemiec z przywódcami państw E5, czyli Polski, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.
14: Wbrew okolicznościom, wbrew emocjom, one zdarzają się wszędzie i każdemu, będziemy chronić europejską jedność zarówno w trakcie wojny, na rzecz Ukrainy w jej konfrontacji z Rosją. Będziemy chronić więzi transatlantyckie, nawet jeśli niektórzy politycy nie zawsze doceniają znaczenie więzi transatlantyckich.
12: Premier dodał, że jutro w Gdańsku, niezależnie od różnych zdarzeń, przeprowadzi zgodnie z planem konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Uwaga, kierowcy podróżujący wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 pomiędzy węzłami Września i Poznań Wschód, ciężarówka wypadła z drogi. W kierunku Świecka ruch odbywa się tam jednym pasem. W faktach jeszcze informacja dla zmotoryzowanych. Od dziś kierowcy, którzy stracili prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, płacą więcej za kurs reedukacyjny przywracający uprawnienia. Nowa stawka to 5-krotny wzrost z 500 do 2,5 tysiąca złotych. Reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat rozmawiał na ten temat z osobami zawodowo związanymi z edukowaniem kierowców. Benjaminie, co usłyszałeś?
15: Kary kodeksowe są tylko ułamkiem tych, które ponosi kierowca jeżdżący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Każdy wypadek to nieszczęścia wielu osób, mówi mi Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski, który wylicza, jakie zagrożenia niesie jazda pod wpływem.
13: Już najniższa dawka alkoholu powoduje, że tracimy czy uszkadzamy sobie zmysły równowagi, wzroku, obserwacji, refleksu, wszystkie zmysły, które są niezmiernie potrzebne do tego, żeby bezpiecznie prowadzić samochód.
15: Zmiany w prawie mają być nową bronią napijanych kierowców. Dotychczasowa opłata w wysokości 500 zł była nieadekwatna do obecnych realiów ekonomicznych i społecznych.
16: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
12: Około 90 oryginalnych listów, kart pocztowych i dokumentów obozowych po Janie Nowaku, lekarzu pediatrze, który przeszedł przez piekło niemieckich obozów, trafi wkrótce do polskich muzeów. Marek Trybulski z krakowskiego salonu numizmatycznego, obecny właściciel archiwaliów, bezpłatnie przekaże je do muzeów Auschwitz, Majdanku i Gross Rosen. Wśród artefaktów znajdują się poruszające pamiątki.
13: Jeden list jest wysłany w 1942 roku w grudniu na święta, gdzie do listu jest przyczepiona nitka. Jak wynika z opisu tutaj, na tej nitce wisiał opłatek. Drugi list, taki bardzo łapiący za serce, jest list na jego urodziny, gdzie mama na nitce przyczepiła płatek kwiatka. To są rzeczy niespotykane, jakie wtedy ludzie mieli wartości.
12: Mówił nam Marek Trybulski. Zdjęcia tych wyjątkowych świadectw historii znajdziecie na rmf24.pl w zakładce Regiony.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
17: Biało-czerwoni siatkarze grają z Belgią mecz Ligi Narodów w Gliwicach. No i nie jest lekko, przegrywamy 0-2. Wojciech Marszyk obserwuje to spotkanie.
18: Tak, jest.
17: Wojciech, no wynik to jedno, a jak gra Polaków?
19: No mamy problemy. Tak naprawdę największe chyba w przyjęciu, ale też nie straszyliśmy jakoś bardzo rywali zagrywką. Chociaż ten drugi set wyglądał lepiej. Przez jego większą część biało-czerwoni byli na prowadzeniu. No ale w samej końcówce Belgowie odrobili straty i wygrali tą partię 25-23. Prowadzą już 2-0. Nasza reprezentacja więc pod ścianą. Obie drużyny już na parkiecie i Belgowie rozpoczynają trzecią partię tego spotkania z Prezero Areny w Gliwicach. Wojciech Marczyk.
17: Na mundialu rozpoczęły się ostatnie mecze grupy A. Kto ją wygra? Kanada albo Szwajcaria? Przesądzi bezpośredni mecz tych drużyn. Szanse na awans do fazy pucharowej zachowują Bośnia i Hercegowina oraz Katar. Wygrany będzie miał 4 punkty, które do awansu wystarczą. Na razie na obu stadionach 0-0. W nocy rozstrzygnięcia w kolejnych grupach i tak na przykład Brazylia zagra ze Szkocją.
20: Brazylia mnie niestety nie przekonuje. Ten ich futbol, mimo iż mają trenera z najwyższej półki, który zawsze umiał poukładać swoje drużyny, to jest dosyć chaotyczny. Oczywiście tam jest jakość, tam są możliwości, więc oni się wybronią w wielu spotkaniach.
17: Tak uważa były piłkarz Cezary Wilk. Kanarinios bez kontuzjowanego Rafini, ale do gry gotowy ma być w końcu Neymar. W tej samej grupie Maroko zagra z Haiti. Poza tym jeszcze mamy mecze Meksyk-Czechy i Korea Południowa RPA, ale to dopiero o 3 w nocy. Ważne zmiany w pionie sportowym łódzkiego Widzewa. Za transfery będą w klubie odpowiadali teraz Łukasz Masłowski jako szef departamentu i Artur Płatek jako dyrektor sportowy. Nowym szefem scoutingu został z kolei Piotr Kosiorowski. W Lechu Poznań za to nowy środkowy obrońca Terry Jegbe z Gany. Ostatnio grał we francuskim FC Metz. Z kolejorzem związał się 4-letnią umową.
11: Czwartek przyniesie słoneczną aurę i wysokie temperatury. Temperatura 26 kresek na Suwalszczyźnie, 34 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. W piątek jeszcze cieplej, 32 kreski w centrum, 35 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. W niedzielę żarlające się ze słonecznego nieba z temperaturą nawet 40 stopni na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Poplista Plus i upalne wasze hity, męskie granie i Margaret i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: niedzielę na termometrach nawet do 40 kresek na Dolnym Śląsku. Zapraszamy już teraz do telefonów z bidonem 3322, dzwońcie. Pytamy o wasze domowe sposoby na upały. Nie wiem, dzwońcie spod prysznica, z basenu, jeziora. Czy sprzed domowej klimatyzacji, stary dobry sposób? No wiadomo, zmrożona butelka z wodą ustawiona przed wiatraczkiem. 3322 za doskonałe porady na upalny weekend. No bidon na zimną wodę radiowe. 3322.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kto powiedział, że jest weekend?
5: RMFFM.
6: Że to powiem, najlepsze radio.
4: A, no to wszystko jasne.
7: Jest weekend.
4: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
8: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
9: RMF FM i Cross ruszają w Polskę.
10: Masz rower na wakacje?
9: A jak nie masz, to możemy ci go dać.
10: Dlaczego? A dlaczego nie?
9: Sprawdź, kiedy będziemy u ciebie na www.rmf.fm.
10: A jeśli nie wpadniemy do twojego miasta, to nic straconego.
9: Bo i tak możecie wygrać te super rowery.
10: Obserwujcie nasze social media.
9: I zgarniajcie rowery Cross, bo to świetny pomysł na wakacje.
11: Rower od Cross na wakacje? Raty poczekają do września. Szczegóły promocji dostępne w najlepszych sklepach rowerowych i na cross.pl.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
10: Po reklamie.
14: Poplista w RMF FM.

0: wieczorów, najlepsza muzyka i te ruchy Mika Jaggera, Maroon 5 i Christina Aguilera. Chyba możemy powiedzieć to głośno, Margaret dołączyła do męskiego grania orkiestry w taki oto sposób.
1: Buku, przecież ja biorę ciebie od dawna, o tym wiesz, nareszcie.
0: No jest to wyraźny sygnał. Margaret chce do męskiej orkiestry. Wcześniej duet. No od dawna planowany, poszukiwali momentu, no i odpowiedniej piosenki. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci powiem, już w propozycjach do waszej listy.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: Wasze porady na zbliżające się upały w ten weekend?
1: Pracuję na kuchni w jednej z restauracji. Po prostu mamy mega turbowentylator, ale chłodzenie jest chyba jedna konwencjonalna metoda. Basen, jeszcze raz basen, zimna woda, cień, no i zero alkoholu.
0: No i bez ognistej wody i dużo nawadniania.
2: Ponieważ upał był nieziemski, najpierw trzeba było ściągnąć spódniczkę. Aha. Założyłam potem bluzkę na ramionczkach, ale ponieważ był też dalej nieziemski upał, więc ta bluzka na ramionczkach też została zrzucona. Zostały same stringi.
0: Ale pamiętajcie o nagryciu głowy.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
5: Gdzie tu pojechać?
6: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
5: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
4: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Po reklamie.
13: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Słynny bramkarz w osiedlowych rozgrywkach swojej drużyny, fan piłki nożnej Mrozu. Pytaliśmy Mroza, który mundial pamięta najbardziej?
1: Od 94 roku to były pierwsze Mistrzostwa Świata, jakie pamiętam. Potem była Francja, ale ten 94 pamiętam, że ja miałem wtedy 7 lat i pamiętam, że już na gdzieś tam pod garażami była dyskusja, no jak Roberto Baggio da radę, to Włochy wygrają. No i niestety nie trafił.
0: Trafił z muzyką nową, Nie ma miejsca jak dom.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Tu padają ważne deklaracje.
2: Ja chcę to zmienić i chcę, żeby wszyscy traktowani byli równo w prokuraturze, a kryterium awansu, żeby była merytoryka, a nie, że ktoś po układach dostał delegację czy stanowisko. I tutaj będę naprawdę bezwzględny. Nawet jak minister Bogucki będzie płakał i będzie mnie o czci i wiary odsądzał, ja będę robił swoje.
1: Poranna rozmowa w RMF FM i politycy bez cenzury. Już jutro po 8:00 prezentuje Tomasz Terlikowski.
3: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Poniedziałek,
6: wtorek,
8: środa,
6: czwartek.
9: Szybko zleci.
6: Byle do piątku.
1: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
10: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
11: Ależ losy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Po reklamie.
13: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
14: Zapraszam. Na początku Chorzów sprawdzimy, jak przebiega akcja gaszenia pożaru składowiska odpadów. Jest tam reporterka RMF FM. Potem ciąg dalszej afery w Szpitalu Południowym. Były ordynator tej placówki po przesłuchaniu w prokuraturze. Mamy też coś dla fanów amerykańskiej gwiazdy Jenny Ortegi. A w mistrzowskich faktach sportowych siatkarskie starcie Polski z Belgią. Na początek faktów o 22:00 Chorzów i wielki pożar na składowisku odpadów, który zdaniem Straży Pożarnej nie powinien się już rozprzestrzeniać. W akcji bierze udział 61 zastępów, czyli około 180 ratowników. Na miejscu jest reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, czy wiadomo, jakie odpady się palą?
15: To są odpady przemysłowe, przetworzone do produkcji paliw alternatywnych. Pożarem objęta jest pryzma o powierzchni 6000 m2 i wysokości około 8-10 metrów. Jak mówił Damian Legierski, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, ogień nie rozprzestrzenia się poza tą pryzmę. Na miejscu jest mobilne laboratorium, które bada powietrze i w tej chwili nie ma zagrożenia dla mieszkańców.
16: Najbliższe zabudowania są w odległości około kilometra, więc to jest dość bezpieczna odległość. Też poprosimy patrole policji, żeby tak profilaktycznie tam przejechały, zobaczyły, jak sytuacja wygląda. Na razie od dowódcy tego zastępu nie mamy informacji, żeby było zagrożenie.
15: Nikt nie został poszkodowany w tym pożarze. Pracownicy firmy, do której należy składowisko, zostali ewakuowani. Akcja gaśnicza potrwa jeszcze wiele godzin. Z Chorzowa Anna Kropaczek.
0: Wieczorne fakty RMF FM.
14: Były ordynator Szpitala Południowego w Warszawie Emil Jędrzejewski był dziś przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej. To ten lekarz, który twierdzi, że w tej placówce dochodziło do licznych nieprawidłowości, w tym do błędów lekarskich, które kończyły się śmiercią pacjentów. Jak przebiegło to przesłuchanie? Na konferencji prokuratury była reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
17: Lekarz nie chciał odpowiadać bez adwokata i oczekiwał zmiany terminu przesłuchania, ale prokuratorzy się na to nie zgodzili. Jędrzejewski nie odpowiedział na żadne z kilkudziesięciu pytań, wszystkie kwitował milczeniem. Przekazał za to kartkę z nazwiskami i numerami PESEL dwóch osób, które miały być pokrzywdzone w Szpitalu Południowym i dodał, że jego wiedza dotyczy tych dwóch osób. Poza lekarzem, który ponownie ma się stawić w prokuraturze w poniedziałek, śledczy kompletują listę.
18: Świadków do przesłuchania nie tylko pracowników SOR-u, ale również osób z kierownictwa szpitala, z różnych organów. Tych organów było trochę, jeśli chodzi o samą strukturę szpitala, bo nie tylko zarząd, ale i rada nadzorcza, jak i w grę wchodzi również przesłuchiwanie poszczególnych urzędników z warszawskiego ratusza.
17: Mówi rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba, który dodaje, że na tym etapie postępowania nie ma planu przesłuchania lekarza Dawida Kacprzyka, który jest niechlubnym bohaterem afery w Szpitalu Południowym. Przesłuchany ma być natomiast prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
14: Słuchacie Faktów RMF FM. W sieci zadebiutował właśnie pierwszy zwiastun filmu Klara i Słońce na podstawie bestsellerowej powieści.
7: To ekranizacja książki literackiego noblisty Kazuo Ishiguro.
14: A w wieczornych faktach Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Kasiu, co już wiadomo o filmie?
7: Reżyserem jest laureat Oscara nowozelandczyk Taika Waititi, a główną rolę gra Jenna Ortega, aktorka, którą pewnie znacie z serialu Wednesday. W wydanej 5 lat temu książce brytyjsko-japońskiego noblisty Klara to humanoid, empatyczna, sztuczna przyjaciółka. Mama kupiła ją córce, która choruje prawdopodobnie po nieudanej korekcji genetycznej. I Klara prosi Słońce o uratowanie dziewczynki. Ten film trafi do kin w październiku.
14: O poranku w RMF FM, internetowym radiu RMF24, polecamy Wam nasze publicystyczne rozmowy. W pierwszej z nich o 7:00 usłyszycie Piotra Salaka i radnego Warszawy Jana Mencfela. W drugiej 8:02 Tomasza Terlikowskiego i Ryszarda Petru z Klubu Centrum. Wy również możecie zadawać pytania. Pomoże Wam w tym formularz dostępny na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
14: Ostatnie już dziś mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
8: Do przerwy bez goli w meczu Kanady ze Szwajcarią na Mundialu. Oczywiście te drużyny walczą o wygranie swojej grupy. Sporo akcji ofensywnych z obu stron, ale wybitnych okazji bramkowych nie było. W meczu drużyn, które chcą pozostać na Mistrzostwach Świata, Bośnia i Hercegowina prowadzi 2-1 z Katarem. Były jeszcze uderzenia w słupki, to z obu stron. A co dzieje się w meczu naszych siatkarzy? Liga Narodów i starcie z Belgią w Gliwicach. Wojciech Marczyk cały czas na trybunach. No i co, dotrzemy do tego tiebreaka?
9: No, jest trudno tak naprawdę. Biało-czerwoni w tej czwartej partii przez większość seta prowadzili bardzo pewnie 5-6 punktami. No ale w tej końcówce Belgowie zanotowali naprawdę fantastyczny powrót. Doprowadzili do remisu 24-24. No i w tej końcówce szukają swoich szans. Teraz Olek Śliwka serwuje. Mamy piłkę setową. Ale Belgowie, dobry atak jeszcze jest przyjęcie naszej reprezentacji. Atak Bołądzia. No i ta akcja trwa dalej. Zacięta, wyrównana. Belgowie teraz będą atakować. Omijają nasz blok. Bronimy się. Długa ta wymiana, która zadecyduje o tym, czy będziemy grali dalej, i wszystko wskazuje na to, że punkt dla Belgów, więc gramy dalej 26-26 z Gliwic Wojciech Marczyk.
8: No wróćmy teraz do futbolu, ale na nasze krajowe podwórko. Do pracy w Pogoni Szczecin zabrał się już nowy trener Oskar Garcia. Hiszpan ma miesiąc, by przygotować drużynę do pierwszego meczu Ekstraklasy. A nie jest dla mnie ważny system, w którym będziemy grać. Ważne, by filozofia i sposób gry pozostały niezmienne. Być może będziemy grali w różnych systemach, ale ważne, byśmy mieli jeden pomysł na grę, żeby było widać naszą tożsamość. Tak mówił nowy trener Pogoni. Do pracy wrócili już też piłkarze Korony Kielce. Sporym echem odbiło się zakontraktowanie Czecha Patryka Helebranta, ale to nie koniec wzmocnień.
12: Będą dwa transfery, dobre transfery. Ten zespół ma swój kręgosłup, ten zespół pokazywał wielokrotnie, że potrafi grać piłkę. My musimy dołożyć tylko pierwiastek jakości.
8: To trener Korony Jacek Zieliński.
6: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
13: Poplista Plus i taki artystyczny egoizm Corteza, okulary szczęścia i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: jak ożywczy wietrzyk to nagranie The Tide is High, Atomic Kitten, RMF, najlepsza muzyka. Teraz z życzeniami się meldujemy u Corteza. Zanim zajął się śpiewaniem, pracował jako ogrodnik, sprzedawca w sklepie muzycznym. Gra na fortepianie, puzonie, gitarze, śpiewa, komponuje. Unika celebryckiego życia, rzadko udziela wywiadów. W ramach poplisty Live Sessions rozmawialiśmy z Cortezem. No, szczerze.
1: Wiesz co, jestem strasznym egoistą. Jestem strasznie leniwy. Poświęcam czas tylko i wyłącznie dla, jakby na swoje przyjemności.
0: No właśnie. I na tworzenie muzyki nie czuję się gwiazdą. Jestem zwykłym człowiekiem, który robi muzykę.

0: Lola czarująca i jej Messi, Lola Young. Czarowne okulary już się chyba pojawiły. Kylie Jenner współpracuje przy tworzeniu okularów AI z budowanymi kamerami za 359 funtów. I tutaj cytat: Kylie, nawet zaśpiewają ci Rise and Shine o poranku, no ale kawy o poranku to już nie podadzą.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Kumulacja szczęścia.
6: Pieniądze szczęścia nie dają.
7: Myślisz? To posłuchaj.
8: Naprawdę? Ja sobie robicie. O kurde, wielkie.
7: Kumulacja szczęścia.
9: RMF FM.
10: Czeka
9: ponad milion złotych.
10: Zagrasz?
11: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Po reklamie.
13: Słuchacie radia RMF FM.

Synthpop kultowy, ale tak w takim powiedzmy nowoczesnym wydaniu. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Rzut oka na Mundial. Bośnia i Hercegowina, Katar 2-1 przegrywa Katar. W drugim meczu Szwajcaria, Kanada 2-1. Kanada goni wynik po pięknej akcji, po trzech podaniach ze swojej połowy. No i znowu powraca ten cudowny stan kibicowania u nas. No u nas, na Mundialu, bez stresu, bez czekania na nasz mecz o wszystko i potem na nasz mecz o honor, ale spokojnie, z muzyką, z klimatyzacją. For the call, stand by me. Yes. It is not that funny.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SP.

0: Po drodze w noc, po 23 w RMF FM. Prawdziwe historie, nie zawsze rozwiązane.
1: Jest niedziela, 15 stycznia, gdy w domu państwa Kanickich rozpoczyna się leniwy, niedzielny poranek. Justyna ma wrócić z uczelni dopiero wieczorem, a Mariusz, jej brat, odsypia po wczorajszej studniówce. Pani Marianna za to powoli przygotowuje obiad, ale około południa od krojenia warzyw odrywa ją dźwięk domofonu.
0: Zmowa milczenia. Po 23. Podcast. Już zapraszamy.

0: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Po reklamie.
6: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty w RMF FM, które przedstawia Katarzyna Podraza.
7: Tak jest. Ależ to były emocje. Biało-czerwoni pokonali Belgów w Gliwicach. To trzecie zwycięstwo polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Ustawa o statusie osoby najbliższej w Senacie. Opozycja apeluje o pilne działania. PiS stawia na jej odrzucenie. W faktach także zaproszenie na wyjątkowy spektakl do Łodzi.
8: To będzie bardzo fajna zabawa. Z widzami również.
7: Siatkarze z trzecim zwycięstwem w Lidze Narodów. Biało-czerwoni w Gliwicach po zaciętym pięciosetowym spotkaniu pokonali Belgów. Mecz z trybun Prezero Areny Gliwice śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, jak wyglądała piąta decydująca partia?
9: Dobry wieczór. Na początku była bardzo zacięta. Belgowie mimo dwóch przegranych setów z rzędu nie załamali się i zaczęli tiebreaka bardzo mocno. W decydującym piątym secie obie reprezentacje popełniały jednak błędy. Biało-czerwoni jak przez całe spotkanie mieli problemy w ataku. Gra naszej reprezentacji podobnie jak we wcześniejszych setach falowała, bo mimo dwupunktowego prowadzenia Belgowie byli w stanie doprowadzić do remisu. Od wyniku 12 do 12 i wybronienia bardzo trudnej piłki biało-czerwoni jakby złapali wiatr w żagle i nie pozwolili już Belgom wrócić do gry, wygrywając piątego seta 15 do 13, a mecz skutecznym atakiem zakończył Aleksander Śliwka z Prezero Areny w Gliwicach, Wojciech Marczyk.
7: Dziękujemy za relację i gratulujemy naszym siatkarzom zwycięstwa. Trzymamy oczywiście kciuki. Jutro rywalami drużyny trenera Nikoli Grbicia będą Turcy, w sobotę Niemcy, zaś w niedzielę Argentyńczycy. Senat rozpoczął dziś pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Zakłada ona, że dwie osoby pełnoletnie, również tej samej płci, mogły zawrzeć umowę u notariusza, która ureguluje kwestie majątkowe, dziedziczenia, a także nada drugiej osobie uprawnienia do dostępu do informacji medycznej. Łączymy się teraz z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, to, że ustawa zostanie przegłosowana przez Senat, to tylko formalność?
10: Senacka większość chce, żeby ta ustawa jak najszybciej trafiła na biurko prezydenta. Wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejat podkreślała, że jest to kompromisowy projekt, na który czeka wielu Polaków.
11: To nie jest ustawa ani o czyichś przekonaniach, ani o czyichś wierze, ani ideologii, tylko o ludziach. O ludziach, którzy po prostu czekają, aż uregulujemy tę sprawę, aż osoby, które żyją w związkach nieformalnych, będą miały szansę na jakieś wsparcie ze strony państwa i w ogóle dostrzeżenie ich potrzeb.
10: Z kolei senatorzy PiS-u twierdzą, że ta ustawa to kolejna nadregulacja, a także zarzucają jej niekonstytucyjność.
12: Myślę, że to jest nadregulacja, którą nie powinniśmy wprowadzać. Te uwarunkowania prawne, które są w tej chwili, myślę, są wystarczające.
10: Mówił senator Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Kraska. Głosowanie nad projektem odbędzie się jutro.
7: Mieszkańcy szczecińskich Podjuch mają dość. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta protestowali przeciwko inwestycjom planowanym na terenie ich osiedla. Chodzi m.in. o plany budowy TBS, ale również o nielegalną bazę paliw.
13: Nikt nic nie konsultuje, nikt z nami nie chce rozmawiać.
14: Petycja, 2000 osób się podpisało. Co dalej?
15: Chcemy, żeby ta petycja po prostu została zauważona przez radnych.
16: Oczekujemy, żeby radni zablokowali możliwość powstania bazy paliw. I oczekujemy dyskusji i poważnego potraktowania nas w temacie osiedla TBS. Jest u nas wyraźna mobilizacja na osiedlu. Chcielibyśmy te wszystkie sprawy z miastem rozwiązać, załatwić w dialogu.
7: Te głosy zebrała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
17: To są fakty kulturalne RMF FM. Zaglądamy za kulisy teatru.
7: Autor sztuki Juliusz Machulski, reżyseria Tomasz Karolak. Takie nazwiska na pewno przyciągną widzów do Teatru Powszechnego w Łodzi na spektakl Meczycho. Na tle meczu piłkarskiego Juliusz Machulski szkicuje portret polskiej rodziny. Robimy przedstawienie o piłce nożnej, ale tak naprawdę jest to spektakl o nas samych, dodaje Tomasz Karolak.
3: Jak rozbroić tą zatwardziałość w niektórych z nas, tą nienawiść za własne życie też w niektórych z nas? No i myślę, że finał tego przedstawienia to nam podpowie i rozwiązanie jest bardzo proste, bo każdy z nas ma w sobie jednak jakieś poczucie miłości.
4: Nie narzekamy, do końca gramy, bramy strzelić sobie damy.
8: To będzie bardzo fajna zabawa, z widzami również.
7: Prapremiera spektaklu na scenie tymczasowej Teatru Powszechnego w Łodzi już w piątek. A my odliczamy czas do kolejnych faktów RMF FM. Sprawdzimy wtedy, jakie są szanse, aby kultowy utwór grupy Oasis stał się hymnem angielskiej reprezentacji. O jaką dokładnie piosenkę chodzi? Słuchajcie nas o północy. Już teraz zapraszam.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
19: Dobry wieczór. Tu Olga Hering i witam w Zmowie Milczenia. Dziś przeniesiemy się do Kamienia Pomorskiego, niewielkiego miasta na Pomorzu Zachodnim, gdzie w styczniu 2006 roku bez śladu zaginęła 23-letnia Justyna Kanicka. To historia pełna pytań bez odpowiedzi, tajemnic i dramatów, które do dziś nie dają spokoju rodzinie i lokalnej społeczności. Co wydarzyło się 20 lat temu i czy przypadkiem za głuchą ciszę nie odpowiada małomiasteczkowa Zmowa Milczenia?

0: Słuchacie RMF FM. Ja nazywam się Olga Hering i zapraszam na kolejny odcinek Zmowy Milczenia. Kiedy dochodzi do tragedii, jaką niewątpliwie jest zaginięcie bliskiej osoby, naturalną reakcją jest szukanie odpowiedzi. Czasem jednak, zamiast rozwiązania, pojawia się niepokojący, solidarny opór. Zmowa milczenia, która opleciona wokół sprawy paraliżuje lokalną społeczność, rodzi więcej pytań niż odpowiedzi i skutecznie blokuje drogę do prawdy.
1: Olga Hering prezentuje Zmowa Milczenia w RMF FM.
0: Justyna Kanicka przychodzi na świat 27 lipca 1982 roku w Kamieniu Pomorskim, mieście leżącym około 90 km na północ od Szczecina. Dorasta w spokojnej, czteroosobowej rodzinie, razem ze swoimi rodzicami, Marianną i Sławomirem oraz młodszym bratem, Mariuszem. Justyna to cicha, ułożona dziewczyna, która nie ma porywczego charakteru. Gdy dorasta, nieszczególnie imprezuje. Zawsze trzyma się zaufanego, wąskiego grona znajomych. Jest też raczej skryta i rzadko dzieli się z kimś swoimi problemami. Szuka swojej drogi i po ukończeniu technikum ekonomicznego w Gryficach wybiera studia zaoczne z bankowości i ekonomii w Szczecinie. Justyna chce jednak chociaż trochę się usamodzielnić. Na ten moment nadal mieszka w bloku z rodzicami i bratem. Nie musi opłacać rachunków, rodzice opłacają jej czesne, dlatego wszystko, co zarobi, będzie tylko dla niej, co na pewno usprawni jej drogę na swoje. W związku z tym, w lutym 2005 roku Justyna zaczyna szukać pracy i udaje jej się trafić naprawdę dobrze. Dostaje etat kasjerki w oddziale banku w Kamieniu Pomorskim. Praca z jednej strony jest przyjemna, bo w placówce pracuje sama, ale z drugiej dość odpowiedzialna. Justyna na co dzień obcuje z pieniędzmi, czasem niemałymi. Odpowiada za pożyczki, doradztwo i obsługę klientów. Lubi swoją pracę, bo z natury jest dokładna i skrupulatna, a jej spokojny i wyważony charakter sprawia, że jest też lubiana przez klientów i pracowników z sąsiednich lokali. Życie Justyny toczy się więc spokojnie i bardzo przewidywalnie. To w zasadzie kursowanie między placówką banku, uczelnią, na którą jeździ w weekendy, i domem. Ale w pewnym momencie wszystko wywraca się do góry nogami, gdy w życiu Justyny pojawia się kolega jej brata, o rok starszy, Rafał. Rafał lokalnie jest bardzo znany. Lubi szybkie samochody, wyścigi, jeździ sportową Hondą CRX i każdy wie, że ma ciężką nogę i porywczy charakter. Rafał ma mnóstwo znajomych i opinię kobieciarza. Mówi się też, że prowadzi niejasne interesy, bo nie ma stałej pracy, a jakoś zawsze ma przy sobie sporo gotówki. Justyna poznaje Rafała przez przypadek. Jej brat Mariusz też interesuje się motoryzacją, w związku z czym dużo czasu spędza w garażu z kolegami. Któregoś dnia wpada tu też Rafał i właśnie tak poznaje Justynę. Od tego momentu zaczynają się spotykać, ale wszystko dzieje się dyskretnie, tak by nikt o niczym nie wiedział. Zaczyna się niewinnie. Rafał czasem podwozi Justynę do domu, od czasu do czasu widać ich razem na mieście, ale nikt nie jest pewien, czy to związek, koleżeństwo, czy może Rafał po prostu troszczy się o siostrę swojego kumpla, ale tym nielicznym z najbliższego otoczenia Justyna zdradza swój największy sekret. Mówi, że jest zakochana w Rafale, a on w niej, tylko że jest jeden wielki problem. Przecież każdy wie, że Rafał ma dziewczynę. To z Ewą spotyka się od dawna, a nawet mieszka w domu jej rodziców, w Szeregowcu, który na dodatek mieści się kilka kroków od bloku Justyny. Dla mieszkańców niewielkiego Kamienia Pomorskiego to oni są parą, dlatego gdy sekretna relacja Justyny i Rafała staje się tajemnicą Poliszynela, wszyscy zaczynają zadawać sobie pytanie, o co tutaj chodzi. Justyna jest zakochana i chociaż wszyscy mówią jej, że nie tak to powinno wyglądać, kontynuuje potajemny romans i godzi się na to, by spotykać się z Rafałem na działkach, w bocznych uliczkach czy nawet na cmentarzu, wszędzie tam, gdzie nikt ich nie zobaczy. Mama Justyny, pani Marianna, widzi, jak jej córka z dnia na dzień gaśnie. staje się smutna, tajemnicza i widać, że coś ją gryzie. Jest coś jeszcze, co bardzo martwi mamę. Justyna wiecznie nie ma pieniędzy, chociaż przecież normalnie zarabia i nie ma żadnych wydatków. Pani Marianna zauważa nawet, że Justyna musi zakładać worki foliowe na stopy, bo przeciekają jej kozaki. Zdarza się też, że pożycza pieniądze od rodziny i znajomych, co tłumaczy koniecznością zapłacenia za czesne. Pieniądze otrzymuje, bo nikt nie wie, jaki skrywa sekret. Już od jakiegoś czasu nie jeździ do Szczecina, bo jest skreślona z listy studentów, o czym jej najbliżsi dowiedzą się niedługo. Nadchodzi 13 stycznia 2006 roku. Dzisiejszy dzień w pracy. Justyna zaczyna zupełnie normalnie. Otwiera oddział banku przy ulicy Słowackiego i jak zawsze z uśmiechem obsługuje klientów. Nie widać po niej, że ma kłopoty. Jest zadłużona po uszy. W poprzednich dniach wzięła na siebie kilka kredytów na łączną kwotę około 14 tysięcy złotych. Pożyczyła też mniejszą sumę od rodziców i brata. To jej sekret, o którym nie mówi nikomu i początek dziwnych i niepokojących wydarzeń. Bo między obsługą klientów Justyna co jakiś czas odbiera telefon stacjonarny w placówce. Raz dzwoni koleżanka z innego oddziału, raz jakiś klient, ale kilka razy ktoś dzwoni z jej telefonu. Po co osoba ta kilkukrotnie kontaktuje się z Justyną w godzinach jej pracy? Dlaczego ma jej telefon? Na te pytania nikt nie zna jasnych odpowiedzi. Są tylko podejrzenia, które pojawiają się wraz z kolejnymi wydarzeniami. Bo o godzinie 17 Justyna jak zwykle zamyka oddział, a wcześniej wyłącza kasę, drukuje dzienny raport i uzbraja alarm w banku. Jednak godzinę później, o 18, dzieje się coś bardzo nietypowego. Ktoś kluczem otwiera drzwi do placówki i kodem rozbraja alarm. Następnie otwiera sejf, z którego wyciąga ponad 13,5 tysiąca złotych. Chwilę po 18:00 Justyna pojawia się w sklepie niedaleko swojego domu, a w ręku trzyma plik banknotów 100-złotowych. U znajomej sprzedawczyni próbuje zamienić setki na dwusetki, ale sklepowa nie ma tyle gotówki. Justyna dziękuje więc za dobre chęci i wraca do domu, którego drzwi otwiera około 18:30 i niemal wpada do mieszkania przy ulicy Topolowej. Jej mama, Marianna, obserwuje córkę, która zachowuje się nietypowo, bo zaczyna pakować do torebki 3 banany i wygląda, jakby weszła, ale zaraz miała wyjść. Zdziwiona mama pyta, czy Justyna ma jakieś plany, na co w odpowiedzi słyszy, że jedzie do Szczecina na weekendowe zajęcia. Z reguły wyjeżdża w soboty rano, ale dziś wyjątkowo przenocuje u koleżanki Magdy. Pani Marianna czuje jednak, że coś tu nie gra. Przecież Justyna zawsze do tej pory wracała na noc, a jeśli już nocowała w Szczecinie, to u kuzynki Luizy. Z drugiej strony, mama przypomina sobie, że wczoraj córka odbyła długą rozmowę telefoniczną z Magdą, u której ma dzisiaj nocować, więc uspokaja się. Może coś się stało, może Magda chce o czymś porozmawiać z koleżanką. Ostatecznie więc nie docieka, ale uważnie obserwuje córkę, która około 19:10 zaczyna krzątać się w przedpokoju. Pani Marianna raz jeszcze zagaduje do córki, ale Justyna ucina rozmowę, mówiąc, że śpieszy się na busa. Tylko że to jedno wielkie kłamstwo, o czym nie ma pojęcia jej mama. Justyna wcale nie jedzie do Magdy, a o tej godzinie żaden bus nie kursuje z Kamienia Pomorskiego do Szczecina. Co więc dzieje się dalej? Gdzie idzie Justyna? Wiadomo, że kilka minut później, o 19:17, ktoś z budki telefonicznej przy ulicy Szczecińskiej, czyli oddalonej o jakieś 300 metrów od domu 23-latki i jej rodziny, dzwoni na jej komórkę. Chwilę wcześniej Justynę idącą w kierunku tej budki widzi jej sąsiadka, a to, co wynika z raportów operatorów, mówi jasno. Tak jak miało to miejsce w czasie, gdy Justyna była w pracy, tak i w momencie wykonywania telefonu z budki, jej telefon był w rękach kogoś innego. Jak się okazuje, pomiędzy połączeniami do banku i tym przychodzącym z budki, ktoś z Nokii Justyny łączy się z kolegą Rafała oraz z norweskimi numerami, gdzie pracują ojciec i brat Ewy. Wszyscy zeznają potem, że to Rafał do nich dzwonił. Teraz sytuacja staje się jasna. Gdy Justyna o 19:10 wychodzi z mieszkania, rusza do budki telefonicznej, z której dzwoni na własny telefon, z którego od rana korzysta Rafał. Dlaczego kontaktuje się z nim? Co dzieje się dalej? To jest największą zagadką, ponieważ od tego momentu wszelki ślad po Justynie znika. Już za chwilę wrócimy do tej bardzo zagadkowej sprawy, która od lat budzi niepokój wśród mieszkańców Kamienia Pomorskiego, ale i całego regionu.

0: Witam ponownie. Tu Olga Hering i Zmowa Milczenia. Wracamy do historii zaginięcia Justyny Kanickiej, młodej kobiety, która pewnego styczniowego wieczoru wyszła z domu i już nigdy do niego nie wróciła. Sprawy, która od dwóch dekad nie pozwala bliskim Justyny spokojnie zasnąć.
1: Olga Hering prezentuje Zmowa Milczenia w RMF FM.
0: Jest niedziela, 15 stycznia, gdy w domu państwa Kanickich rozpoczyna się leniwy, niedzielny poranek. Justyna ma wrócić z uczelni dopiero wieczorem, a Mariusz, jej brat, odsypia po wczorajszej studniówce, na której był osobą towarzyszącą. Pani Marianna za to powoli przygotowuje obiad, ale około południa od krojenia warzyw odrywa ją dźwięk domofonu. Kobieta jest zaskoczona, bo nie spodziewała się o tej porze gościa, zwłaszcza takiego. To Rafał. Pyta o Mariusza. Bardzo chce się z nim zobaczyć i nie zważa na to, że pani Marianna mówi mu dosadnie, że syn jeszcze śpi. Rafał jednak nalega i dosłownie wymusza na mamie swojego kolegi wpuszczenie go do środka. Kobieta, nie wiedząc jak zareagować, po prostu naciska guzik, a gdy otwiera drzwi do mieszkania, zamiera, widząc twarz Rafała. Wygląda na kogoś wściekłego i przerażonego jednocześnie. Bez słowa mija zaskoczoną panią Mariannę i bez pukania wchodzi do pokoju Mariusza, a po minucie, jak gdyby nigdy nic, wychodzi. Gdy mama pyta syna, o co chodziło, Mariusz wzrusza ramionami i sam zdziwiony odpowiada, że Rafał przyszedł po katalog samochodowy, a przy okazji krótko zapytał, co z Justyną, bo ma wyłączony telefon. Nim pani Marianna zdąży przeanalizować sytuację, w mieszkaniu rozbrzmiewa dźwięk telefonu stacjonarnego. To Magda, koleżanka, u której rzekomo miała nocować Justyna. Pyta o Justynę, ale gdy słyszy, że ta jest na studiach w Szczecinie i że wróci wieczorem, dziękuję i rozłącza się. Nie mówi, dlaczego dzwoni, bo nie chce siać paniki. Dzisiaj o 11:00 otrzymała od przyjaciółki dziwnego SMS-a o treści "Wyjeżdżam daleko stąd". Napisany był dziwnym stylem, niepodobnym do tego, w jakim pisała Justyna, bo bez spacji. Magda przestraszyła się, dlatego wolała upewnić się, że wszystko okej, a skoro Justyna jest na uczelni, a bliscy nie są w żaden sposób zaniepokojeni, to pewnie jest to jakiś głupi żart albo zwykła pomyłka. Ale pani Marianna, chociaż jeszcze nic nie wie o dziwnej wiadomości, czuje, jak ogarnia ją lęk. Dziwna wizyta Rafała, telefon od Magdy, coś tu jest bardzo nie tak i nawet nie wie, jak bardzo ma rację. Jest 16 stycznia, poniedziałek, gdy bliscy Justyny są już poważnie zaniepokojeni. 23-latka nie odbiera telefonu, nie pojawiła się w domu na noc i nie stawiła się rano w pracy, a jak się dowiadują, w tym samym czasie, gdy jej rodzice i brat zastanawiają się, co się dzieje i dlaczego Justyna ich okłamała, centrala banku próbuje dodzwonić się do placówki, którą dzisiaj powinna otworzyć Justyna. Szybko jednak odkrywają, że ich pracownica nie tylko nie zjawiła się w pracy, ale też, że z placówki zniknęło ponad 13,5 tysiąca złotych. Wieczorem, we wtorek 17 stycznia, gdy Justyna kolejny dzień nie wraca do domu, nie stawia się w pracy i nie wyjaśnia sytuacji z pieniędzmi, jest już pewne, że coś jest nie tak. Rodzice zgłaszają zaginięcie córki, a równolegle dyrektor banku zgłasza podejrzenie przywłaszczenia pieniędzy. Dla policji, która przyjmuje oba zgłoszenia, sprawa wydaje się być oczywista. Młoda kobieta wzięła kredyty, okradła miejsce pracy, wysłała SMS o treści "Wyjeżdżam daleko stąd" i zniknęła z niezłą gotówką. Nie słuchają rodziny, która nie wierzy, że to prawda. Justyna, spokojna, uczciwa, oddana rodzinie i pracy, nie porzuciłaby dotychczasowego życia i nie zniknęłaby kradnąc pieniądze. Są przekonani, że ktoś musiał ją do tego zmusić, wykorzystać, a może nawet skrzywdzić. Zaginięcie Justyny nie staje się jednak sprawą priorytetową. Mimo że mijają dni, miesiące, a potem lata. Policja nie robi w sprawie wiele więcej niż formalne zbieranie informacji. Tak naprawdę rodzina szuka na własną rękę i błaga o zaangażowanie. Docierają sami do informacji, które tworzą zupełnie inny obraz tego, co się stało, niż zakłada policja. Dowiadują się, że Justyna miała tajemnicę, że była skreślona z listy studentów, że już wcześniej zaciągała kredyty, które regularnie spłacała, a pobraną gotówkę przekazywała Rafałowi. To na auto wyścigowe, to na rzekome leczenie, czy na wymyślone długi, których niespłacenie miało skończyć się dla Rafała źle. Rodzina odkrywa, że ich ukochana Justyna była

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Dane operatorów, a informacje, które wychodzą na jaw, są szokujące. Okazuje się, że telefon Justyny latem 2006 roku, czyli pół roku po jej zaginięciu, został ponownie włączony i jak dowiadują się śledczy, od tej pory korzystali z niego koledzy Rafała, a aparat przechodził z rąk do rąk w jego otoczeniu. Także sama postać Rafała zwraca uwagę śledczych z Archiwum X, którzy po latach zwracają uwagę na bardzo zastanawiające zeznania mężczyzny. Jak się okazuje, pytany o Justynę konsekwentnie wypiera się znajomości z nią. Twardo twierdzi, że to była tylko siostra kolegi, którą parę razy podwiozłem. Kiedy za to padają szczegółowe pytania, niczego nie pamięta. Zasłania się chorobami i jak mantra powtarza: nie mam nic wspólnego ze zniknięciem Justyny Kanickiej, a w zasadzie prawie jej nie znam. Niestety, mimo wyraźnej rozbieżności między tym, co mówi Rafał, a otoczenie, nikomu nie udaje się postawić zarzutów, ani tym bardziej nie udaje się odnaleźć Justyny. Dopiero w 2020 roku, po kolejnych latach ciszy, pojawia się zalążek nadziei. Na rozprawie, w zupełnie innej sprawie, pada zdanie, które wstrząsa kamieniem pomorskim. Partnerka brata Rafała zeznaje, że mąż, z którym właśnie się sądzi, często groził jej słowami: zamknij się, bo skończysz jak Kanicka na cygańskich stawkach. Cygańskie stawki to rozległy, bagnisty teren z oczkami wodnymi niedaleko Kamienia Pomorskiego. Miejsce, o którym od lat krążą szeptane historie. Słowa, które po raz pierwszy od lat wskazują konkretne miejsce, powodują, że śledczy z Archiwum X organizują poszukiwania w tym rejonie. Niestety, teren do sprawdzenia jest ogromny, podmokły, a przez lata uległ zmianie. Mimo wszystko każdy liczy na długo wyczekiwany przełom. Niestety, bez efektu. Na szczęście, co jakiś czas dziennikarze i podcasterzy wracają do sprawy tego tajemniczego zaginięcia, bo jak się okazuje, warto to robić. W sprawie Justyny Kanickiej w Kamieniu Pomorskim ewidentnie panuje zmowa milczenia, a z każdym kolejnym reportażem ten cichy mur powoli zaczyna pękać. Każdy reportaż o Justynie to duże poruszenie i liczne komentarze mogące wnieść do sprawy coś nowego, a także nowi świadkowie. W styczniu tego roku minęło 20 lat od kiedy Justyna wyszła z domu i przepadła bez śladu. Ustalono, że celowo kłamała i nie pojechała do Szczecina, tylko do Dziwnowa. Udowodniono, że ktoś inny, najprawdopodobniej Rafał, korzystał w kluczowych dniach z jej telefonu i że to ktoś upozorował ucieczkę, pisząc o wyjeździe gdzieś daleko. Wiemy, że Justyna regularnie zaciągała spore pożyczki, a jednocześnie sama nie korzystała z tych pieniędzy, a Rafał, ostatnia osoba, z którą miała kontakt, człowiek, który po zaginięciu konsekwentnie wypierał się znajomości z Justyną, nigdy nie usłyszał zarzutów. Państwo kaniccy żyją w zawieszeniu, w poczuciu osamotnienia, w bólu, którego nie potrafią ukoić. Pani Marianna ma tylko jedno marzenie. Chce znaleźć córkę, choć już od dawna nie łudzi się, że szuka Justyny żywej. Chce, by spoczęła godnie, by mogła zapalić świeczkę na jej grobie i przeżyć żałobę do końca. Nie wierzy w bajkę o ucieczce z pieniędzmi. Wie, że ktoś, kto kochał rodzinę tak jak Justyna, nie zniknąłby z własnej woli na dwie dekady, nie dając ani jednego znaku życia. Dopóki ktoś nie przerwie zmowy milczenia, dopóki ten, kto wie, gdzie jest Justyna, nie zdecyduje się mówić, ten wybrzmiewający od 20 lat krzyk rozpaczy nie ucichnie. Na dziś to już wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną w kolejnym odcinku Zmowy Milczenia i słyszymy się za tydzień z kolejną kryminalną historią. Tymczasem dobrej i spokojnej nocy.

0: wybiła północ. O wszystkim, co ważne w najnowszych faktach RMF FM, Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zaczniemy od trudnej akcji strażaków w Chorzowie. Od wczoraj gaszą pożar składowiska odpadów przemysłowych. Dawid Kacprzek straci prawo wykonywania zawodu lekarza. To konsekwencja nieprawidłowości na kierowanym przez niego SOR-ze w warszawskim szpitalu południowym. Afrykański żar nad Europą, jego fala dotknie Polskę. Śledzimy też piłkarskie pojedynki za oceanem. Akcja gaszenia pożaru składowiska odpadów przemysłowych w Chorzowie może potrwać jeszcze kilka godzin. Jak podawaliśmy w faktach, ogień objął Pryzmę o powierzchni 6000 metrów kwadratowych i wysokości około 8 do 10 metrów.
2: No są to odpady przemysłowe. Jedne są mniejsze, jedne są większe. Trudno powiedzieć, jest to takie nagromadzenie, gdzie no jeszcze w związku z tym silnym zadymieniem, no nie jesteśmy też w stanie dokładnie wejść w tą strefę i określić wielkość tych odpadów. Są one na pewno różne, ale są bardzo mocno nagromadzone. My używamy tego słowa, czy pożar jest zlokalizowany. To znaczy, według mnie ten pożar nam się nie rozprzestrzeni, ale jeszcze nie możemy powiedzieć, czy jest zlokalizowany, bo w samej Pryzmie właśnie, w związku z jej wielkością i wysokością, on się na pewno nam będzie jeszcze rozprzestrzeniał. Ale myślę, że nie poza tą Pryzmę.
1: Przekazał RMF FM Damian Legierski, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Film pokazujący rozmiar pożaru możecie obejrzeć na rmf24.pl. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie wygasi mandat lekarza Dawida Kacprzeka. Jest to konsekwencja kolejnych doniesień o nieprawidłowościach na kierowanym przez tego medyka SOR-ze w warszawskim szpitalu południowym. Wiele decyzji podejmowanych było tam poza procedurami zarówno medycznymi, jak i prawnymi. Młody lekarz, były radny Koalicji Obywatelskiej, miał m.in. fałszować dokumentację medyczną, a w czasie dyżurów, jak ujawniły media, prowadził działalność polityczną. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Dobry wieczór. O przyszłości lekarza Dawida Kacprzyka i o ewentualnych kolejnych karach zdecyduje teraz m.in. sąd lekarski. To potwierdza prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski.
4: Lekarz ten jest zagrożony karą upomnienia, nagany, zakazu pełnienia funkcji kierowniczych, a nawet zawieszeniem czy odebraniem prawa wykonywania zawodu, jeśli poważne zarzuty w stosunku do jego osoby się potwierdzą.
3: Zapytałem też wiceminister zdrowia Katarzynę Kęcką, jakie jest jej zdanie na temat wykluczenia Dawida Kacprzyka z lekarskiego samorządu.
5: Ja myślę, że to chyba jest bardzo dobry kierunek. Tylko dlaczego dopiero teraz?
3: Równolegle Naczelna Rada Lekarska zaproponowała, żeby wprowadzić górny limit czasu pracy lekarzy, czyli maksymalnie 78 godzin tygodniowo. Resort zdrowia odpowiada, że rozważy tę propozycję, ale jednocześnie możliwe jest wprowadzenie górnego limitu zarobków medyków. Ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną najwcześniej jesienią.
6: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Europa zmaga się z potężną falą upałów. W Wielkiej Brytanii środa była najgorętszym czerwcowym dniem w historii pomiarów. Podobnie we Francji, drugi dzień z rzędu. Także w Polsce z każdym dniem jest coraz cieplej. O tym, jak przetrwać bezpiecznie taki skwar, przypomina dr Karolina Gil z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
7: Do 9:00, żeby wychodzić i później dopiero wieczorem, czyli około 20:00. Pamiętać również o odpowiednim nawodnieniu, żeby gdzieś tam około 2,5-3 litrów starać się wypijać. Ochrona głowy, starajmy się przebywać w cieniu.
1: W tej chwili ostrzeżenia przed upałami dotyczą 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części Polski. Tak, teraz informacje dla kibiców piłkarskich. Szwajcaria wygrała z Kanadą 2-1 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Dzięki temu zwycięstwu zajęła pierwsze miejsce w grupie B. W innym spotkaniu tej grupy Bośnia i Hercegowina pokonała Katar 3-1 i zajęła trzecie miejsce. Ruszyły kolejne spotkania grupy C: Brazylia, Szkocja i Maroko, Haiti. Czy kultowy utwór grupy Oasis zostanie hymnem angielskiej reprezentacji? Gitarzysta grupy Noel Gallagher uważa, że to najwyższy czas, by Wonderwall stał się oficjalnym hymnem synów Albionu na tym mundialu.
8: Pomysł nie narodził się w próżni, a wszystko zaczęło się po pierwszym emocjonującym i zwycięskim meczu Anglików nad reprezentacją Chorwacji. Gdy tylko wybrzmiał ostatni gwizdek, z głośników na stadionie popłynęły pierwsze akordy hitu z 1995 roku. Noel Gallagher uważa, że skoro utwór potrafi wywołać takie emocje wśród zawodników i kibiców, Wonderland powinien zostać ogłoszony oficjalnym hymnem angielskiej reprezentacji. Niestety wczoraj Anglicy zaledwie zremisowali 0-0 z jedenastką Gany. Ciekawe, czy rozśpiewane trybuny mundialu osłodzą ten delikatny smak goryczy.
1: O czym z Londynu donosił korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. A już w kolejnych faktach zabierzemy Was do jednej z poznańskich restauracji. Od kilku lat otrzymuje ona najbardziej prestiżowe wyróżnienia w świecie gastronomii.
9: Każdego naszego gościa traktujemy jako bardzo ważnego.
1: Wracamy o pierwszej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A my zaczynamy nocną przygodę. To Wasz ulubiony program do robienia wszystkiego na ostatnią chwilę. Tak na jutro, do pracy, do samochodu. Dobranocka w RMF FM. 5 minut po północy, Anita Janczak. Przeprowadzę Was przez wszystkie obowiązki z najlepszą muzyką. Dajcie głośniej RMF. Tak do samego rana. Najgłośniej, najlepiej. Niech się dzieje.

On potrafi tak zakręcić tłumy i zwabić na stadiony. Dawid Podsiadło w RMF FM, kwadrans po północy. W końcu chłodniej można popracować. Kto też dostał sił teraz po walkach z upałami w ciągu dnia? To dla was leci teraz Timberg. RMF zawsze z wami.

nie płacz Szkocjo w meczu z Brazylią. Zerkam teraz na Mundial, tam już pierwszy gol dla Brazylii, jest 21 minuta meczu i wierzę, że to jest trudny mecz dla obu stronach, bo w publiczności sam David Beckham, można się rozproszyć. W pojedynku Maroko-Haiti, tam już bez Davida, bramka dla Haiti, a u nas najlepsza muzyka, bez Davida, Somber. Może być? W waszych głośnikach już teraz.

0: W RMF FM nocną porą możecie nadrobić wszystkie najważniejsze tematy z całego dnia. Kierowcy, dajcie teraz głośniej, mamy dla Was nowe doniesienia, a o tym więcej Tomasz Terlikowski z radia RMF 24.
1: W życie weszło nowe rozporządzenie, przypomnijmy, które pięciokrotnie podwyższa opłatę za dwudniowy kurs reedukacyjny dla kierowców zatrzymanych z promilami. Stawka wzrosła z 500 do 2,5 tysiąca złotych. Tyle muszą zapłacić osoby, które straciły prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. O niewłaściwych zachowaniach, ryzyku oraz nieodpowiedzialności pijanych kierowców opowiedział nam Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolskiego.
2: Część z tych kierowców nie będzie wydatkowała takiej kwoty, być może zostaną już bez prawa jazdy. Czy kwota wysoka? No jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 500 zł za dwudniowy kurs, czy to jest w tej chwili w cenach rynkowych dużo, czy mało, to już Państwo musicie sami odpowiedzieć. Myślę, że to jest kolejna dolegliwość w stosunku do tych, którzy zagrażają naszemu życiu i zdrowiu na drogach.
3: No właśnie zagrażają. Jakie zagrożenia płyną z jazdy pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych substancji?
2: Już najniższa dawka alkoholu powoduje, że tracimy czy uszkadzamy sobie zmysły równowagi, wzroku, obserwacji, refleksu. Wszystkie zmysły, które są niezmiernie potrzebne do tego, żeby bezpiecznie prowadzić samochód. Tą walkę z nietrzeźwymi kierowcami prowadzimy od, można by powiedzieć, od początku motoryzacji, natomiast dziś kary są bardzo wysokie. Dziś mówimy o tych karach sądowych, gdzie nawet za samo tylko kierowanie bez popełnienia innego przestępstwa czy wykroczenia, samo tylko kierowanie w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które można część życia spędzić po prostu w więzieniu. Czy te kary odstraszają? No, jeżeli widzimy po wynikach, pewnie też tak, dlatego że co roku notujemy coraz mniejszą liczbę osób zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości, czego bardzo się cieszymy. Niemniej jednak codzienne informacje mówią o tym, że policjanci zatrzymują czasami nietrzeźwego kierującego, obok którego jedzie jego trzeźwa żona z prawem jazdy i przewozi jeszcze dwójkę dzieci, więc tego naprawdę nie zrozumiem i trudno to zrozumieć, nieodpowiedzialność ludzi. Pewnie alkohol też tak działa, że jeżeli jest ta dawka alkoholu przekroczona znacznie, czyli człowiek też nie podejmuje wtedy racjonalnych decyzji, może decydować się na jazdę w stanie nietrzeźwości. Ale to nie tylko te kary sądowe, te kary społeczne są dużo wyższe. W wielu przypadkach to jest utrata pracy. Utrata pracy to również niemożność spłaty zobowiązań kredytowych, innych, bankowych. To wreszcie też niemożność znalezienia pracy, bo coraz więcej pracodawców, w tym pracodawców prywatnych, żąda od swojego przyszłego pracownika wykazania się niekaralnością, czyli wykazania się zaświadczeniem Centralnego Rejestru Osób Skazanych, tymczasowo aresztowanych, a takie zaświadczenie będzie zawsze negatywne, bo te wszystkie osoby również do takiego rejestru trafiają, więc ten łańcuch ludzkich nieszczęść, bo tak go kiedyś nazwałem w swojej prezentacji, naprawdę się rozwija bardzo mocno.
1: Usłyszał nasz wielkopolski reporter Benjamin Kubiak-Piłat od Macieja Bednika z Automobil Klubu Wielkopolskiego, który na koniec tej rozmowy odwoływał się do własnej prezentacji.

też podbiła wasze serducha od pierwszej nutki. Sienna Spyro, młoda dziewczyna, która przenosi nas do lat 20. XX wieku, może też do 60. No tak to pięknie brzmi, aż chce się pracować. Nocną porą, tak? Kto po drugiej stronie? 3-3-2-2. Tu czekam na wasze raporty i też gram, żebyśmy mieli wszyscy energię do samego rana, żebyśmy dali radę w ten czwartkowy już wieczór, noc, poranek, dzień dobry.

0: to do smażenia krokietów, robienia ogórków i na nocnej zmianie w szpitalach, gdziekolwiek jesteście. Dzięki, że jesteście z nami po drugiej stronie i dajecie znać. Gramy dla Was, RMF zawsze z Wami. A teraz RMF 24 i Marcin Jędrych.
1: Ceny złota, bo po raz pierwszy w tym roku cena

0: Co może się zdarzyć z rodziną, kiedy żona po 50 latach małżeństwa nagle ogłasza, że chce rozwodu? Wspaniałe horyzonty, wybuchowa sztuka amerykanki Bess Wall po raz pierwszy w Polsce. Grają Zborowski, Zajączkowska, Figura, Łukaszewicz, Barczak, Chapko i Piotrowski. Reżyseria Rafał Szumski. Już od 6 listopada w Teatrze Szóste Piętro. Bilety na teatrszóstepiętro.pl. Zapraszam, Michał Żebrowski.
1: On tylko dotarł do nas gdzieś za pośrednictwem komet z kosmosu i jest ograniczona podaż złotego, tam przyrasta, co nawet dość dokładnie wyliczono, ile od początku aktywności człowieka, ile wydobyliśmy złota, gdzieś 150 chyba tysięcy ton łącznie wszystkiego. I jeśli wzrasta popyt na złoto, jeśli z jakiegoś powodu ludzie są więcej złota kupować, to cena rośnie po prostu, bo podaż, czyli produkcja złota rośnie bardzo, ilość złota na rynku rośnie bardzo wolno, także wszystko zależy od tego, jak dużo ludzie chcą kupić. I generalnie rzecz biorąc, przez 20-lecia cena złota była bardzo stabilna, natomiast ona w tym obecnym wieku zaczęła się bardzo, ona tam troszeczkę były takie okresy, kiedy rosła w czasie kryzysu lat 70. No właśnie wtedy, kiedy ludzie przestają ufać innym, znaczy nie są pewni, czy warto kupować obligacje, bo inflacja i tak dalej, to wtedy się przerzucają na złoto. I tak naprawdę przemysł, biżuteria i tak dalej, dużo więcej złota nie potrzebuje niż potrzebowało. No troszkę banki centralne będą rezerwy trzymać złota, to też oczywiście jest czynnik popytu, który pcha, jak banki dużo kupują, ale generalnie jest tak, że kiedy czasy są niespokojne, cena złota idzie do góry.
2: Tak.
1: I cena złota jak mało co reaguje na wydarzenia niezwiązane z gospodarką. No dlaczego? No bo ci inwestorzy, którzy ostrożni, stwierdzają natychmiast, że jak coś jest źle, jak grozi inflacja, jak grożą wojny, jak grożą wstrząsy gospodarcze, to najlepiej mieć złoto, bo na pewno inni też będą chcieli kupić złoto, to po pierwsze, więc jego cena wzrośnie.
2: Tak.
1: A po drugie złoto trzyma wartość. To ja bardzo chciałem coś powiedzieć, czego myślę, że wiele osób nie rozumie. Mianowicie jest takie popularne przekonanie, że na złocie nie można stracić. Mhm. Złoto ma wartość. No można oczywiście, ponieważ cena złota zależy od popytu i podaży. No podaż jest, jak powiedziałem, dość stała, czyli od popytu. No więc jeśli kupujemy akurat w momencie, kiedy popyt na złoto jest bardzo duży, możemy oczywiście przepłacić znacznie. Mhm. No i wtedy ta cena złota nam spadnie za jakiś czas, kiedy popyt się zmniejszy. Także to, że złoto ma stabilną dość wartość, to jest prawda. Natomiast jeśli nawet coś o stabilnej wartości kupimy za cenę na przykład dwukrotnie zawyżoną, to liczmy się z tym, że ta cena może wrócić do poziomu takiego rozsądnego za jakiś czas, to może oznaczać spadek znaczny ceny. I to, co się stało dość zdumiewającego, to w obecnym roku, to nie jest tylko obecny spadek, to jest coś więcej. Mianowicie zaczynaliśmy ten rok 2026, mając już cenę złota 4000, właśnie sprawdzam w tej chwili dokładnie, $4300 za uncję. Potem cena rosła i w momencie, kiedy się zaczynała wojna w Zatoce Perskiej, cena złota wynosiła ponad $5000 za uncję. I muszę powiedzieć, że w tym momencie prawdopodobnie bardzo wiele osób się bardzo przejechało na świecie, tych inwestorów, dlatego że kiedy wybuchła wojna, prawdopodobnie wszyscy zakładali, że ta cena złota teraz dopiero pójdzie do góry.
2: Wszyscy teraz będą szaleć, prawda, i kupować na potęgę.
1: Kupować. Tymczasem ta wojna nie wywołała wielkiego takiej ogólnoświatowej paniki, jeśli chodzi o finanse. I w ciągu właśnie całej wojny mieliśmy do czynienia ze stopniowym spadkiem cen złota, które już zanim się pojawiły to już ostatecznie informacje o porozumieniu, spadła z 5000 do 4500.
2: Tak.
1: A jak się pojawiła tylko informacja, że jest porozumienie, że będzie koniec wojny, to spadła natychmiast do 4000, właśnie sprawdzam, $4115, po czym kiedy się tam 3 dni później okazało, że jednak chwilowo porozumienia nie ma, znowu wzrosła tylko do 4,350, czyli też gdzie tam do tych poziomów sprzed wojny. No a się okazało,

0: że jednak, no jednak chyba porozumienie jest, w sensie, że cieśnina Ormus jest odblokowana, no to spadła poniżej 4000 dolarów. Także mam tutaj dwa elementy. Pierwszy, dość zrozumiały, że w tej chwili spada, bo sytuacja się wydaje uspokajać. I drugi, który był zaskoczeniem, dlatego że no można się było spodziewać, że wojna wywoła na świecie dalsze obawy o stabilność finansową, o wartość pieniędzy tych drukowanych, papierowych i że złoto znowuż pójdzie w górę, a tymczasem najwyraźniej ci uczestnicy rynku w większości nie przestraszyli się tego konfliktu, tej wojny. I cena złota i prawdopodobnie to oznacza, że ci wszyscy, którzy kupili właśnie tak szykując się na wielkie wydarzenia i przekonani, że musi być dalsza panika na rynku, no na tym stracili. No tutaj, jak powiedziałem, wielkimi kupującymi były też banki centralne i mogę tylko powiedzieć moje podejrzenie. Wszystko wskazuje na to, że Rosja wyprzedaje w tej chwili część swoich rezerw złota.
1: Musi z czegoś finansować tą straszną wojnę, prawda? Bo to
0: tak
1: też
0: jest.
1: I akurat tu im się opłaciło to, bo wojna w Iranie spowodowała, że to ta cena złota była bardzo wysoka, tak jak pan wspomniał na początku, więc to też jakby trochę pomogło.
0: Tak, więc udawało im się, być może, jeśli to jest ten główny, bo to trudno mi powiedzieć, czy na pewno tak było, no bo to są oczywiście operacje, które...
1: Nie da się ich zidentyfikować.
0: ...mają tajemnicy, ale jeśli sprzedali znaczną ilość, zaczęli sprzedawać znaczne ilości złota w tym roku, a to jest bardzo możliwe, bo ta gospodarka rosyjska coraz bardziej trzeszczy oczywiście i finanse rosyjskie. I tam są te historie w ogóle dziwne, jakieś dziejące się w Moskwie wokół banku centralnego. No to mógł być ten czynnik, który zaskoczył wszystkich inwestorów, no bo no, mówiłem już, przy stałej podaży wzrost popytu powoduje wzrost cen, ale jeśli gwałtownie wzrasta podaż na rynku, no to wtedy z kolei się tworzy presja na spadek cen.
1: No właśnie.
0: Bardzo możliwe, że to właśnie Rosja ten spadek cen wygenerowała.
1: Bardzo dziękuję, panie profesorze, za ciekawą rozmowę, właściwie ważny wykład dotyczący tego, jak należy postrzegać te ruchy dotyczące tego słynnego kruszcu, jakim jest złoto. Profesor Witold Orłowski, Akademia Wistula, Politechnika Warszawska, był gościem w Radiu RMF 24. Dobrego wieczoru, panie profesorze, życzę i do usłyszenia. Do usłyszenia.
2: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF 24.

0: Na zegarach pierwsza to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM. Z nami Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek Ukraina i tragiczne skutki rosyjskiego ostrzału w obwodzie chersońskim. Są zabici i ranni. Potem Śląsk. Mobilne laboratorium monitoruje stan powietrza w miejscu pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. W tych faktach także apel do panów. Chodzi o wasze zdrowie.
2: Ten wątek badania się mężczyzn jest bardzo szeroki.
1: Dwóch pracowników norweskiej organizacji humanitarnej zginęło w rosyjskim ostrzale Ukrainy w obwodzie chersońskim, a czterech kolejnych przedstawicieli tej organizacji zostało rannych, napisał w komunikatorze Telegram szef regionalnych władz wojskowych Oleksandr Progudukin. Do ostrzału doszło w miejscowości Nowopetriwka. Na miejscu zabity został 24-latek, natomiast drugi 25-latek zmarł w szpitalu na skutek odniesionych ran. Obaj mężczyźni byli obywatelami Ukrainy i uczestniczyli w prowadzonej przez norweską organizację akcji rozminowywania terenu. Pożar na składowisku odpadów w Chorzowie nie powinien się już rozprzestrzeniać. Na miejscu cały czas pracują strażacy. Wczoraj z płonącego składowiska przez kilka godzin wydobywały się kłęby czarnego dymu, widoczne z kilkudziesięciu kilometrów. Służby apelowały do mieszkańców, aby do czasu zakończenia akcji zamknęli okna. Jak przekazał RMF FM Damian Legierski, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, skład powietrza na miejscu monitoruje mobilne laboratorium.
3: Po pierwsze analizuje stan powietrza wokół akcji, na terenie akcji, żeby strażacy mogli bezpiecznie działać, oraz monitoruje sytuację w dalszej odległości, bo na to pozwala ten specjalistyczny sprzęt, ale też właśnie w okolicach tego czasu, w jakim jesteśmy, będzie również udawała się na teren miasta Chorzowa. Mamy zdiagnozowane najbliższe zabudowania, są w odległości około kilometra, więc to jest dość bezpieczna odległość.
1: Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam mamy dla Was filmy z miejsca tego pożaru. 72 statki z 20 milionami baryłek ropy naftowej przepłynęły przez ostatnią dobę przez cieśninę Ormus. Jak poinformował amerykański minister energii Chris Wright, przepływ tankowców w tym newralgicznym miejscu powrócił do normalnego poziomu sprzed wojny z Iranem. Statki opuszczają kluczowy szlak wodny pod opieką eskorty wojskowej. Niemal do poziomu sprzed wojny wróciły też ceny surowca. Ropa Brent osiągnęła w środę cenę $73 za baryłkę.
4: Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze.
1: Kluczowe badania profilaktyczne dla mężczyzn były wczoraj tematem cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Eksperci przypominają m.in. o regularnym wykonywaniu lipidogramu. Chodzi o sprawdzenie poziomu cholesterolu, tłumaczy prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych profesor Filip Szymański.
2: Lipidogram pozwoli nam zdiagnozować najczęstszy problem, który w Polsce występuje, czyli dyslipidemię. To ponad 60% dorosłej populacji.
5: Jak często sprawdzać poziom cholesterolu? Raz w roku?
2: Tak, raz w roku, nawet jeżeli jesteśmy leczeni.
6: W Polsce nadal ryzyko sercowo-naczyniowe jest duże. Polska należy do krajów o podwyższonym stopniu ryzyka. Mężczyźni są bardziej zagrożeni.
2: Ten wątek badania się mężczyzn jest bardzo szeroki. Od pomiaru ciśnienia tętniczego, ale to także inne bardzo ważne badania, samoocena jąder. O tym trzeba pamiętać. Rak jądra to często występujący nowotwór w grupie mężczyzn.
1: Opisywali profesor Filip Szymański oraz kardiolog profesor Marcin Kurzyna. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. O jakich jeszcze badaniach warto pamiętać? Cenne podpowiedzi mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. 25 restauracji z Poznania i okolic trafiło w tym roku do prestiżowego przewodnika Michelin. Gwiazdką od kilku lat może pochwalić się tylko jedno miejsce ze stolicy Wielkopolski. Co trzeba zrobić, by otrzymać to upragnione wyróżnienie?
7: Bardzo dużym i ważnym elementem jest serce i atmosfera, która panuje w restauracji, czyli to, że każdego naszego gościa traktujemy bardzo, jako bardzo ważnego, bardzo indywidualnie. Staramy się, żeby czuł się tutaj u nas bardzo dobrze i żeby chciał do nas wracać.
8: człowiek, ambicje, podejście do i chęć do gotowania, no i też produkt, nie? Więc w jakiej kolejności, to każdy ma inne podejście. Wiadomo, bez produktu nie ma też finalnej potrawy. Bez człowieka nie ma produktu, więc no wszystko to jest spójne ze sobą, musi być spójne.
1: Mówili Agata Pluta z restauracji Spot i Artur Skotarczyk, szef kuchni w restauracji Muga. A my już teraz zapraszamy do słuchania kolejnych faktów RMF FM o drugiej. Dokładnie o tej godzinie przywita się z Wami Karol Płaczkiewicz. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Umówmy się tak, że dla wszystkich, kto po drugiej stronie teraz w kuchni, wszyscy otrzymujecie taką gwiazdę Michelin od RMF-u za te krokiety i naleśniki. Ja tu wszystko widzę pod 3322. Ogórki małosolne też. Przyprawiamy to najlepszą muzyką i lecimy dalej z nocną zmianą. Dobranocka w RMF FM. Anita Janczak, cześć, witajcie.

Nie wiem, czy to taka prosta sprawa, jak mi tu Ewelina Lisowska śpiewa, ale na mundialu gorąco. 2-0 wygrywa teraz Brazylia ze Szkocją. 2-2 remisuje Maroko z Haiti. Właśnie zaczęły się drugie połowy tych meczów. Z RMF-em jesteście najlepiej poinformowani o każdej porze dnia czy nocy.

0: ciebie tu.
1: Ed Sheeran tam był, urlopował się, robił zdjęcia, a teraz my was tam zabierzemy, a dokładniej Tomasz Terlikowski z Radia RMF24. Posłuchajcie koniecznie.
2: Przenosimy się teraz na zamek Czocha na Dolnym Śląsku. Po miesiącach przygotowań zamek odkryje za chwilę wielką tajemnicę. Eksperci burzą ścianę, by dotrzeć do tajnego, nieznanego dotąd przejścia. Na miejscu nasza reporterka Martyna Czerwińska, z którą teraz się łączymy. Witaj, Martyno.
3: Dzień dobry, witam w zamku Czocha. Pewnie słychać, jak pracownicy z zamku pracują właśnie nad rozbiciem tej ściany. Naszym oczom ukazuje się coraz większy fragment tego schowku, który za chwilę, no właśnie, przestanie już być tajemnicą obok mnie. Lucyna Pomperska, przewodniczka po zamku Czocha. To chyba wielkie wydarzenie, nie tylko dla całego regionu, ale przede wszystkim dla was, którzy pracują tutaj każdego dnia. Pani powiedziała mi przed chwilą, że jest absolutnie zafascynowana tym miejscem.
4: Witam państwa serdecznie. Jestem zafascynowana tym miejscem. Uważam, że jest to najbardziej tajemniczy zamek na terenie Dolnego Śląska, a może i Polski. Przede wszystkim słynie z tajnych przejść. Tych tajnych przejść mamy 40. Dzisiaj odkrywamy kolejne, więc niebawem na zwiedzaniu państwo zobaczą to nowe, odkryte, tajne przejście.
3: Ja już trochę zobaczyłam, bo rąbek tajemnicy został uchylony. Widzimy dziurę w tym schowku. Co się ukazało pani oczom?
4: Naszym oczom ukazało się piękne pomieszczenie. Był to pokój jednej z córek ostatniego właściciela, Ernesta Giczowa. Dzisiaj jest w tym pokoju, w tej komnacie pracownia architekta Bodo Ebharta, bo Bodo Ebhart przebudował nasz zamek na początku XX wieku.
3: I to przejście łączy właśnie tą komnatę z komnatą, w której stoimy, najbardziej reprezentatywną na zamku Czocha.
4: Komnata książęca to jest apartament ostatnich właścicieli. Składa się właśnie z sypialni, z garderoby i z łazienki i po prostu ta komnata książęca łączyła się z pokojem najstarszej córki Ernesta Giczowa. Dzisiaj w naszym pokoju najstarszej córki mamy pracownię architekta Bodo Ebharta. Największa tajemnica przed nami. Dzisiaj turyści będą widzieli pierwsze nasze prace podczas zwiedzania na naszym zamku.
3: No właśnie, szczęśliwi są ci, którzy akurat dzisiaj tu przybędą, bo tak naprawdę już można tutaj rzucić okiem. To tajne przejście nie jest jeszcze otwarte, bo te prace wciąż trwają, ale możemy przejść obok, możemy zajrzeć, jak to wygląda. Później ta trasa będzie otwarta dla wszystkich. Wy wiedzieliście o tym tajnym przejściu dzięki temu, że kilka lat temu zeskanowaliście cały budynek.
4: Oczywiście, że wiedzieliśmy o tajnym przejściu, bo zrobiliśmy skanowanie, tak? Więc bardzo było dokładne, bo było 37 miliardów punktów, od których się odbiło światło lasera, ale też wiele dokumentów, czyli planów przebudowy, zostawił architekt Bodo Ebhart na dokumentach Bodo Ebharta i jest pokazane to tajne przejście. No ale sukcesywnie powiększamy ilość tajnych przejść, czyli będzie 19.
3: Zapraszamy wszystkich do zamku Czocha. To jest miejsce dla miłośników tajemnic, miłośników magii. Wiem, że tu się odbywają chociażby obozy takie z magią w roli głównej. Ja sama byłam zaskoczona w wielu miejscach, widząc tajne przejścia, kiedy ściana się przesuwa, na przykład w bibliotece.
4: Tak. Tajne przejścia są specyficznie ukryte, więc są w różnych regałach bibliotecznych, czyli właściwie zwiedzając nasz zamek wchodzimy w regały biblioteczne i wychodzimy przez różne dziwne szafy.
3: Sama magia. Bardzo dziękuję. Moim i waszym gościem była Lucyna Herba-Pomperska, przewodniczka w zamku Czocha. Ja się obracam i widzę, że dziura coraz większa. Będę śledziła i będę relacjonowała to, co tu dzisiaj na Dolnym Śląsku się dzieje.
2: A wszystko to specjalnie dla was relacjonowała Martyna Czerwińska. Bardzo dziękuję ci za te wszystkie informacje.

Nigdy mi się nie znudzi. Chociaż wiecie, zawsze próbuję trafić z tym rytmem tam przy tej końcówce, przy przejściu. Może też tak wymachujecie. Kiedyś nam się uda, wierzę w to. Alex Oren, RMF FM to za nami. 29 minut już po pierwszej, tu dobranocka. I taki szybki przegląd kolorowych portali, co ja tu czytam. Ciężarna Karolina Pisarek w klapkach za 4000 zł człapie z mężem pod rękę. Fajne słowo, człapie. Ale nie o tym, nie o tym. Wyobraźcie sobie zgubić takiego klapka na plaży. To lepiej od razu zainwestować w GPS i wykrywacz metali.

0: Igo i utwór Wiatr. O taki przyjemny wiatr, to na pewno będziemy, o to będziemy walczyć, ponieważ upały przed nami. O tym więcej Piotr Sarak z radia RMF24.
1: Będzie ciepło. Oj, będzie bardzo ciepło. Będzie upalnie i to jest niebezpieczna pogoda. O tym będziemy rozmawiać teraz z naszym gościem Przemysław Makarewicz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: U mnie na razie nie jest tak źle, powiem panu. Na razie 22 stopnie, pewnie u pana podobnie.
2: Chociaż ja mieszkam w zachodniej części kraju i tutaj dzisiaj już mamy początek pogody upalnej. Tutaj szczególnie na południu ziemi lubuskiej, pogranicze tutaj tych województw lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, to tutaj już dzisiaj temperatura wzrośnie do około 30-31 stopni Celsjusza.
1: A słyszałem nawet, że może być w tamtym regionie, w zachodnio-południowej Polsce, może tak, nawet blisko 40 stopni, dobrze słyszałem?
2: Tak, to znaczy, jeżeli chodzi tutaj o zachodnią część kraju, gdzie mieszkam, no to będę miał to szczęście albo nieszczęście doświadczyć tej temperatury. Rzeczywiście w czasie weekendu tutaj u nas będą te upały takie ekstremalne. W sobotę temperatura maksymalna na zachodzie Polski może sięgnąć 36-37 stopni, a w niedzielę nawet 38, lokalnie nawet 39 stopni. Także tutaj będzie najcieplej, ale w niedzielę, no to w całej Polsce niemal ta temperatura będzie przekraczała 34-35 stopni, więc no, doświadczymy wszyscy dużego upału.
1: I cały czas mówimy oczywiście o temperaturze w cieniu. Nie, trudno sobie wyobrazić oczywiście, jak tak ta temperatura będzie wyglądała w słońcu. No to teraz po kolei. Pan mówi, że zachodnia Polska to jest ta część naszego kraju, która najwcześniej doświadczy upałów. Kiedy ta fala upałów, jak ta fala upałów będzie się rozwijać?
2: Tak jak wspomniałem, najwyższe temperatury w czasie tej nadchodzącej fali upałów będą spodziewane tutaj w zachodniej części kraju. Tutaj też ten upał rozpocznie się najszybciej, bo już dzisiaj te wartości lekko przekroczą około 31 stopni. Natomiast w pozostałej części kraju dzisiaj te temperatury jeszcze poniżej tych 30 stopni. Jutro też tutaj ta zachodnia część kraju będzie najcieplejsza, najbardziej gorąca, z temperaturą maksymalną około 32, może nawet lokalnie 33 stopni. Taka sytuacja będzie i w czwartek, i w piątek. Natomiast w sobotę to tutaj już będziemy mieli właśnie te wartości takie bardzo, bardzo wysokie, sięgające na zachodzie 36-37 stopni. Na przeważającym obszarze kraju ta temperatura już będzie powyżej 30 stopni w sobotę. W niedzielę na przeważającym obszarze kraju te wartości będą sięgały 35 i tak jak mówiłem, najwyższe spodziewane to na zachodzie 38, może nawet lokalnie 39 stopni.
1: To zdecydowanie nie jest dobra pogoda na jakiekolwiek aktywności fizyczne, szczególnie w samym środku dnia i szczególnie na otwartym słońcu. Raczej trzeba się chować do cienia, rzecz jasna, ale myślę, że tego nie trzeba przypominać naszym słuchaczom. Jeżeli mamy upały, to czy mamy też burze?
2: Tym razem będziemy w takim powietrzu zdecydowanie bardziej suchym i żadnych takich burzowych zjawisk się jeszcze w tym tygodniu raczej nie spodziewamy. Będzie to pogoda słoneczna, gorąca, także bez takich
1: bezwyładowych
2: i opadowych. Tak.
1: A jak to wygląda, jeśli chodzi o długość utrzymania się tych upałów? Wiemy, kiedy one opuszczą Polskę?
2: Wstępnie, według tych najnowszych prognoz, prawdopodobnie na początku przyszłego tygodnia nad Polskę od północnego zachodu, od zachodu wkroczy front atmosferyczny, za którym będzie napływało już chłodniejsze powietrze i stopniowo te najwyższe wartości temperatury przesuną się z Polski zachodniej, południowo-zachodniej w kierunku centrum i wschodu. I w ten sposób to najbardziej upalne powietrze będzie stopniowo wypierane z kraju, ale to też będzie dosyć wolno następowało, a poza tym no, mogą temu towarzyszyć gwałtowne zjawiska. Ale ponieważ jeszcze jest troszeczkę czasu do tego poniedziałku, no to na razie skupiamy się na tym bardzo dużym, ekstremalnym, miejscami rekordowym upale, który przed nami, a wygląda na to, że pożegnamy go przynajmniej w takiej formie, jakiej będziemy go w czasie weekendu obserwować, ekstremalnej. Na początku przyszłego tygodnia będzie proces stopniowego wypierania tego powietrza. powietrza.
1: A kto wygrał, ten, kto ma ten weekend zaplanowany nad morzem? Bo rozumiem, że nad morzem będzie najchłodniej.
2: Będzie najchłodniej, ale tamte temperatury też bardzo wzrosną i myślę, że to rzeczywiście, biorąc pod uwagę skalę tego upału, to będzie chyba najlepsze miejsce do odpoczynku.
1: Polecamy w takim razie wizytę nad wodą w cieniu, bez względu na to, jak kochacie słońce i jak lubicie takie gorące lato, to jednak powyżej 30 stopni to już jest bardzo, bardzo niebezpieczna temperatura. Przemysław Makarewicz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej razem z nami. Bardzo dziękujemy za informacje.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
3: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24.

0: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Nie czekaj i już dziś przetestuj nowości w Mercedes-Benz Wittmann w Gdańsku-Oliwie.

zawsze wzrusza. Demono w RMF FM. Ale tak spokojnie nie jest na mundialu. Wielkie emocje w meczu Haiti z Maroko. Maroko prowadzi teraz 3-2 w pojedynku. Natomiast Szkocji z Brazylią. Brazylia prowadzi już, patrzę, 3-0. To sportowy raport. Mamy 85. minutę. A fakty RMF FM za 9 minut. Te fakty zaczniemy od raportu pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. Mamy dobre informacje. Zostańcie z RMF FM.

0: Na zegarach godzina druga, to oznacza najnowsze wydanie Faktu w RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Karol Płaczkiewicz. Witamy.
1: Dobry wieczór, jestem, zapraszam. Strażacy opanowali pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Dogaszanie pogorzeliska może potrwać nawet kilka dni. Silne trzęsienie ziemi w Wenezueli, w Caracas, zawaliła się część budynków. W Polsce lato daje się we znaki. Posłuchajcie, jak upalną środę spędzali mieszkańcy Lublina. Pożar składowiska odpadów w Chorzowie został opanowany. Akcja dogaszania trwa nadal i może potrwać jeszcze kilka dni. Takie informacje przekazała brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej. Przypomnijmy, ogień pojawił się wczoraj po południu na terenie firmy zajmującej się gospodarką odpadami przy ulicy Kluczborskiej. Według strażaków ogień objął około 6000 metrów kwadratowych składowiska. Do akcji skierowano ponad 70 strażackich zastępów, czyli około 200 ratowników. Jak informowaliśmy w Faktach, na miejscu pracowały również specjalistyczne jednostki, w tym mobilne laboratorium badające skład powietrza. Przez kilka godzin nad Chorzowem unosiły się gęste kłęby czarnego dymu, widoczne z wielu kilometrów. Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 w północno-środkowej części Wenezueli. W Caracas zawaliła się część budynków i uszkodzona została infrastruktura. Epicentrum znajdowało się około 160 km na zachód od stolicy, na głębokości 13 km. Władze nie poinformowały dotąd o ofiarach śmiertelnych ani rannych. Trwa ocenianie skutków katastrofy. Nagrania, które pojawiły się w sieci, pokazują ratowników przeszukujących gruzowiska w stolicy. Mieszkańcy relacjonowali, że wstrząsy były bardzo silne. W wielu miejscach doszło do pęknięć ścian, uszkodzeń budynków oraz przerwy w dostawach prądu i internetu. Donald Trump ponownie skrytykował większość państw NATO za zbyt niskie wydatki na obronność. Amerykański przywódca pochwalił jednak Polskę i prezydenta.